0: wypadku w Płankowicach na Lubelszczyźnie. Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w powiecie kraśnickim zdarzyły się bus rejsowy i osobówka. Policja poinformowała o 10 osobach poszkodowanych, 8 z busa i 2 z auta.
1: Z dostępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym i zabezpieczają miejsce zdarzenia.
0: Relacjonowała dla nas Marzyna Sałata z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Potrącił idącą poboczem pieszą, nie udzielił jej pomocy i odjechał. 46-latka nie żyje. Chorobieszowska policja szuka sprawcy wypadku, do którego doszło w miejscowości Siekierzyńce na Lubelszczyźnie. A więcej na ten temat wie nasza reporterka Monika Kowalewicz.
2: Do tego tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Wstępnie ustalono, że nieznany dotąd pojazd potrącił kobietę,

0: Tadeusz Morawiecki odwiedził wrocławskie Jagodno i poczęstował jego mieszkańców pizzą. To właśnie w tej dzielnicy Wrocławia. Podczas głosowania w 2023 roku wyborcy czekali w kolejce do 3 w nocy, by oddać swój głos. Pizzę zaczęła im rozdawać pobliska pizzeria. W czasie spotkania były premier przedstawił nowe plany polityczne związane z powołaniem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Spotkanie otworzyła poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.
1: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, że jesteście tutaj z nami na spotkaniu. Witamy serdecznie premiera Mateusza Morawieckiego.
2: No, takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: No, szkoda, że się nie udało zadać pytania, ale zaskoczony jestem, że nie było jakichś tutaj wielkich burt, protestów, bo jednak teren wrogi.
4: Głosowanie do drugiej nocy mi się nie podobało. Tak mi się to udało. Na plusa daję panu Morawieckiego, był dobrym gospodarzem. PO nas doprowadza do dołu.
0: Usłyszał od Wrocławia nasz reporter Kasper Michalak. W spotkaniu z Morawieckim uczestniczyło około 200 osób. Poważny incydent z udziałem drona w Bułgarii. Niezidentyfikowany bezzałogowiec eksplodował przy gazociągu łączącym Turcję z Ukrainą, przekazały miejscowe władze. Obiekt przyleciał od strony Rumunii. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: W eksplozji nikt nie ucierpiał, nie została również zniszczona infrastruktura. Do incydentu doszło na północnym wschodzie Bułgarii. Dron wybuchł około kilometra od tłoczni gazu gazociągu transbałkańskiego. Bezzałogowiec nie został wykryty przez radary, także te natowskie. Wszystko wskazuje na to, że poruszał się na bardzo niskiej wysokości. Pochodzenie obiektu wciąż jest ustalane. Przekazano jednak, że nie był to dron amatorski, bo przewoził znaczny ładunek wybuchowy. To kolejny dronowy incydent w ostatnich tygodniach w rejonie Morza Czarnego. Między innymi pod koniec lipca rumuńskie siły zestrzeliły 3 rosyjskie drony bojowe.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za te informacje. Nie żyją 3 osoby. Wśród ofiar rosyjskiego strzału obwodu kijowskiego jest 4-letnie dziecko. Jak informują lokalne władze, odłamki dronów spadły na budynki mieszkalne i samochody. W ukraińskiej stolicy ranne zostały 4 osoby. Drony i rakiety zaatakowały dywanki i 2 kijowskie dzielnice. Uszkodzone zostały przedsiębiorstwa i zbiornik paliwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowali ratownicy, mówi rzeczniczka służby ratowniczej obwodu kijowskiego Wiktoria Ruban.
6: Na żal, dziś ponownie zaatakowany został rejon Browarski pod Kijowem. Nasi strażacy pracują na kilku lokalizacjach. Między innymi zniszczony został budynek prywatny, także dwie altany, dwa samochody na jego terenie. Najgorzej jest to, że tam zmarli ludzie, między innymi 4-letnie dziecko. Łącznie w nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy co najmniej 6 rakiet balistycznych i ponad 150 dronów. Żadnego z pocisków nie udało się zestrzelić. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. To były tylko ćwiczenia. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy 15 sierpnia. Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać nadlatujące z północy wzdłuż Wisły F-16, a także nowy nabytek Polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły także m.in. śmigłowce Black Hawk. W nocy na zamkniętej dla ruchu Wisłostradzie odbędą się próby jednostek lądowych. Kulminacją tych ćwiczeń będzie niedzielna próba generalna całej defilady zaplanowana na godzinę 6 rano. W związku z ćwiczeniami w Warszawie w nocy utrudnienia i zmiana w organizacji ruchu. 39-letni mężczyzna, który wulgarnie zwyzywał Ukraińców w Krakowie, sam zgłosił się na komisariat policji i został zatrzymany. Do incydentu doszło w środę na ulicy Polonijnej. Mężczyzna kierował wezwiska i wulgaryzmy w stronę 19-letniej kobiety i 23-letniego mężczyzny narodowości ukraińskiej. Ci zgłosili incydenty na policję, film ze zdarzenia trafił do sieci. Za znieważenie na tle narodowościowym kodeks karny przewiduje od 3 do 3 lat więzienia. Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru w Parku Śląskim w Chorzowie. Samochód z namiotem dachowym stanął w płomieniach, gdy spała w nim 4-osobowa rodzina z Białegostoku. Przed przyjazdem strażaków wszystko udało się ewakuować.
7: Spłonął samochód, w którym znajdowała się 4-osobowa rodzina. Rodzice z 2 dzieci w wieku 15 i 7 lat. W wyniku pożaru obrażeń doznał ojciec rodziny, który po udzieleniu pomocy medycznej został zwolniony do domu. Uszkodzona została również znajdująca się w pobliżu przyczepa.
0: Relacjonowała Magdalena Jurkowska z policji w Chorzowie. W sumie w akcji uczestniczyło 16 ratowników. Po wakacjach rusza przebudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą. Na czas prowadzonych robót wprowadzony zostanie system odcinkowego pomiaru prędkości.
8: od węzła Łódź Północ do węzła Skierniewice oraz od węzła Skierniewice do węzła Pruszków. Rozwiązanie to pojawi się na przebudowywanych odcinkach po wdrożeniu czasowej organizacji ruchu. Jednocześnie obowiązywać będzie ograniczenie do 70 km.

0: na godzinę.
1: Mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa trzeciego pasa na A2 oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia.
0: Przez cały okres realizacji inwestycji autostrada pozostanie przejezdna, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Takie rozwiązania pozwolą na zapewnienie możliwie płynnego przejazdu przy zachowaniu bezpieczeństwa w rejonie prowadzonych prac.
1: Przebudowa A2 obejmie obszar 92 km. Niechlubne miejsce Polski na podium. Jesteśmy trzecim krajem w Europie to pod względem liczby pożarów lasów. Wyprzedzają nas tylko Hiszpania i Portugalia. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Do 4 sierpnia w Polsce odnotowano ponad 5400 przypadków pożarów lasów. To o 1000 więcej niż rok temu o tej samej porze. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale największy wpływ ma klimat oraz działalność człowieka.
3: Nie rozpalajmy ogni z miejsca do tego nieprzeznaczonych. Nie używajmy otwartego ognia na terenach leśnych. Nie wyrzucajmy niedopałków papierosów i starajmy się dbać o ten dobro narodowe, jakim jest las.
2: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pożary lasów w aż 9 na 10 przypadków są powodowane przez człowieka.
1: W Polsce wybucha średnio 15 pożarów dziennie, z czego co najmniej 6 stanowią świadome, celowe podpalenia. Lekarze szpitalnych oddziałów ratunkowych mieli w ostatnich dniach ręce pełne roboty. To wysoka cena, jaką wiele osób płaci za ekstremalne fale upałów, z jakimi mamy do czynienia w tym roku.
4: Są to głównie osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, z cechami odwodnienia, trudności ogólnoustrojowych związanych z wysoką temperaturą. Ci w stanie ciężkim to przegrzanie ciała przechodziło już w udar cieplny, czyli są najgorsze i najtrudniejsze do leczenia zaburzenia ogólnoustrojowe związane z wysoką temperaturą.
1: Mówił dr Tomasz Sikora, specjalista medycyny ratunkowej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Do udaru cieplnego dochodzi wskutek silnego przegrzania organizmu. Główny inspektorat sanitarny przestrzega przed niebezpiecznymi sinicami na Bałtyku. Z powodu ich zakwitu zamknięto popularne kąpieliska. Czerwone flagi im powiewają na plażach w Jastarni, Juracie na Półwyspie Helskim oraz w Gdyni, Redłowie i Mechelinkach w Zatoce Puckiej. Nie lekceważmy zakazu kąpieli, mówi lekarz Grzegorz Gołdynian ze sanepidu w Tychach.
5: Właśnie apeluję, żeby nie łamać, bo sinice są groźne. Mogą powodować drobne objawy dotyczące przewodu pokarmowego czy jakieś wysypki skórne, ale przy większej ekspozycji także zaburzenia neurologiczne i także zaburzenia pracy nerek.
1: Szczególnie niebezpieczne są te miejsca, gdzie sinice są widoczne gołym okiem. Góry w wakacje przyciągają tłumy. Na szlakach pojawia się coraz więcej turystów, a to oznacza więcej niebezpiecznych sytuacji. Ci, którzy chcą spędzić swój wolny czas na aktywnym wypoczynku, powinni pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
6: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Kluczowe jest takie dobre planowanie, żebyśmy wiedzieli, ile potrzebujemy wody, gdzie będzie można uzupełnić wodę po drodze, bo w lecie odwodnienie i takie wycieńczenie, też przegrzanie, no to jest częsty powód problemów.
1: Mówi Michał Bogdan ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich. Warto pamiętać o numerach alarmowych.
6: Nie tylko kiedy jest bardzo źle, można dzwonić po GOPR. Oni czasami potrafią też w takich sytuacjach trudnych, ale jeszcze nie krytycznych poradzić, że na przykład jesteśmy tacy trochę zgubieni, jesteśmy zestresowani. Działa generalnie w górach ten numer 112 ogólnokrajowy, natomiast najlepiej, najszybciej to zrobić przez 985, czyli numer do ratownictwa górskiego.
1: Przed podróżą koniecznie trzeba też sprawdzić prognozę pogody. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za

a miałem mnie epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem mnie epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Dawid Osyskon, zapraszam na wiadomości Vox FM. Jeden z 16-latków pozostaje zatrzymany, drugi został zwolniony do domu. Policjanci z Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku do późnych godzin wyjaśniali okoliczności ataku ostrym narzędziem na 15-letniego chłopca.
1: 16-latek został zatrzymany jako podejrzany o ten czyn i umieszczony w policyjnej izbie dziecka. W tej chwili materiały zebrane przez kamiennogórskich policjantów zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który będzie musiał zadecydować o tym, czy ten nieletni będzie mógł odpowiadać jako dorosły.
0: Przekazuje nam Katarzyna Trzypak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Dodatkowo policjanci ustalili, że sprawca oraz poszkodowany znali się. Zabezpieczono także kuchenny nóż, którym został zaatakowany 15-latek. Stan poszkodowanego nadal jest bardzo ciężki, zagrażający jego życiu. Prokuratura przesłucha rolnika, który zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. Do zdarzenia doszło w piątek na ulicy Rybackiej w Gliwickiej Ostropie.

0: policjanci z Gliwic, mówi rzeczniczka komendy Marzena Szwed.
1: Mężczyzna ten, kierując ciągnikiem rolniczym, do którego podłączony był pług, jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów. Mężczyzna ten został zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Ciągnik, którym poruszał się mężczyzna, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
0: Na razie nie wiadomo, jaka kara może grozić rolnikowi za zniszczenie drogi. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i prezydent tego miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazują, że droga należy do miasta. Potwierdziła to weryfikacja geodezyjna. Miasto wyliczyło straty na 400 tysięcy złotych. Wymuszenie pierwszeństwa to wstępna przyczyna porannego wypadku w Płankowicach na Lubelszczyźnie. Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w powiecie kraśnickim zderzyły się bus rejsowy i osobówka. Policja poinformowała o 10 osobach poszkodowanych, 8 z busa i 2 z auta.
2: Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym i zabezpieczają miejsce zdarzenia.
0: Relacjonowała dla nas Marzena Sałata z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Potrącił idącą poboczem pieszą, nie udzielił jej pomocy i odjechał. 46-latka nie żyje. Chorobieszowska policja szuka sprawcy wypadku, do którego doszło w miejscowości Siekierzyńce na Lubelszczyźnie. A więcej na ten temat wie nasza reporterka Monika Kowalewicz.
3: Do tego tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Wstępnie ustalono, że nieznany dotąd pojazd potrącił kobietę, która szła poboczem, prowadząc niebieski rower. Sprawca nie udzielił 46-latce pomocy i odjechał. Policja apeluje do świadków tego wypadku.
4: Prosimy wszystkie osoby, które wczoraj trasą między miejscowościami Siekierzyńce a Oszczów poruszały się samochodami wyposażonymi w kamery o ich udostępnienie policji.
3: Mówi Beata Kieliszek z zespołu prasowego KWP w Lublinie. Informacje i materiały przekazywać należy chrubieszowskim policjantom.
0: Można się także kontaktować z numerem alarmowym 112. Mateusz Morawiecki odwiedził wrocławskie Jagodno i poczęstował jego mieszkańców pizzą. To właśnie w tej dzielnicy Wrocławia. Podczas głosowania w 2023 roku wyborcy czekali w kolejce do 3 w nocy, by oddać swój głos. Pizzę zaczęła im rozdawać pobliska pizzeria. W czasie spotkania były premier przedstawił nowe plany polityczne związane z powołaniem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Spotkanie otworzyła poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.
5: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, że jesteście tutaj z nami na spotkaniu. Witamy serdecznie premiera Mateusza Morawieckiego.
6: Takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo. Dziękuję.
7: No, szkoda, że się nie udało zadać pytania, ale zaskoczony jestem, że nie było jakichś tutaj wielkich burt, protestów, bo jednak teren wrogi.
8: Głosowanie do drugiej nocy mi się nie podobało. Tak mi się to udało. Na plusa daję panu Morawieckiego, był dobrym gospodarzem. PO nas doprowadza do domu.
0: Usłyszał od Wrocławia nasz reporter Kasper Michalak. W spotkaniu z Morawieckim uczestniczyło około 200 osób. Poważny incydent z udziałem drona w Bułgarii. Niezidentyfikowany bezzałogowiec eksplodował przy gazociągu łączącym Turcję z Ukrainą, przekazały miejscowe władze. Obiekt przyleciał od strony Rumunii. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: W eksplozji nikt nie ucierpiał, nie została również zniszczona infrastruktura. Do incydentu doszło na północnym wschodzie Bułgarii. Dron wybuchł około kilometra od tłoczni gazu gazociągu transbałkańskiego. Bezzałogowiec nie został wykryty przez radary, także te natowskie. Wszystko wskazuje na to, że poruszał się na bardzo niskiej wysokości. Pochodzenie obiektu wciąż jest ustalane. Przekazano jednak, że nie był to dron amatorski, bo przewoził znaczny ładunek wybuchowy. To kolejny dronowy incydent w ostatnich tygodniach w rejonie Morza Czarnego. Między innymi pod koniec lipca rumuńskie siły zestrzeliły 3 rosyjskie drony bojowe.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za te informacje. Nie żyją 3 osoby. Wśród ofiar rosyjskiego strzału obwodu kijowskiego jest 4-letnie dziecko. Jak informują lokalne władze, odłamki dronów spadły na budynki mieszkalne i samochody. W ukraińskiej stolicy ranne zostały 4 osoby. Drony i rakiety zaatakowały 2 kijowskie dzielnice. Uszkodzone zostały przedsiębiorstwa i zbiornik paliwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowali ratownicy, mówi rzeczniczka służby ratowniczej obwodu kijowskiego Wiktoria Ruban.
10: Na żal, dziś ponownie zaatakowany został rejon Browarski pod Kijowem. Nasi strażacy pracują na kilku lokalizacjach, m.in. zniszczony został budynek prywatny, także dwie alkany, dwa samochody na jego terenie. Najgorsze jest to, że tam zmarli ludzie, m.in. 4-letnie dziecko. Łącznie w nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy co najmniej 6 rakiet balistycznych i ponad 150 dronów. Żadnego z pocisków nie udało się zestrzelić. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. To były tylko ćwiczenia. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się

żadnego z pocisków nie udało się zestrzelić. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. To były tylko ćwiczenia. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy 15 sierpnia. Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać nadlatujące z północy wzdłuż Wisły

0: został zatrzymany. Do incydentu doszło w środę na ulicy Polonijnej. Mężczyzna kierował wezwiska i wulgaryzmy w stronę 19-letniej kobiety i 23-letniego mężczyzny narodowości ukraińskiej. Ci zgłosili incydenty na policję, film ze zdarzenia trafił do sieci. Za znieważenie na tle narodowościowym kodeks karny przewiduje od 3 do 3 lat więzienia. Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru w Parku Śląskim w Chorzowie. Samochód z namiotem dachowym stanął w płomieniach, gdy spała w nim 4-osobowa rodzina z Białegostoku. Przed przyjazdem strażaków wszystko udało się ewakuować.
1: Spłonął samochód, w którym znajdowała się 4-osobowa rodzina. Rodzice z 2 dzieci w wieku 15 i 7 lat. W wyniku pożaru obrażeń doznał ojciec rodziny, który po udzieleniu pomocy medycznej został zwolniony do domu. Uszkodzona została również znajdująca się w pobliżu przyczepa.
0: Relacjonowała Magdalena Jurkowska z policji w Chorzowie. W sumie w akcji uczestniczyło 16 ratowników. Po wakacjach rusza przebudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą. Na czas prowadzonych robót wprowadzony zostanie system odcinkowego pomiaru prędkości.
2: Od węzła Łódź Północ do węzła Skierniewice oraz od węzła Skierniewice do węzła Pruszków. Rozwiązanie to pojawi się na przebudowywanych odcinkach po wdrożeniu czasowej organizacji ruchu. Jednocześnie obowiązywać będzie ograniczenie do 70 km na godzinę.
0: Mówi Ewelina Szczesek z Łódzkiego Działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa trzeciego pasa na A2 oznacza, że

0: tego ognia na terenach leśnych, nie wyrzucajmy niedopałków papierosów i starajmy się dbać o ten dobro narodowe, jakim jest las.
1: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pożary lasów w aż 9 na 10 przypadków są powodowane przez człowieka.
2: W Polsce wybucha średnio 15 pożarów dziennie, z czego co najmniej 6 stanowią świadome, celowe podpalenia. Lekarze szpitalnych oddziałów ratunkowych mieli w ostatnich dniach ręce pełne roboty. To wysoka cena, jaką WIOS płaci za ekstremalne fale upałów, z jakimi mamy do czynienia w tym roku.
3: Są to głównie osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, z cechami odwodnienia, trudności ogólnoustrojowych związanych z wysoką temperaturą. Ci w stanie ciężkim to przegrzanie ciała przechodziło już w udar cieplny, czyli są najgorsze i najtrudniejsze do leczenia zaburzenia ogólnoustrojowe związane z wysoką temperaturą.
2: Mówił dr Tomasz Sikora, specjalista medycyny ratunkowej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Do udaru cieplnego dochodzi wskutek silnego przegrzania organizmu. Główny inspektorat sanitarny przestrzega przed niebezpiecznymi sinicami na Bałtyku. Z powodu ich zakwitu zamknięto popularne kąpieliska. Czerwone flagi powiewają na plażach w Jastarni, Juracie na Półwyspie Helskim oraz w Gdyni, Redłowie i Mechelinkach w Zatoce Puckiej. Nie lekceważmy zakazu kąpieli, mówi lekarz Grzegorz Gołdynian ze sanepidu w Tychach.
4: Właśnie apeluję, żeby nie łamać, bo sinice są groźne. Mogą powodować drobne objawy dotyczące przewodu pokarmowego, czy jakieś wysypki skórne, ale przy większej ekspozycji także zaburzenia neurologiczne i także zaburzenia pracy nerek.
2: Szczególnie niebezpieczne są te miejsca, gdzie sinice są widoczne gołym okiem. Góry w wakacje przyciągają tłumy. Na szlakach pojawia się coraz więcej turystów, a to oznacza więcej niebezpiecznych sytuacji. Ci, którzy chcą spędzić swój wolny czas na aktywnym wypoczynku, powinni pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
5: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Kluczowe jest takie dobre planowanie, żebyśmy wiedzieli, ile potrzebujemy wody, gdzie będzie można uzupełnić wodę po drodze, bo w lecie odwodnienie i takie wycieńczenie, też przegrzanie, no to jest częsty powód problemów.
2: Mówi Michał Bogdan ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich. Warto pamiętać o numerach alarmowych.
5: Nie tylko kiedy jest bardzo źle, można dzwonić po GOPR. Oni czasami potrafią też w takich sytuacjach trudnych, ale jeszcze nie krytycznych poradzić, że na przykład jesteśmy tacy trochę zgubieni, jesteśmy zestresowani. Działa generalnie w górach ten numer 112 ogólnokrajowy, natomiast najlepiej, najszybciej to zrobić przez 985, czyli numer do ratownictwa górskiego.
2: Przed podróżą koniecznie trzeba też sprawdzić prognozę pogody. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejną już sierpniową niedzielę. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na rozmowę z arcyciekawymi gośćmi, a są to profesorowie Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i dyrektor Instytutu Witosa. A w naszej lekturze biblijnej jesteśmy tuż po kropce z poprzedniej niedzieli, po rozmnożeniu chleba, gdy tłum został nasycony, Jezus przynagla uczniów, żeby odpłynęli na drugi brzeg, a sam znowu usuwa się na pustkowie.
1: No i tutaj jest ten moment, żeby może powiedzieć jeszcze o tym odosobnieniu Jezusa i o, to jest cytat z Rejsu, okolicznościach przyrody, tak, które temu towarzyszą, bo ludzie już nie pamiętają, że w tych pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych zdaje się, że to jest cytat, że to nie jest na poważnie, tak jak po pierwsze primo śpiewa Franek Kimono, ale już słyszałem, że no to po pierwsze primo to już jest traktowane jako normalny zwrot. Dobrze. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo on kai apolysas tus ochlus i rozpuściwszy tłumy, zostawiwszy tłumy, kazawszy im odejść, a nebe eisto oros, wszedł na górę, a są nad jeziorem, to jest bardzo ważne, nad jeziorem. Czyli tuż po prostu nad wodą to jest. Katidian, sam jeden, proseuxastchai, a żeby się pomodlić, a opsias de genomenes monos enekei, a kiedy nastał wieczór, on sam był tam. Czyli mamy góra, jezioro, katidian, żeby był prywatnie sam jeden i jeszcze był monos. Wielki na to nacisk jest położony. I proszę posłuchać tutaj Marka Aureliusza, to jest, prawda, w jego rozmyślaniach, meditaciones czy proscheauton do samego siebie, po grecku, cesarz rzymski piszący po grecku do siebie samego, pamiętniki takie. W ogóle na YouTubie jest fajnie, jak lektor czyta 5 godzin czy 4 godziny, można sobie jako audiobooka sobie to przesłuchać, świetnie nagrane. Marka Aureliusza sobie czytać, po prostu słuchać na słuchawkach. Świetny, świetny projekt. Uwaga.
2: Dzisiaj najczęściej czytana filozofia to jest właśnie Aureliusz.
1: No, właśnie, więc jest bardzo dobrze jakiś zawodowo tam jest czytane. I tam czyta o różnych, o tych, którzy uprawiają filozofię. On pisze anachoreseis hautois zetusi, czyli szukają sobie miejsc odosobnienia. Anachoreci, anachoreseis. Agroikias, czyli miejsca gdzieś na wsi się zaszyją, gdzieś jakiś... ale uwaga, kai aigialus, kai ore. I brzegi morskie i góry. Czyli odosobnienie na brzegu morskim i na góry. Tutaj też agroikias, zobaczmy, przecież niedawno było, że oni niech pójdą do okolicznych wiosek,

0: jednak cesarzem, czyli jest absolutnie na świeczniku, otoczony ludźmi, prawda, więc trochę może fantazjuje po prostu na temat, no ale że on pewnie chciałby gdzieś na górze, na brzegu morskim usiąść, prawda, sam jeden i tam się oddać tej kontemplacji, samotności.
1: A topografia Ziemi Świętej temu sprzyja. Bo Jezioro Galilejskie to jest akwen otoczony wzgórzami.
0: Tak, Jezus w ogóle to uwielbiał, bo kilka razy czytamy, że on ekathe to paratent halasan, po prostu siedział nad morzem i wtedy przyszli do niego ludzie. Ale po co on siedział? No siedział sobie. Lubił to. Widać, że lubi Jezus siedzieć na jakimś wzniesieniu i patrzeć na wodę, co jest bardzo... Człowiek to uwielbia w ogóle. Każdy to uwielbia. Nie każdy, ale to bardzo wiele ludzi to lubi.
2: Nie no, większość z nas no, też jeździmy na morze, ludzkiej. Nad jeziorem.
0: Kochamy ten widok kontemplacyjny. Jest niesamowita też rozmowa, prawda, Justyn Męczennik, połowa II wieku, dialog z Żydem Tryfonem i on mówi, że chcący się Justyn oddać rozmyślaniom, czytamy, że oddalił się Tichorion Umakrant Halasses na jakieś takie miejsce niedaleko od morza, a na pytanie tego Justyna, tego Żyda Tryfona, którego on tam spotyka, a dlaczego tutaj? Syde ti ent hade, dlaczego tu? Justyn odpowiada, że lubi właśnie taki sposób spędzania czasu, ponieważ nic nie rozprasza tu jego skupienia i nic nie przeszkadza mu w dyskutowaniu z samym sobą. Oraz, że takie miejsca, ta Toyade Horia, są najodpowiedniejsze, uwaga, dla uprawiania filologii, która tutaj funkcjonuje jako synonim filozofii. To jest ciekawe, to jest dobre miejsce, że filologia jako... Czasem ludzie nie wiedzą, ci, którzy nie wiedzą, że jestem filologiem, to myślą, że chodzi o filozofię. No, mylą się, ale nie aż tak bardzo. No bo to prawda, filologia jest jednak synonimem filozofii w pewnym rejestrze w Grece. Wreszcie może jeszcze bardzo ciekawe, fajne miejsce, które chyba kilka razy już mówiłem, ale wspomniane przeze mnie, zdaje się, że ostatnio, Pliniusz Młodszy właśnie, który pisze właśnie w tych, między innymi są listy do Trajana o tym, jak przesłuchiwał chrześcijan. Bardzo ważne źródło historyczne w poznaniu starożytnego chrześcijaństwa. Niewiele tam jest, ale nie tak mało z kolei. Pisze o tym, że o czasie, który spędza w swojej willi w Laurentum. W Laurentum zdaje mi się, że to jest nad Morzem Tyreńskim, tak, z tej strony, od zachodu Italii. Nie bez emocji pisze tak. O słodkie, o godne i uczciwe życie, o słodkie i zacne ocjum, piękniejsze od zgoła wszelkiego negocjum, czyli ten odpoczynek, a nie ta krzątanina cała. Uwaga, o morze, o wybrzeże, prawdziwy i tajemniczy mus przybytku, o mare, o litus, verum secretumque museion. Museion, muzeum, ale przybytek muz, prawda? Że to jest o litus, o mare. Niesamowite. Po prostu jak, że to jest, myśl starożytna to bardzo doceniała, to odosobnienie, to tę kontemplację na brzegu morskim. Wreszcie jest jeszcze bardzo piękna fraza z Baudelaire'a, z poety francuskiego, symbolisty z XIX wieku. Homme libre, toujours tu chériras la mer. O człowieku wolny, ty zawsze będziesz miał w wielkiej cenie morze. La mer est ton miroir. Morze jest twoim odbiciem, zwierciadłem. Tu contemple ton âme. Kontemplujesz swoją duszę w nim. No, to tyle, co literatura w wielkim skrócie. Poeci mówią o morzu, o brzegu morskim i teraz na tym tle widzimy Jezusa, którego, no, jest kontemplatykiem, tak? Ewidentnie. Jest mistykiem według naszych kategorii. Człowiekiem refleksyjnym jest. Oprócz tego, że jest też Synem Bożym, prawda? To jest właśnie takim człowiekiem. Ciągnie go nad wodę.
2: Ma w sobie, ale też ma w sobie tą figurę mnicha, prawda? Widać to, jest niesamowite, bo mamy, no, spektakularną rzeczywistość i to jest też, szanowni państwo, warto sobie powiedzieć wprost, że Jezus nie jest w żaden sposób showmanem, nie jest celebrytą, tak? Bo tutaj by się zachował zupełnie inaczej. Czyli po tak spektakularnym wydarzeniu, no mógłby, prawda, siedzieć i...
1: Mogliby ludzie go na rękach nosić.
2: Tak jest. I on mógłby tutaj jeszcze rozmawiać i błogosławić i być, prawda, i cieszyć się tym sukcesem. A w nim jest potrzeba cały czas spotkania z Ojcem, bo on z Ojcem jedno jest. Mhm. I dlatego jest potrzeba cały czas z nim modlitwy. Proszę zauważyć, że...
0: Pozostając człowiekiem.
2: Tego nie mają apostołowie, bo apostołowie nie wychodzą z nim, tak? Znaczy nie mają tej ochoty na modlitwę, tak? On ma, dlatego też często wschód właśnie i w Janie, ale przede wszystkim w Jezusie widzi tą figurę mnicha, tak? Tego, który szuka odosobnienia, eremu, pustkowia, tam, gdzie będzie sam na sam.
0: Monachos, mnich, to jest właśnie samotnik. A tutaj Jezus jest monos. Monachos, to nawet na poziomie etymologicznym są wyrazy.

0: władzy ze sobą związany. Mnich to jest osoba, która jest sama.
1: I to jest, szanowni państwo, ważna rzecz, bo my bardzo często mówimy tak, no nie mamy czasu na modlitwę, prawda? Ile razy się z tego spowiadamy, że widzimy, że tej modlitwy nam brakuje, że ona jest odkładana. Proszę zauważyć, milion rzeczy jesteśmy w stanie robić. Łączymy kilka etatów, pracujemy na kilku uczelniach, piszemy równocześnie kilka artykułów, czytamy kilka książek naraz, szukamy, mamy różne pasje, łączymy bardzo wiele obowiązków, także rodzicielskich, zawodowych, społecznych i tak dalej, prawda? Znajdujemy czas, jesteśmy w stanie rano wyjść na kilka godzin na siłownię, mamy diety. Naprawdę XXI wiek pokazał no, ogromne zdolności nasze ludzkie, prawda? Znajdujemy na to czas i bardzo często no, nie mamy nawet sekundy, prawda? I się usprawiedliwiamy bardzo szybko, tak? To jest takie, no nie, no nie mam czasu, prawda? Proszę zauważyć, jak nas, ile razy się łapię ja na tym, że po prostu jakaś godzina, dwie, leżąc w łóżku, skroluję bezsensownie telefon. A ile razy brakuje mi takiego samozaparcia, żeby powiedzieć, pójdę na mszę świętą rano. Pół godziny tylko. A dwie godziny człowiek skroluje filmiki, prawda, o śmiesznych kotkach.
0: O fuj, nie, nie, może aż tak długo to nie.
1: No i ja znam ludzi, którzy są w stanie to robić dłużej.
0: No nie, no może, mam nadzieję, że nie ty.
1: I proszę zauważyć, jak my się łatwo usprawiedliwiamy, tak? Jak na szkole jedno pod twoją obronę z dziećmi, żeby zmówić wieczorem, tak? Mm. Albo z żoną, albo sam, prawda, jadąc do kościoła. Wejście gdzieś, prawda, do kościoła na dwie minuty, prawda? Usiąść, złapać chwilę oddechu, pomyśleć, prawda, o tym, co mam do załatwienia, co mam do zrobienia, zaprosić do tego Jezusa. No nie, jakby, prawda, nas jakieś kule armatnie nam po prostu ołowiane do nogi ktoś przyłączył, prawda, i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jezus pokazuje, że to jest decyzja. Wydarzyła się święto, apostołowie płyną z nim i tylko on wychodzi, on podejmuje decyzję, a on mógłby zostać z nimi i spędzić miły wieczór w łódce. Ja uwielbiam spędzać wieczory w łódce z moimi przyjaciółmi. Mógł z nimi porozmawiać, pobyć, będąc, to jest decyzja. Modlitwa, szanowni państwo, zawsze jest decyzją. Tak. Ona ma zawsze jakieś konsekwencje, że coś musi się skończyć, tak, żeby się modlitwa zaczęła.
0: Gdzieś na...
1: Tak? Okej, skończę tego Netflixa, pójdę, przeczytam.
0: Tak, to jest bardzo osobisty wybór po prostu, nie? Na bardzo.
1: Ale chciałbym, wiesz, mocno to tak dzisiaj zasygnalizować, że tutaj w tej Ewangelii ten moment jest, że on podejmuje tą decyzję. Wyjdę z tej łodzi i idę.
0: Tak.
1: Wy zostańcie, róbcie co chcecie. Tak, bardzo często też jest tak, że my boimy się tych wyborów, prawda? Bardzo często mówimy, no tak wyszło, prawda? Doszło do zdrady, no tak było, prawda? Ale to są właśnie konsekwentnie pomijane te momenty, kiedy mogłem powiedzieć nie.
0: No właśnie, nie, jest odpowiedzialność. Absolutnie. I patrz, jeszcze do o mnichach mówiliśmy, bo to jest mnich, to jest monachos, z takim akcentem, monachos, oksytonon, od monos, monosa, monachos. Od tego jest monachium, miejsce mnichów.
1: No zresztą.
0: Po czesku mnichow. Mnichow po czesku.
1: Zresztą no, mamy tam piękne klasztory do tego stopnia,
0: od
1: że
0: tego pochodzi.
1: Cała Bawaria słynie właśnie z tych klasztorów, a przede wszystkim także z piwa, które klasztory przygotowywały.
0: A, stąd ten związek, dobrze.
1: Paulana to są paulińskie piwo, franciskana to są franciszkańskie piwa.
0: No
1: a więc no wszystko tutaj w tym mnichu się zamyka.
0: Tak.
1: Ale wrócę jeszcze, to jest zawsze decyzja, ona boli. Ja myślę, że ludzkiego Jezusa też to bolało, bo on też pewnie z tym Piotrem, Janem lubił gadać.
0: Tak. Ale wiesz, co jest pięknego? Tak, lubił gadać, jest trudno, oczywiście, no musiał się zmagać z nią, oczywiście. Natomiast piękne, tak, to jest to wyrobienie w sobie tego, wyrabianie, to się nie da. Ale na tym autopilocie, że tak powiem, odmówienie modlitwy rano, dziesiątek różańca, powiedzmy, każdy ma swoją miarę, tutaj jest, to jest właśnie not his auton, poznaj samego siebie, ale Jezu, jak inaczej dzień wygląda, jak inaczej jest położony fundament, że pierwszą rzeczą, którą wylewasz pod ten, jest modlitwa, a nie na przykład ten
1: telefon,
0: ten smartfon. Ja już nie użyję tutaj jakby słów, to znaczy, bo to jest nauk, no, to jest jakiś dopaminy szuka człowiek, to nie jest tak prosto, ale to jest po prostu jakaś zaraza. Jak inaczej wygląda ten dzień? I smutne, niestety mogę powiedzieć, że tak jak wygląda twój ranek, tak najprawdopodobniej będzie reszta twojego życia wyglądała. Czyli jeżeli sięgasz, Piotrze, Arturze, po smartfona rano, no to nie dziw się, że zasadniczo to pewnie pod znakiem tego, tych kotków, prawda, no smutnych kotków, tego smutnego oglądania, wyczerpującego, bezpłodnego kompletnie, niczego.
1: A chyba, jeżeli... że tam jest aplikacja z Pismem Świętym.
0: Wiesz, ale to też trzeba być ostrożnym. Bo można utknąć, tak? To znaczy, to jest taki magnes, że to...
1: Pełna zgoda.
0: Trzeba uważać. Lepiej sobie na kartce zapisać wcześniej, wziąć pismo w ten sposób. Jakże inaczej wygląda dzień, który jest zaczęty od ciszy. Te pierwsze chwile są oddane Bogu. Prawda? To jest zupełnie inny dzień. Każdego dnia wańka wstańka. No wstaje, po prostu upada, wstaje. Ale ten ranek jest jakimś nowym rozdaniem kart. Bardzo często. I żeby go nie zmarnować poranka, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. To wcale nie jest ludowe przysłowie, tylko to jest księgi przysłów. To jest biblijne.
1: A ludowe, wtrącę się jako dyrektor Instytutu Witosa, no jest nawiązane, to jest po prostu mnóstwo tak, alegorii, do, tak. Nawiązań do właśnie Pisma Świętego.
0: Ależ oczywiście.
1: Przecież cała sztuka ludowa, prawda, szukanie tajemnic różańcowych, Jezusa frasobliwego, fragmentów Pisma Świętego zapisywanych.
0: Tak, zapomniałem, że tak, w tym sensie, że już ta mądrość ludowa jest jakimś skarbcem w ogóle, jakiejś mądrości tego, ja bym powiedział...
1: To przechowywania tej...
0: Aplikowania do życia, tego przerobienia do życia, prawda? Teraz my jesteśmy oderwani nawet już nie tylko od pisma samego, tylko od tej, bym powiedział, wielkiej tradycji, która jednak jakoś, no człowiek jest sam bez tego, prawda? Bez tej tradycji właśnie, bez tego, z czego się jeszcze niedawno czasem śmiano w tej miejskiej tradycji i tak dalej, a teraz się okazuje, że ta wieś to jest jakiś matecznik w ogóle. W ogóle jakiegoś zdrowego, normalnego bycia w świecie.
1: Że my jedziemy uczyć się tam życia.

0: Alkohol nie sprawia, że czuję się lepiej, ale mnie usypia, a gdy śpię, nie myślę. Właśnie o to chodzi w tych wszystkich straconych weekendach. Piję i alkohol ogłusza mnie na 48 godzin, aż przychodzi pora wrócić do sanktuarium pracy. Phil Collins, Jeszcze nie umarłem, autobiografia.
1: Przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię, taka przenośnia, tak, gdzie się toczy normalne życie.
0: Witam Was. Nazywam się Michał Poklękowski i od ponad roku mam ogromną przyjemność być gospodarzem podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. I dziś przychodzę do Was z nową historią, która być może Was wzruszy, być może zaskoczy, a na pewno skłoni do refleksji na temat tego, co w naszym życiu jest naprawdę najważniejsze i że nie ma takiego dna, od którego nie można by było się odbić. Jak to zrobić? Najlepiej wiedzą alkoholicy, którym udało się wyrwać ze szponów nałogu. Nałogu, który niszczy nie tylko osobę uzależnioną, ale także jej najbliższych.
2: Mam abstynencję już prawie 2 miesiące, nie piję i wiem, że to będzie wszystko w porządku.
0: Najnowsze dane, do których dotarłem, mówią, że liczba osób uzależnionych i nadużywających alkoholu szacowana jest w Polsce na od 4 do nawet 5 milionów, z czego grubo ponad 1 milion pilnie potrzebuje leczenia, a tylko 15% jest nim objętych. Problem związany z chorobą alkoholową dotyczy około 12 milionów osób żyjących w zasięgu negatywnych skutków alkoholizmu członka rodziny. To uzależnienie może dopaść każdego i każdy może skończyć na samym dnie, o ile samodzielnie nie podejmie walki albo nie przejmie pomocnej dłoni, która pomoże mu wyjść z tego bagna.
3: Miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem też zawodowo w pracy państwowej, no ale potoczyło się życie inaczej i w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
0: Jeden z bohaterów reportażu, który za chwilę usłyszycie, przez długie lata zmagał się z bezdomnością i uzależnieniem właśnie od alkoholu. Dzięki stanowczości i uporowi, ale przede wszystkim dzięki pomocy innych ludzi, w końcu wyszedł na prostą. Obecnie chce wspierać tych, którzy tak jak on kiedyś pilnie potrzebują pomocy. Pomocy, która pozwoli im utrzymać się przy życiu w godności, z dala od nałogu.
1: Na pewno staram się dbać o nich, oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób, na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc i na przykład oferuje za przysłowiowe piwo, tak, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł.
0: Tak narodził się pomysł i fundacja

0: Bezdomni dla bezdomnych. Jakiś czas temu na należącą do Dąbrowy Górniczej działkę wjechały autokary. Takie swego rodzaju domy na kółkach, w których pomoc mogą znaleźć osoby z miasta i z okolic, które chcą podjąć najtrudniejszą walkę o siebie i lepsze, normalne, wolne od alkoholu życie.
1: Jest to normalne miejsce, no. Czuję się bardziej, kurde, może niepotrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
0: Pomoc doraźna, wsparcie emocjonalne i edukacja. Wszystko w jednym miejscu.
2: Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej.
0: Wspaniała i niezwykle potrzebna inicjatywa, która jednak nie wszystkim się podoba.
2: Też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei i alkoholików.
0: Z mikrofonem miejsce, w którym pomagają wyjść z życiowego zakrętu, odwiedziła Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. Zapraszam Was do wysłuchania jej najnowszego reportażu.
2: Tomasz Pstrowski. Jesteśmy w autokarze Fundacji Bezdomni dla Bezdomnych, Dąbrowa Górnicza, Żeglarska 34.
3: Jak to się stało, że te autokary tutaj trafiły i tu się znaleźliście?
2: Ogólnie ja miałem podróżować, taki był mój zamiar, ale pewnego dnia się obudziłem i przyszła mi taka myśl, żeby pomagać ludziom, że też ktoś mnie pomógł kiedyś w życiu, no i od tego się zaczęło.
3: Pomyślał pan sobie, że fajnie by było stworzyć takie miejsce dla osób, które są w trudnej sytuacji życiowej.
2: Tak, dokładnie, sam tego to kiedyś doświadczyłem. Żyłem bezdomności, jestem alkoholikiem, bo alkoholikiem się jest do końca życia. I też mi ktoś kiedyś rękę podał, tak? Dzięki temu wyszedłem, że tak powiem, z choroby.
3: Ilu w tej chwili tu mężczyzn jest?
2: Ze mną 7 osób.
3: I każdy ma podobną historię jak pan?
2: Nikogo nie pytam, nikogo. Chcą, to opowiadają, jak są gotowi. Nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych. Jedno pytanie, czy potrzebuję pomocy.
3: To jest ważne, żeby właśnie wyciągnąć do ludzi rękę i powiedzieć im, że mają swoje miejsce?
2: To jest bardzo ważne, bo będąc w bezdomności, no, czułem się taki niepotrzebny nikomu, tak? Wykluczony ze społeczeństwa, można powiedzieć. A ktoś mi dał tą wiarę w siebie, odzyskałem tą wiarę, to dużo pracy zajęło. Także ja pracuję do tej pory, 15 lat nie piję i do tej pory pracuję nad swoją czciwością.
3: Mówił pan, że myślał pan, żeby te pieniądze, które pan zarabia, spożytkować na podróże, tak?
2: Tak.
3: A jednak stworzył pan taki trochę dom na kółkach tutaj, w Dąbrowie.
2: Znaczy, to było już, ten pomysł mi wpadł do głowy po wyjściu z Betlejem, gdzie byłem w 2015 roku. Już 5 lat nie piłem, no ale życie dalej mi się nie układało. I chciałem siebie odbudować. I tam po wyjściu od księdza Toszy właśnie wpadł mi taki pomysł, żeby to robić. Na tamten czas widocznie nie byłem gotowy. To wszystko gdzieś we mnie dojrzewało i gdzieś nawet podświadomie, gdzieś jak robię taką analizę, to gdzieś podświadomie, nie z tym celem, ale dążyłem do tego właśnie, żeby to powstało, żeby to stworzyć. No i autokar miał być jeden, później się okazało, że tamten miał być drugi na części. Także były 2 autokary później. No mówię, no samo tak gdzieś to się pokierowało, że był pomysł, tak jakbym puścił w eter pomysł i tworzyło się to samo.
3: Tu siedzimy w tej chwili przy stoliku w takim, jakby można powiedzieć, salonie, tak? Tutaj co, siedzicie, rozmawiacie, pijecie herbatę?
2: Tak, oglądamy telewizję, jemy posiłki. Jak jest ciepło, to jest na zewnątrz, tak? Ale tutaj jest aneks kuchenny też, gdzie są przygotowane posiłki.
3: Miejsca do spania są tu?
2: No tam dalej, jak pani widzi, tam są, za tymi zasłonkami są takie boksy.
3: Tu wszyscy dbacie o to miejsce, tak?
2: No są dyżury, są czy utrzymywanie, tak jak teraz pani widziała, odkurzał chłopak. Są jakieś obowiązki.
3: Warunkiem, żeby tutaj być w tym miejscu, jest to, żeby nie pić, tak? To chyba najtrudniejsze jest, prawda?
2: Warunkiem jest przyjście do nas, żeby nie być pod wpływem alkoholu. Mamy alkomat, którym badamy trzeźwość. No i ten warunek to jest 0,0,0. Ale też chęć jakaś, nie tylko tak, że ktoś tu przyjdzie i będzie wegetował, tak? Tu jest miejsce, gdzie może... Ja to określiłem to jako taką komorę dekompresyjną, jak się płetwonurek wynurza z głębin, to w pewnym momencie się musi zatrzymać, żeby przejść tą dekompresję, tak? Żeby nie umrzeć. To też jest taka komora dekompresyjna, gdzie przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię, tak nazwaną, taka przenośnia, tak? Gdzie się toczy normalne życie. Tu się przygotowują do tego pełnego wynurzenia, do życia, no do powrotu do społeczeństwa. No. Bezdomny jest wykluczony, poniekąd sam się wyklucza. Historia życia, każdy ma inną, tak, ale gdzieś tam są wspólny mianownik.

0: ja zacząłem pić jako młody chłopiec. Pierw były narkotyki. Po śmierci ojca, 12 lat miałem, jak straciłem ojca, zmarł i gdzieś poczułem, że ulica mnie przygarnęła. Nigdy od rodziny nie słyszałem, że coś z ciebie będzie, jestem zadowolona, czy od matki. Zawsze tylko słyszałem, nic z ciebie nie będzie. Kiedy ja się tobą zacznę cieszyć, jesteś moją udręką. Takie same smutne rzeczy. I gdzieś to zagubiło to moje poczucie własnej wartości. Na ulicy mnie przygarnęli. Inni alkoholicy, inni narkomani, którzy mnie poklepali po ramieniu i powiedzieli, jesteś fajny, nie? I tam znalazłem gdzieś, no, spodobało mi się to, że w końcu jestem gdzieś dla kogoś ważny. No i ja bardzo szybko się stałem alkoholikiem, bo to miałem 17 lat. Zamieniłem narkotyki na alkohol i spodobała mi się ta substancja. Nie miałem świadomości, co ja robię na tamten czas. I trwało to 23 lata, do 2010 roku, kiedy zapragnąłem żyć. Alkohol już mi nie dawał ulgi, szczęścia. Przekroczyłem jakąś barierę.
1: No właśnie, w którym momencie pojawia się taka myśl, że nie da się tak dalej żyć, bo albo jest już równia pochyła i koniec tego życia, być może niedługo będzie, albo to życie zmieniam. Kiedy człowiek dochodzi do tej takiej granicy, kiedy myśli sobie, muszę coś zmienić?
0: Nie ma tu jednego okresu czasu dla wszystkich. To dociera do każdego, dociera w innym momencie życia, na innym etapie. Dla jednego wystarczy, że nie wiem, straci prawo jazdy. Dla drugiego wystarczy nagana w pracy, tak, że on się obudzi, przebudzi. A ja potrzebowałem tego czasu, no potrzebowałem, to był niepotrzebny czas. Choć teraz po tym wszystkim twierdzę, że ten czas też mi był potrzebny. To jest takie moje powiedzenie, takie, jest to śmiertelna choroba, która daje wspaniałe życie. Bo jeżeli się człowiek przebudzi, to naprawdę zmienia całkowicie swoje wnętrze. Po przebudzeniu świat nie był taki jak teraz, że mamy internet, że każdy w telefonie ma tych informacji. Ja szukałem sam. No i znalazłem meetingi AA, znalazłem terapię. Bardzo sumiennie się do tego przyłożyłem, szczerze, uczciwie. To jest przede wszystkim recepta na poradzenie sobie z chorobą, na zatrzymanie picia. To jest ta uczciwość wewnętrzna. Bo ja mogę oszukać wszystkich, nawet mówię, że jestem w stanie, znaczy alkoholizm, no alkoholizm to jest choroba zakłamania, choroba emocji, choroba duszy bym nazwał, tak. Takim środkiem ubocznym jest alkohol, ta substancja trująca dla mnie dzisiaj i uważam, że nawet lampka wina to jest trucizna. Nie, na dzisiejszy czas nie jest potrzebny alkohol. Nawet jakby technika i nauka, bo dąży, nauka do tego dąży, może już taka tabletka jest, ale ja takiej tabletki bym nie przyjął, że łykając tą tabletkę nie będę alkoholikiem. Nie, jestem dobrze, ja nie muszę pić, ja sobie radzę bez alkoholu, on mi jest do życia niepotrzebny. Ja teraz te wszystkie emocje, te wszystkie sytuacje w życiu przerabiam bez alkoholu, świadomie, z czystym umysłem. Kiedyś to mi zakłócało, tak, na problemy był alkohol, na radość był alkohol, wszędzie był alkohol. Na każdą sytuację życia to było kłamstwo, jedno wielkie zakłamanie, substancja, która niby poprawia samopoczucie.
1: Łatwiej jest panu zrozumieć tych mężczyzn, którzy tu przychodzą, dlatego że pan przez to samo przechodził?
0: No podejrzewam, że tak. Ja lubię dużo metafor, dużo porównań. Czy jest pani w stanie opowiedzieć mi smak zupy pomidorowej? Nie. Ja ją zjadłem, tą zupę pomidorową, i potrafię im wytłumaczyć. W książce jak przeczytam, że się oparzę, jak ta zupa pomidorowa będzie za gorąca, to tylko przeczytam. Ale jak wezmę świeżo wlaną na talerz gorącą zupę i się oparę, to wtedy wiem, jak to boli.
1: Różni się to miejsce od takich instytucjonalnych domów dla osób bezdomnych?
0: Na pewno jest inne. Na pewno mogą dotknąć, zobaczyć. Ja się dzielę swoimi historiami przy rozmowach, przy kawie. Nie naciskam.

0: bezdomną. Czyli przestałem się golić, chodziłem brudno ubrany, chodziłem po noclegowniach i po różnych instytucjach. Powiem pani, że tam się czułem źle. Tam to prowadzą ludzie, którzy no nie mają takiej wiedzy. Zbyt wiele może wymagają, zbyt wiele rygorów jest. Ci ludzie nie są traktowani, nie byłem traktowany jak człowiek. Z góry, tak z uprzedzeniem. No tutaj się staram to stworzyć, mówię, w takich... Rozumiejąc, znając tą chorobę, no tak traktują chłopaków, zresztą sami się mogą wypowiedzieć i jak się czują, tak?
1: Oprócz tego, że znajdują oni tutaj dom, w jakiś inny sposób pan im jeszcze pomaga? Na przykład wskazuje drogę, co zrobić, czym mogliby się zajmować? Czy wy wspólnie utrzymujecie też to miejsce?
0: Tak, wspólnie utrzymujemy, co niektórzy chcą zostać na stałe w fundacji. Zresztą jeden z chłopaków jest w zarządzie. Na pewno staram się dbać o nich, oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób, na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc i na przykład oferuje za przysłowie piwo, tak? Czyli tam nie wiem, ile teraz piwo kosztuje, 5-10 zł, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł. Czyli ja to ustalam, że ja z tego nie mam nic. Cały pieniądz, który sobie tam gdzieś dorabiają, zarabiają, nie zawsze tak jest, to wszystko jest dla nich. Ja nie finansuję, nie sponsoruję przykładowo papierosów, kawy. Ale poza tym mają wszystko, staram się zapewnić wszystko. Proszki do prania, odzież, żywność, miejsce, ciepło, ogrzewanie. To mogę zapewnić, ale tak jak mówię, no papierosów i kawy, czy herbata jak najbardziej, no ale kawa, papierosy to już uważam za jakieś używki. Takie poprawiające komfort, nie muszą być, a poprawiające komfort. Wiem, co to znaczy dla palacza, nie mieć papierosów, także jeżeli ktoś przychodzi nowy, to staram się tam jakoś, nie wiem, zapewnić mu karton papierosów, żeby miał, później sobie gdzieś tam sam organizuje. Staram się im załatwiać zasiłki z MOPS-u, tak żeby mieli na te swoje wydatki. Na dzień dzisiejszy, może teraz już będzie inaczej, bo już jesteśmy pełnoprawną fundacją. Od stycznia to prowadziłem, można powiedzieć, jako Tomasz, jako ja. Z własnych, prywatnych środków wszystko finalizowałem, wszystko zakupywałem. A teraz będzie już o tyle lżej, że będziemy zyskiwać jakieś środki, jakieś. No już jesteśmy pełnoprawną fundacją, co jest dla nas wielką radością.
1: Czyli jesteście fundacją, która cały czas potrzebuje też wsparcia, tak? Liczycie na takie wsparcie, że ludzie wam pomogą?
0: My liczymy i sporo już takich osób do nas dotarło, choć nie wychodziliśmy, nie afiszowaliśmy się. Też byłem daleki od kręcenia jakichkolwiek reportaży. Poszliśmy ekipą tutaj chłopaków do prezydenta prosić o miejsce. Nie prosić o budynki, tylko prosić o kawałek ziemi. Staramy się być samowystarczalni, czyli organizujemy, tak jak wcześniej mówiłem, organizujemy sobie zajęcia, organizujemy sobie pracę, rozwijamy tą fundację i znaleźli się ludzie, którzy sami nas odnaleźli. Tak nad leśnictwo siewierskie, które tutaj mamy las z boku, którym się możemy opiekować. Organizujemy sobie sprzęt do tego lasu, czyli wszelkiego rodzaju jakieś tam samochody, żebyśmy mogli wjechać do tego lasu. Narzędzia do drewna, piły, rębaki, żeby to wiórować to drzewo, żeby jednak utrzymywać ten porządek w lesie. Nie tylko zabierać drzewo, ale zadbać o ten las, tak? To też jest dla tych chłopaków no fajna rzecz, tak? Bo mówię, no, czują się potrzebni.
1: No właśnie, to jest słowo klucz, czuć się potrzebnym.
0: Tak, to jest chyba najważniejsze, znaleźć to, że jeszcze nie jestem tym zerem, tym nikim, tak? No bo ja miałem takie pojęcie o sobie, kim ja jestem, wyrzutkiem. Nic mi się w życiu nie udało, wszystko straciłem. Też mieszkałem i po kanałach, i po lasach, i po klatkach schodowych, po przystankach. Alkohol w tym momencie jest znieczulaczem też. Żeby tego alkoholu nie było, nie stałbym się bezdomnym, tak? To wszystko jest powiązane w jedną całość, takie kółko się kręci. Ja to kółko potrafiłem zatrzymać w pewnym momencie i z czego się cieszę i chcę to oddać ludziom, którzy tego potrzebują. Nie każdy to przyjmuje, zaznaczam, nie każdy to przyjmuje. Większość odtrąca, im jest dobrze na ulicy. Przychodzi zimno, to wtedy potrzebują tej pomocy, ale tylko schronienia, żeby nie zamarzli. Ale tak naprawdę oni się nie chcą rozstać z alkoholem.
1: Ale są tacy, którzy chcą, tak? Tylko właśnie potrzebują kogoś, kto wyciągnie do nich rękę, kto w nich uwierzy.
0: No jest 6 osób teraz i cieszę się z tego. Teraz chłopcy pójdą na terapię. Wrócą dopiero w styczniu, bo to jest długoterminowa terapia zamknięta. No i chcę, żeby poznali tą chorobę. Jeździmy na meetingi, dostaliśmy busa 9-osobowego, który tutaj stoi za nami. Bo tak jeździliśmy osobówką, nie mieściliśmy się wszyscy. A teraz w 9 osób możemy jechać razem na meeting. Ja też mówię, pomimo tego, że nie piję 15 lat, dalej uczestniczę w meetingach, dalej mam terapeutę, dalej mam psychiatrę, dalej mam psychologa, jestem otoczony. Można powiedzieć tak, nie czekam, aż mnie coś dopadnie, bo to jest bardzo cierpliwa choroba i bardzo podstępna. Czeka na moje gdzieś potknięcie, na moją słabość, na gorsze dni, żeby mnie dopaść z powrotem, ale ja na to nie czekam. Ja

0: jakby zabezpieczam się na zapas. Tak, bierzemy tabletkę, tak, na grypę czy szczepionkę, to nie czekam, aż mnie grypa dopadnie, że się szczepię, tylko szczepię się przed. To jest taka moja szczepionka, to obudowanie się tymi fachowcami.
1: Tomek.
2: Jak pan tu trafił?
1: Po prostu z mitingu przyjechałem. W Katowicach byłem na Mikołowskiej na mitingu i z mitingu przywieźli. Tomek akurat mnie zabrał. No i tak się tu znalazłem. Szczerze mówiąc, nic nie wiedziałem, nie? Po prostu przyjechałem na żywioł.
2: Jakie wrażenia są pana? Proszę powiedzieć, co pan sądzi, że takie miejsce jest potrzebne, właśnie w którym ktoś w was uwierzył?
1: Na pewno jest potrzebne. No, między innymi to jest jakaś odskocznia od rzeczywistości, od dnia codziennego. W dniu codziennym nie było tak, jak jest tutaj. Nie? Ja miałem swój zakład zegarmistrzowski i było wszystko w porządku, nagle wszystko się zaczęło sypać. No, może w tym jest moja nieudolność, że ja sam dochodziłem do tego, że to jest za dużo na moje barki. Może to, że w końcu pękłem. Nie wiem do końca. Ciężko mi jest w tej chwili jeszcze się na tyle ogarnąć, żeby znaleźć tą przyczynę. Gdzie było wcześniej, przed tym wszystkim.
2: Trafił pan na ulicę? Stracił pan zakład, dom?
1: To znaczy dużo jest tym winy mojej mamy i mojej córki, no. Oni tak zdecydowali o moim życiu, że pozbyli się problemu, że tak powiem.
2: Czyli co, uważa pan, że był pan dla nich problemem, tak?
1: Raczej tak.
2: Co z panem się działo w tym czasie, jak trafił pan na ulicę?
1: No co, no starałem się przeżyć, no.
2: Gdzie pan mieszkał, gdzie pan żył?
1: W opuszczonym samochodzie mieszkałem, przy Silezji, Katowicach.
2: Jak długo to trwało?
1: Prawie rok czasu.
2: Co pan sobie myślał wtedy o sobie, że faktycznie nic pan już nie znaczy, dla nikogo nie jest ważne?
1: Też były takie myśli, ale zawsze mówiłem, że nie warto się poddawać, nie? Trzeba brnąć do przodu, jak przyjmować to wszystko tak, jak to po prostu świat pokazuje, nie? Jak to widzimy, nie?
2: Jak pan się tu w tym miejscu odnalazł? Jak tutaj się mieszka, jak się żyje?
1: W porządku, no. Jest to normalne miejsce, no. Czuję się bardziej, kurde, może nie potrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
2: Siedzicie tu sobie, rozmawiacie, tak?
1: No, różnie bywa, no. Raz rozmawiamy, raz... No to tak jak w życiu, no. W najlepszej rodzinie są zwady i konflikty. Różnie tu bywa, nie? Ale jest w porządku.
2: Dbacie tutaj o czystość, widzę, tak?
1: Naturalnie. No, w końcu to nasze mieszkanie, nie? Jakby.
2: To wasz dom, tak? Po
1: prostu. Tak.
2: Dom na kółkach.
1: No niestety, no to tak los rządził, no ja mieszkałem, wcześniej mówiłem, że mieszkałem w opuszczonym samochodzie, także dla mnie kółka nie stanowią problemu.
2: Wy też tu pracujecie?
1: Różnie z tym bywa, no jak Tomek coś załatwi, to mamy pracę, nie? A jak nie, no to nie mamy nic, no to trudno, nie?
2: W ładnych okolicznościach przyrody tu jesteście, ładne miejsce, prawda? To też wam dobrze robi, tak? Dobrze się tu czujecie?
1: Tak, no zawsze można wyjść wieczorem nad jezioro czy cokolwiek, gdziekolwiek. Jesteśmy blisko natury, no można to tak ująć, nie? Czy do lasu na grzyby. Każdy z nas znajdzie sobie tutaj miejsce, nie? Co chce, to może sobie zrobić.
2: Jak ludzie odbierają osoby bezdomne? Jak ludzie reagują na osoby, które no nie mają się gdzie podziać?
1: O, ciężko mi jest powiedzieć. To są ich odczucia. To są... Co człowiek inaczej odbiera. Ja od nikogo pomocy, ja od Tomka dostałem pomoc. Tutaj dopiero. Po 2 latach bezdomności. Prawie 2.
2: Czyli co, przechodzimy sobie obok takich ludzi i co, nie widzimy ich? Po prostu są przeźroczyści dla nas.
1: Staramy się ich nie widzieć. Może tak to ujmę.
2: Bo co, bo to nie jest dla nas wygodne, tak? Wiedzieć, że ktoś jest obok nas, kto potrzebuje pomocy, tak? Wolimy po prostu żyć swoim życiem.
1: No niestety, no tak nas szykuje praca, pracodawcy tak postrzegają człowieka. Tak to wygląda w życiu. Wszystko jest pogonią za pieniędzmi, nie?
2: Tu długo pan będzie?
1: Staram się iść na odwyk. Nie wiem, jak długo tu jeszcze będę, może z tydzień, może z 2. No, w każdym razie chcę iść na odwyk, no zobaczymy, co czas pokaże.
3: Zdzisław, ja trafiłem z ulicy w Romanii. Chodziłem, zbierałem puszki i prezes Tomek mnie zauważył i poprosił, żebym tu przyszedł.
2: A jak to się stało, że pan trafił na tę ulicę?

0: I co?
1: Bo byłem bezdomnym od jeszcze 2 lat.
0: 32 lata bez domu?
1: Tak.
0: A miał pan kiedyś w ogóle dom?
1: Miałem. Jak rodzice umarli, to zostałem bez domu. Od 81 roku.
0: I gdzie pan przez ten czas był?
1: No chodziłem po parkach, spałem po klatkach. I tak coś się dało. Chodziłem do znajomych, spać, wiadomo.
0: Pił pan wtedy też, czy nie?
1: Piłem. Bardzo dużo piłem, ale wiem, że dobrze trafiłem tutaj.
0: Jak pan był na ulicy, to spotykał się pan z jakim odbiorem ludzi? Co ludzie na przykład mówili o panu, czy jak reagowali na pana?
1: Reagowali na mnie, że jestem, że śmieciarz, że to, że bez domu. I zawsze w ogóle ludzie w ogóle mówili o takich sprawach, jak człowiek wyglądał. A człowiek wyglądał ubrany cześciutko, ale zawsze gnoili człowieka ludzie.
0: Myślał pan, że tak to życie panu przeminie na ulicy, że tak. Nic pana nie spotka dobrego?
1: Tak. I wiem, że bardzo dobrze się spełniło te, że przyszłem tutaj i mam abstynencję już prawie 2 miesiące. Nie piję. I wiem, że to będzie wszystko w porządku.
0: Trudno jest nie pić?
1: Nie jest trudno nie pić, ale to trzeba mieć silną wolę, żeby nie zajrzeć do kieliszka.
0: To picie pomaga zapomnieć o tym złym losie naszym, o tym, że jesteśmy bez domu, bez rodziny?
1: Bo to wszystko się zaczęło w ogóle, jak rodzina kontaktu nie miała z siostrą ani z nikim. I to człowiek w dołku był. A ten dołek to jest głęboki, trzeba po niego wstanąć na nogi własne. A to jest ciężkie, to jest ciężkie.
0: Samemu trudno chyba, prawda?
1: Tak. Samemu jest trudno, żeby, ale tu jest w dobre ręce, dobrze ludzie. I można przestać pić.
0: Czyli jest to możliwe, ale co? Potrzebujemy pomocy, prawda? Potrzebujemy kogoś, kto wyciągnie do nas rękę.
1: Tak, potrzebujemy pomocy, żeby każdy zrozumiał o to, że można przestać pić i żeby nie być bezdomnym.
0: Jak wygląda wasz dzień? Co robicie?
1: No, mamy takie porządki, autobusach tutaj na zewnątrz. I to czas ucieka dzień za dniem. Do rybca dorabiamy, żeby parę groszy mieć na te papierosy albo na coś, na jedzenie też.
0: Dogadujecie się tu między sobą?
1: Tak, dogadujemy się. Nie ma takich kłopotów, żeby każdy nie zrozumiał kogo.
0: Każda wasza historia jest inna, czymś spowodowana, ale generalnie tutaj znajdujecie nowe miejsce, gdzie możecie o tym porozmawiać też, prawda?
1: Tak. Porozmawiać można w ogóle bardzo długo, ale jak życie połączyło nas wszystkich, to jest, żeby otworzyć się do każdego, który taki bezdomność miał.
0: Trafiał pan na przykład do jakichś tam domów dla osób bezdomnych? Czym takie miejsca się różnią od tego na przykład?
1: Wie pani, byłem kilka takich ośrodków, w Kliszynie, w Koźlu, Kliszynie też opolskie, u świętego brata, ale to nie pasowało w ogóle, bo było w ogóle, rygor był taki, że gnębili człowieka. A tu człowieka nigdy nie biją.
0: Tu się człowieka traktuje jak człowieka.
1: Tak, człowieka jak człowieka, ale jest ta atmosfera, że można wszystko powiedzieć. A tam nie było jak powiedzieć. Co czujemy z sobą albo coś na sercu boli.
0: Gdyby nie pan Tomek, to myśli pan, że pana życie by się inaczej potoczyło?
1: Bardzo źle bym upadł, albo bym się zapił na śmierć. Tomek raz nam wierzy, że przestaniemy ten alkohol i zostaniemy normalnymi ludźmi.
0: Co by pan chciał robić w przyszłości? Bo podejrzewam, że już pan snuje pewnie jakieś plany na przyszłość, tak? Bo jest pan już trzeźwy 2 miesiące. Tak trochę chyba śmiało pan patrzy w przyszłość.
1: Też jest krótki okres, wie pani, przestania picia, ale wiem, że ten okres, który, żeby wyjść bezdomności, żeby znaleźć mieszkanie jakieś swoje, osobiste. Ale czuję, że to jest mój drugi własny dom.
2: Jesteśmy na terenie dawnego ośrodka Azoty, chyba Chorzów. Nosił nazwę chyba Atol, jak dobrze pamiętam. No i tutaj żeśmy poprosili pana prezydenta o ten teren akurat. No, zgodził się po namyśle. No i zagospodarowaliśmy go w jakiś sposób. Tu nie było w ogóle żadnego asfaltu, żadnych ulic. To wszystko było zakrzaczone. Te wszystkie samosiejki pousuwaliśmy, pokarczowaliśmy teren i ustawiliśmy autokary. Staramy się być samowystarczalni, jak najmniej wyciągać tę rękę. A to też jest w jakiś sposób terapeutyczne, tak, że ci ludzie też coś tworzą od początku. Nawet się boję tego, że jak to już będzie stworzone, to że braknie tego, tak, że będzie trzeba coś wymyślać. Chcemy ogólnie zbudować takie miasteczko. Naszym zamiarem też jest pozyskiwanie domków jakichś letniskowych, domków takich holenderskich. Najlepiej by pasowały właśnie takie przyczepy holenderskie, o co będziemy prosić ludzi na jakichś zbiórkach i... No tworzymy to miejsce, mówię tak, od samego początku, tak. W jednym autokarze mieszkamy, szykujemy żywność, drugi jest typowo sypialny. W naszych planach też jest ten drugi autokar, który mamy piętrowy, żeby wyjeżdżał na zimę, żebyśmy mogli rozdawać posiłki, dawać jakieś schronienie tymczasowe, ciepła kawa, ciepła herbata pod dachem, nie tak jak teraz. Gdzieś tam ludzie otrzymują te posiłki, ale jedzą na kolanie, na ławce.
0: Czyli to nie jest tak, że wy się skupiacie tu tylko na sobie, żeby wam tu było dobrze, tylko myślicie też o innych, tak? Że jeszcze jest wiele takich osób w ciężkiej sytuacji.
2: Znaczy sama nazwa Bezdomni dla Bezdomnych. My chcemy wychodzić do ludzi, ale też nie tylko do bezdomnych. Chcemy wychodzić do ludzi. Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej. Jest to nieprawda, tylko my wiemy, ale też chcemy uświadamiać społeczeństwo, co to jest za choroba. Ja sobie robiłem kiedyś taki bilans. 120, jak dobrze pamiętam, może się pomylę, ale około 120 tysięcy COVID zabierał miesięcznie istnień ludzkich. I to od paru lat, a choroba alkoholowa od dziesięcioleci zabiera 300 tysięcy miesięcznie. I jakoś świat się nie zatrzymał, tak? Tak jak pandemia to zrobiła. Ludzie nie zwracają na to uwagi, pomagają. Polacy są tacy, że jest zryw, jak są potrzebni, czują się potrzebni. Ja nie mówię, że ta pomoc jest niepotrzebna, bo jest bardzo potrzebna obcokrajowcom, tak, teraz po wojnie na Ukrainie. Bardzo dużo też uczestniczyłem w takiej pomocy organizowania mieszkań dla tych, którzy uciekają, ale zadaję ludziom pytania, dlaczego pomagacie obcokrajowcom, choć mówię, jest to bardzo potrzebne. A rodak z tego samego miasta umiera zimna pod waszymi oknami i nie potraficie wyciągnąć do niego ręki, tylko dlatego, że jest alkoholikiem, tylko dlatego, że jest bezdomny, on też potrzebuje pomocy, to jest nadal człowiek. No i to jest naszym celem, wychodzi, mówię, do tego społeczeństwa. My chcemy zaistnieć w ogóle, żeby o nas było słychać, żeby o nas było widać z tej dobrej strony, tak? A na razie jesteśmy odbierani jako wyrzutki. Po ukazaniu się reportażu w gazecie zadzwoniła do mnie pani.
1: Bosman, miejsce, miejsce.
2: Zadzwoniła do mnie pani i co pan wyprawia? Trzeba ich wywieźć wszystkich na pustynię błędowską do lasu, nie tych wyrzutków. To było przykre, no, nie dyskutowałem z tą panią, powiedziałem, tylko wyraziłem swoją opinię, że nie ma kompletnie wiedzy, ale też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei, alkoholików. Jeszcze raz podkreślam, ci ludzie zasługują, każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa, jego decyzja.
3: Mam na imię Paweł.
0: A jak pan tu trafił?
3: Po prostu trafiłem na zasadzie takiej, że Tomasz podjął inicjatywę taką, że będzie pomagał osobom bezdomnym i dowiedział się o mnie dzięki naszemu wspólnemu instruktorowi jazdy, nauki jazdy, bo razem żeśmy uczęszczali na kurs prawo jazdy na kategorię D, na autobusy, i tylko, że w różnym okresie czasu. I ten instruktor wiedział, że po prostu jestem osobą bezdomną, a Tomasz mu zdradził swoją inicjatywę, jaką chce podjąć, żeby pomagać bezdomnym, no i ten go pokierował, żeby mnie znalazł. No i od stycznia generalnie jestem razem z Tomaszem. Jestem jako pierwszą osobą tutaj. Pomagałem mu współtworzyć tą fundację, którą otworzył. No i to się stało głównym celem w moim życiu po prostu, że będę się udzielał fundacji.
0: Ta pana historia też nie jest łatwa, też skomplikowana, prawda, życiowo?
3: Znaczy ja bezdomnym jestem 3 lata. Teraz minęło 3 lata. No potoczyło się to życie różnie po prostu. No głównie przez alkohol, nie ukrywam, bo miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem też zawodowo, oprócz tego w pracy państwowej, no ale że firma lepsze zyski w pewnym momencie zaczęła przynosić, miałem 6 pracowników, Ale wie pani, pod nieobecność szefa myszy buszują, zaczynały się z ich strony takie lewuchy, robienie po prostu na warsztacie, kradzieże elementów, sprzedaż z drugiej ręki, no i musiałem tego pilnować, zrezygnowałem z pracy zawodowej, zająłem się firmą. No ale potoczyłem

0: Zmieniło się życie inaczej i w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
1: Czyli pana historia pokazuje, że to bardzo łatwo, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, żyjemy sobie, wydaje nam się, że to co mamy jest nam dane do końca życia, a tak wcale nie musi być.
0: Nie, bardzo szybko po prostu, jak zaistnieją pewne czynniki, sytuacja się potrafi bardzo szybko zmienić, na niekorzyść po prostu. I człowiek z wozu ląduje tak zwany podwozem.
1: Pan też nigdy nie przypuszczał, że zostanie bezdomnym?
0: Nie, w życiu po prostu nie dopuszczałem takiej myśli, że się tak stanie.
1: No i co, gdzie pan trafił?
0: No wie pani, no błąkałem się po dworcach, po czekalniach, po klatkach raczej nie bardzo, po piwnicach też nie. Takie rzeczy mnie nie urządzały. Przeważnie dworce autobusowe, poczekalnie kiedyś były całodobowe, no później zrobili od 6 do 20, niektóre do 22. No to trzeba było na dworze na przykład do Będzina jechać i tam noc przetrzymać. Oczywiście w pozycji siedzącej, bo leżeć nie wolno. Przed godziną tam 5 czy 6 straż miejska przychodzi, wyprasza tam tych całych petentów, no bo ludzie zaczynają do pracy chodzić, dzieci do szkoły, prawda, no żeby nie robili tam pokazówki, no bo tam różni, różnego pokroju. Bezdomnemu nie jest równy po prostu. Różna kultura jest po prostu osobista.
1: W takiej sytuacji właśnie, jak pan był taki przeganiany, bez domu, bez planów, bez można powiedzieć przyszłości, tak? Co człowiek wtedy o sobie myśli?
0: Powiem tak, przykre jest to, jak ludzie nas postrzegają, bo z różnymi reakcjami się spotykałem. Bardzo nieprzyjemnymi. Oczywiście tam na przykład 8 było nieprzyjemnych, 2 były przyjemne, że ktoś się zapytał się, czy coś potrzeba, czy coś pomóż, czy kupić do jedzenia i tak dalej, ale przeważnie były negatywne sytuacje. Od razu stwierdzono, że o, bezdomny to pijak albo tam coś, co niekoniecznie miało zawsze miejsce, prawda? No ale bardzo, bardzo negatywne po prostu społeczeństwo ma podejście do osób bezdomnych.
1: Jak się okazuje, dalej takie jest podejście, prawda? Bo tu pan Tomasz mówił, że jak się niektórzy dowiedzieli o tym, że wy tutaj jesteście, to reakcje były też różne, prawda?
0: Tak, reakcje były bardzo negatywne. Od razu stwierdzili, że po prostu zrobimy tutaj z tego miejsca otrzymanego przez miasto jakąś spelunę, melinę, po prostu będzie to zaniedbane, będą to jakieś libacje i tak dalej. No bardzo negatywne były też opisy nawet w internecie.
1: To chyba przykre, że nie traktuje się was jak ludzi.
0: Tak, dlatego chcemy pokazać po prostu społeczeństwu, przede wszystkim miastu Dąbrowa Górnicza, że coś dla nich będziemy robić. Dobrego oczywiście. Zrobimy tu strefę rodzinną dla rodzin z dziećmi i tak dalej. Będziemy dbać o teren, sprzątać go, opiekować się nim, no i poszerzać swoje po prostu możliwości.
1: To chyba ważne, że ktoś w was wierzy, prawda? Że ktoś wam dał szansę, to miejsce i uważa, że dacie radę.
0: Jak najbardziej i to nas bardzo, bardzo motywuje.
1: Co panu dało to miejsce?
0: Przede wszystkim spokój duchowy. Nie martwię się, że muszę być przeganiany, mogę być przeganiany z dworca, z poczekalni i tak po prostu migrowanie. Teraz się zaczynają chłodne dni. Może jeszcze kilka osób do nas pewnie trafi, bo będzie coraz zimniej. Będą szukać też schronienia. Na własnej autopsji wiem, że po prostu no ja już jestem spokojniejszy, bo mam gdzie mieszkać. Nie muszę się martwić o żywność, prawda, o dach nad głową. No i tak jak mówię, czynnie udzielam się w fundacji. Jestem tak samo w zarządzie fundacji, bo tak jak mówię, razem żeśmy ją stworzyli, cieszę się z tego niezmiernie. Jeździmy na meetingi, no i ogólnie mam już cel życiowy.
2: Ja już dziękowałem panu prezydentowi, który wyciągnął do nas rękę i bardzo nam pomógł, zaufał nam. Też chcę bardzo podziękować pani Danusi Lech, która prowadzi Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie. Pomaga nam w pozyskiwaniu żywności, odzieży ciepłej. Pani Stachowicz, posłance, która też nam bardzo dużo pomogła, udostępniła swoje biuro, swoich pracowników, abyśmy mogli stworzyć statut. Ale przede wszystkim moje podziękowania kieruję do...
3: Nie wiem, czy dam radę powiedzieć.
2: Wzruszam się i ciężko mi o tym mówić, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Zasługą powstania tej fundacji też jest Basia Prosinowska-Opalska, która prowadzi, jak dobrze pamiętam, w Sosnowcu Zielony Przylądek, bo to jest terapeutka, która mnie uratowała, która mi dała nadzieję i od niej się wszystko zaczęło. I pisała do mnie ostatnio, że jest ze mnie dumna. Tak naprawdę to jest dzięki niej wszystko. Serdecznie dziękuję, Basiu, i to dzięki tobie, pamiętaj. Stworzyłaś mnie na nowo, od nowa. Dzięki tobie mogę to robić.
4: A jednak 3 lata nie piję. Na pijanych patrzę z litością, jak na ludzi chorych i nieszczęśliwych. Każdy przypomina mi o tym, że tak nie jeden raz wyglądałem. Są jeszcze tacy, którzy namawiają do picia, inni nie namawiają i nie pozwalają namawiać. Tak pisał Stanisław Grzesiuk w swojej książce Na marginesie życia. Mam nadzieję, że reportaż Kasi pokazał wam, że ten margines można opuścić w każdej chwili, że na drodze do zatracenia pojawi się ktoś, kto nie będzie namawiał do kontynuowania upadku. Czasem wystarczy tylko pozwolić sobie pomóc.
2: Każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa.
4: Z każdym nałogiem łatwiej jest wygrać w grupie. Grupie osób, które doskonale wiedzą, z jakim problemem się mierzymy i jakie przeszkody musimy pokonać, żeby w trzeźwości stanąć przed lustrem i prosto w oczy powiedzieć sobie: dałem radę, jestem silna, jestem silny i nic już mnie nie złamie. Taką drogę pokonał też mój tata, który nie pije już od 9 lat, z którego jestem bardzo, bardzo dumny. Osobom DDA, czyli dorosłym dzieciom alkoholicznym, nie jest łatwo to przyznać. Nie jest łatwo powiedzieć o swoim ojcu czy matce, że jest się z nich dumnym, że poradzili sobie z nałogiem, wcześniej wyrządzając nam tak wielką krzywdę. Usłyszeć od rodzica alkoholika wypowiedziane na trzeźwo zwykłe, ale szczere przepraszam, potrafi ukoić ból w sercu i zabliźnić najgorsze rany. Choć przebaczenie i pojednanie nie przychodzą natychmiast i nie przychodzą łatwo. To też wiem.

0: Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec, Marcin i Marika. To będzie taki trójkąt, tylko że ja będę pomagać. Witam cię, Marcinie.
2: No witam, cześć.
1: Piszesz, że strasznie kochasz i chciałbyś z całego serca odzyskać Marikę.
2: Tak jest, zgadza się.
1: To co żeś narozrabiał?
2: Ogólnie to był całokształt, nie? Poznaliśmy się w maju.
1: Zeszłego roku?
2: Że tak. Nie, dwa lata temu. Oboje byliśmy po przejściach. Sądziliśmy, że to przeznaczenie, że wszystko działa tak, jak trzeba. Rozmawialiśmy o wszystkim, spotykaliśmy się codziennie. W pewnym momencie, już jak byliśmy ze sobą, stało się tak, że moje wyjścia, imprezy i jakieś inne rzeczy kończyły się tym, że albo przesadziłem z alkoholem, albo no różne, no wiadomo o co chodzi. W pewnych momentach zapomniałem o szacunku do niej.
1: Co to znaczy?
2: No wiadomo jak jest, no żale, krzyki, obrażanie.
1: Bez przemocy?
2: Nie, oczywiście, żadnej przemocy, nic, nigdy.
1: Wyzywałeś od najgorszych.
2: Nie
1: miałeś za co?
2: Ogólnie czasami robiliśmy sobie po prostu na zło i wzbudzaliśmy sobie zazdrość, nie?
1: Ona twoją, a ty jej.
2: Tak jest. I to po prostu mogło wpłynąć na to wszystko, nie?
1: To po co żeś Marikę zaczepiał dwa lata wcześniej? Imprezowałeś, przesadzałeś z alkoholem i zachowywałeś się niezbyt godnie. Po co to Marcin robił? Nie mogłeś znaleźć sobie bardziej odpowiednią dla siebie kobietę? Teraz jeszcze prosisz mnie, żebym ja o nią walczył. A ty tak naprawdę sam zniszczyłeś to wszystko.
2: Wiem o tym. Wiem o tym i strasznie tego żałuję i chciałbym to odzyskać, nie? To nie było tak. No, chcę nad sobą pracować i chciałbym ją strasznie odzyskać.
1: A dlaczego ją sobie wybrałeś na kobietę?
2: Bo uznałem, że to naprawdę przeznaczenie i że możemy stworzyć naprawdę fajny związek i pielęgnować to. Po prostu zabrakło w pewnym momencie w naszym związku rozmowy i każdy w sobie to dusił.
1: Czyli od marca nie jesteście razem?
2: Od końca marca, tak.
1: Jak się z tobą rozstała?
2: Przez telefon, że już ma dosyć. Pojechała do Warszawy, spakowała rzeczy i wróciła do rodzinnego miasta.
1: Czyli podjęła świadomą decyzję, że już nie chce być z kimś takim jak ty, bo pomyliła się co do tego, kim jesteś.
2: Bardzo możliwe, że tak
1: będzie
2: było.
1: Będzie ciężko,
2: ale
1: Marcin ją przekonać w rozmowie telefonicznej, że ty wiesz, co trzeba zrobić.
2: Ja wiem, co trzeba zrobić.
1: A powiesz to jej?
2: Tak.
1: Bez znaczenia, jaką da mi odpowiedź. Czy powie mi, że cię kocha, czy powie, że cię nie kocha, musisz koniecznie powiedzieć o tym, co już wiesz, jak trzeba żyć ze sobą, bo to mogłoby ewentualnie zmienić nawet jej zdanie o tym, jak podejmie je niekorzystne dla ciebie.
2: Wiem o tym.
1: No, szkoda, że dopiero teraz widzisz, nie?
2: Widziałem to wcześniej, ale brak rozmowy wpływał na to, że to było bagatelizowane. To było po prostu duszenie tego. To nie była rozmowa, tylko to było wdzięczne.
1: A to, co ona mówiła do ciebie, ale ty nie podejmowałeś dyskusji w rozmowie?
2: Nie, ja zawsze chciałem rozmawiać. To było najgorsze, że kiedy była jakaś kłótnia, to ja o to wszystko walczyłem, nie?
1: No to nie rozumiem, dlaczego do tego doprowadziłeś, jeśli o to walczyłeś.
2: Sam nie wiem, dlaczego do tego doszło i to się doprowadziło do tego stanu, jak jest.
1: Marcin, ty wiesz o tym, że jak mi nie powiesz czegoś, co jest istotne w sprawie, a mam wrażenie, że kręcisz, to Marika powie.
2: My jesteśmy teraz ogólnie na wizji?
1: Tak.
2: Jesteśmy na wizji. To znaczy nie, tam nie było w życiu, ale ani bym nie zdradził, ani nic, żadnej przemocy, niczego, nic nigdy nie było. Ja walczyłem o to i dalej walczę o to i jest we mnie nadzieja, że uda się to wszystko naprawić.
1: Mariko, dzwonię, pytamy, czy ty kochasz jeszcze tego swojego Marcina, albo chciałabyś go kochać, mieć za co, o, tak bym powiedział, czy ty już podjęłaś definitywną decyzję i tylko czas i to, jak będzie Marcin się zachowywał po ewentualnej przegranej spowoduje, że będziecie razem. Kochamy się, albo się rzucamy.
0: Kochaj, albo rzucaj. Box FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham?
2: I dzień dobry, Mariko. Lubisz pomalutko odgadywać niespodzianki, czy mam wywalić kawę na ławę?
1: Jakbyś kawa chciała? Na ławę.
2: Dlaczego? No.
1: Piszesz mi, że masz dla mnie jakiś prezent, no to słuchaj, kobiety są niecierpliwe.
2: Ja do ciebie z antenowymi przeprosinami Marcina za to, że imprezował, przesadzał z alkoholem, miał żal do ciebie o wszystko, a w sumie się czepiał, bo ty jesteś idealna. Bywał mocno zazdrosny i robił histerię. Wtedy go tak fajnie denerwowałaś i prowokowałaś, żeby miało to jakieś pokrycie. No i oczywiście już nie pije. Nie wiem, czy ty to wiesz.
1: Teraz ja mam do ciebie takie pytanie. Jak uważasz, jeśli ktoś tydzień nie pije, to już finalnie naprawdę przestał?
2: O cholera, nie powiedział mi tego, że to tylko tydzień, nie? Ma problem, Marika?
1: No i czy ja wiem, że to trzeba tak publicznie o tym rozmawiać?
2: A, napisał, strasznie ją kocham. Ona o tym wie, Paweł. Ja tego nie pokazuję, to jest najgorsze, nie pokazywałem. Chciałbym z całego serca ją przeprosić, odzyskać, bo powiedziała coś, co do mnie dotarło. Powiedziała, mam dosyć. Nawet podał tu datę. Brakowało szacunku do tej dziewczyny, no bo oczywiście, jak każdy facet, musiałem pokazać, że zawsze mam rację. Mówił mi o rzeczach, które was łączyły, Marika. Wyjazdy po Polsce razem, Paweł, zsiadaliśmy, jechaliśmy gdzieś sobie nad wodę, bo Marika lubi wodę. Jeziorko, Białka, lubelska Białka?
1: Tak jest.
2: To tam bywam. Fajna głusza, nie za duże jeziorko, ośrodki wypoczynkowe i ten nowoczesny hotel.
1: Zgadza się.
2: Zapytałem ją tam, czy mnie kocha. A ona powiedziała, że to za wcześnie jak na tamten moment, by tak kategorycznie potwierdzić. Tak mi odpowiedziała. Marika, wiesz, że ja zawsze walczę o miłość. Nie uważasz, że można byłoby mu tak spektakularną szansę na antenie dać? Co ty na to?
1: Ja ci odpowiem tylko w ten sposób, że szans było już dużo. Ale na nie jest to moje nerwy.
2: Aha, nie mówił mi tego, Marika. Czyli to nie chodziło wyłącznie o to, że on bywał mocno zazdrosny i nie był fajny, nie był zbyt elegancki.
1: No pewnie, że nie. To są tylko jakieś tam sytuacje z grubsza, których ci opowiem.
2: Czyli nie był ze mną szczery, czego ja nienawidzę, bo znasz, widzę program, znasz mnie. Jak mi ktoś nie mówi prawdy, a o to błagam, zanim zacznę rozmowę, to nie bronię tej osoby. Czego mi nie powiedział z takich rzeczy, co cię denerwowały i zwracałaś na to uwagę?
1: To znaczy, ja wolałabym naprawdę nie rozmawiać na ten temat. Okay. W sensie, no, po to sprawy prywatne są prywatnymi, żeby nie koniecznie wszystko wyciągać gdzieś tam publicznie.
2: Ale tylko
1: nie?
2: Tak my, słuchacze, jesteśmy w stanie coś poprawić z tego, co psujemy na co dzień. Wiesz o tym, że ten materiał jest i ten program jest dydaktyczny nieco. Tam siedzą słuchacze, którzy wnioskują z tego, co tu się dzieje na antenie, czy oni dobrze prowadzą swój związek, czy właśnie go psują. Ty decydujesz oczywiście, Marika, czy ty go kochasz, czy już wiesz na pewno, że go nie kochasz, umiesz żyć bez niego, będziesz szczęśliwsza, jesteś gotowa, masz 29 lat, lecisz po nowego faceta, nową miłość, bo do tego jesteś stworzona.
1: To znaczy, to nie chodzi o to, że ja od razu biegnę po nowego faceta czy nową miłość, ale...
2: Ale tego bym ci życzył.
1: Odpowiem ci dyplomatycznie.
2: No.
1: Wiele razy próbowałam i co by się teraz nie działo, no to niestety już kolejnej szansy nie dam.
3: No nie!
1: Świadoma decyzja, ja mu też o tym wielokrotnie wspominałam.
2: Marcin, nie powiedziałeś mi prawdy.
4: Czy już mogę?
2: Śmiało.
4: Marika.
1: Tak, słyszę.
4: Naprawdę strasznie cię kocham. Żałuję tego, co zrobiłem. Zrobiłem już wszystko, dałem z siebie 110%. Naprawdę próbuję to w jakiś sposób naprawić. Miałem taka świadomość, że kocham cię, będę cię kochał.
2: Nawet nie miałeś odwagi powiedzieć mi prawdy.
4: Prawda jest.

0: taka, że naprawdę byłem zły. Nie mogłem powiedzieć wszystkiego ogólnie, znaczy w sensie chciałem...
1: Mogłeś mi? Poza anteną, zanim do niej zadzwoniłem.
0: Oczywiście. Nie wiedziałem, w jaki sposób to powiedzieć. Dla mnie było najważniejsze, żeby próbować dać się wszystko, co można.
1: No nie dałeś! Marcin, czy ty słyszysz, co ty mówisz? Dałbyś z siebie wszystko, jakbyś mi powiedział, jak krowie na rowie, no, jak jest. Nie na antenie, tylko poza anteną. Paweł, słuchaj, jeszcze były takie i takie sytuacje. Bądź na to przygotowany. Zawsze o tym mówię. Marika, byłaby inna rozmowa, gdybym ja wiedział, o czym mówię, nie? A nie, że przepraszam w imieniu, że to taki wielki gest, że tyle robi, jesteśmy na antenie. Kiedy nie mówisz prawdy i nie mówimy o rzeczach jakże istotnych, to mój telefon jest miałki. Nie pierwszy raz on te bajery tu próbuje wcisnąć. Rozumiesz, że ona tak to odbiera? Bo gdzie jest konkret? Gdzie jest o tym? Teraz uważaj, ja wymyślam, że ją pchnąłeś, uderzyłeś, wyzwałeś od najgorszych.
2: Nie.
1: Zdradzałeś. Ja tylko wymyślam. Obgadywałeś wśród swojej rodziny. To są problemy. Narkotyzowałeś się. To są problemy, które dotyczą moich słuchaczy, a jak o nich nie powiedzą, to mamy efekt Mariki. O.
0: Ale takich problemów nie było, więc o nich nie mówiłem.
1: Były inne.
0: Były. Powiedziałem ogólnikowo po prostu. Przecież nie mogłem wymieniać wielu rzeczy, typu, że poszliśmy na imprezę, napiłem się, a później jej nie poszanowałem.
1: No to właśnie, to, pytałem się, co to znaczy.
0: Ja
1: pytałem
0: to
1: cię, nie chciałeś mi powiedzieć, co to znaczy.
0: To była walka słów.
1: Mariko, bardzo serdecznie dziękuję za tą pouczającą lekcję miłości.
2: Dziękuję za telefon.
1: Trzymaj się, Marcin, nie poddawaj się.
0: Nie poddaję się.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Gadaj zdrów, gadaj zdrów, The Vox FM.
1: Państwo borkowscy kochają się jak chyba nikt. Co więcej, mogę śmiało powiedzieć, że pan Adam pani Grażynie zawdzięcza bardzo dużo, a uzupełni tę historię miłości za chwilę pan profesor, który opowie, o co chodziło. Witam państwa serdecznie. Pani Grażyno, albo w zasadzie zapytam pana Adama. Panie Adamie, co pan ma od żony najcenniejszego?
2: Nerkę.
1: Kurczę, brzmi to być może dla wielu zaskakująco, to od razu zapytam pani Grażyno, jak bardzo kocha pani swojego męża?
3: Nad życie.
1: Dosłownie i chyba można powiedzieć w przenośni. Tutaj od razu uzupełnię tę historię. Faktycznie pani Grażyna podarowała nerkę pana Adamowi, a zrobił to nie byle kto. Dobrze kojarzę, czy nie?
2: Zespół nasz.
1: Nie pod przewodnictwem pana profesora, który tu jest, i ta szalona trójka drąba, którą siedzi tu ze mną, stanowi nierozłączność, można powiedzieć. Od razu zapytam, panie Adamie, pierwsza informacja, dowiaduje się pan, że z nerką coś jest nie okej?
2: 30 lat temu.
1: I do dzisiaj jedzie pan, przepraszam za kolokwializm, na współdziałaniu żony.
2: Nie, 30 lat temu stwierdziłem, że moja nerka nie działa, to znaczy lekarze to oczywiście stwierdzili. Nerka 3 lata temu doszła do kresu swoich możliwości.
1: O kurde.
2: I w tym momencie, co trwało oczywiście dosyć długo, i w tym momencie miał miejsce przeszczep. Moja żona zaofiarowała mi nerkę. Zespół pana profesora dokonał transplantacji, a ja 3 lata funkcjonuję już jako prawie zdrowy człowiek, mając w sobie trzecią nerkę mojej żony.
1: Proszę mi powiedzieć, czy pamiętają państwo dzień, w którym padła ta decyzja, pani Grażyno? Bo to była rozmowa z całym zespołem, z panem profesorem. Czy pani po prostu powiedziała: Adam, no nie mamy wyjścia, jedziesz z moją nerką?
3: To następowało stopniowo, bo stan zdrowia męża się pogarszał z czasem i wydolność nerki spadała. On leczył się przez długie lata u nefrologów zachowawczo, żeby na tego rodzaju choroby niestety nie ma lekarstwa, w związku z tym jest to choroba przewlekła, nieuleczalna i zmierza nieuchronnie do zniszczenia organu, czyli do zniszczenia obydwu nerek. W tym momencie jedynym ratunkiem dla pacjenta, oprócz dializ, które siłą rzeczy są przejściowym rozwiązaniem, bo są obciążające dla organizmu.
1: Niewygodne i obciążające.
3: Są obciążające dla organizmu i dają mniejszą szansę na długie i w miarę komfortowe życie. Natomiast najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście transplantacja. I sytuacja latami do tego punktu nas prowadziła. W związku z tym my również latami zbieraliśmy różne informacje od lekarzy, z mediów, skądkolwiek się dało. I w pewnym momencie zrobiło się jasne, że to już będzie niedługo i należy szukać jakichś rozwiązań. Wtedy pierwszą rzeczą, którą ja postanowiłam, to sprawdzić, czy mogę być dawcą nerki dla męża, jako że nie jesteśmy spokrewnieni. I żeby w ogóle było to możliwe, no to musi być między nami zgodność.
4: Idealną sytuacją jest to, kiedy przeszczep następuje pomiędzy bliźniakami jednojajowymi, bo wtedy jest identyczne antygeny zgodności tkankowej i wtedy nie ma praktycznie ryzyka odrzucenia nerki przeszczepionej. Natomiast w każdej innej konfiguracji, dalsza rodzina czy osoby niespokrewnione genetycznie, tak jak małżeństwo, należy sprawdzić, czy jest zgodność grup krwi i czy nie ma, czy są zgodne antygeny zgodności tkankowej, czy osoba, biorca, nie ma przeciwciał przeciwko antygenom dawcy, bo będzie wówczas odrzucał przeszczep. Wtedy albo jest potrzebna silniejsza immunosupresja, albo przeszczep nie jest możliwy i trzeba szukać innego dawcy.
1: Ale tu jesteśmy w momencie, w którym okazuje się, że nie przez przypadek państwo się spotkali, nie tylko nas spojrzeli sobie w oczy w którymś momencie, a później przez lata żyli ze sobą, tylko że też państwa organizmy do siebie w jakiś tam sposób pasują.
3: No to był oczywiście zbieg okoliczności, nie? Dobieraliśmy się pod tym kątem.
1: Po nerkach, ja wiem.
3: Ale był to bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności, rzeczywiście. Myśmy po prostu udali się do lekarzy z pomysłem, że mogę zostać dawcą, jeśli tylko będzie to możliwe. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to w ogóle sprawdzić, czy to jest możliwe. Okazało się, że tak. Ku mojemu zdziwieniu tak naprawdę, to znaczy miałam na to nadzieję, ale ponieważ dawca jest popularny, jest, ja

0: Kiedy okazało się, że mamy i zgodność grup krwi i dość dużą zgodność tkankową, to wtedy się dopiero ucieszyłam, że będzie to możliwe. Natomiast poszliśmy właściwie do lekarza już z tym pomysłem, że
1: to była Państwa wspólna decyzja,
0: będzie,
1: jak to się mówi.
0: Tak, oczywiście, że to będzie najlepsze rozwiązanie i że ja jestem chętna, żeby tę nerkę oddać. I w tym momencie to można przyjąć, że to był ten początek cyklu długich badań i całego cyklu transplantacji. I to było...
2: mniej więcej półtora roku przed transplantacją.
1: Pan Adam, rozumiem, zasłużył sobie.
0: No oczywiście, oczywiście. Jest, dla mnie było to przede wszystkim źródło wielkiej radości. Kiedy się już dowiedziałam, że to jest możliwe, że mogę pomóc najbliższemu człowiekowi i mogę mu wręcz uratować życie, a przynajmniej życie w dobrej kondycji. Bo oczywiście bez mojej nerki też udałoby się przeżyć tą dializę. Może być nerka oddawcy zmarłego. Są różne możliwości, ale... to pan profesor pewnie opowie o tym. Nerka oddawcy żywego jest pewnie najlepsza i dla pacjenta. I najlepiej, o ile ten dawca jest sprawny, zdrowy i zgodny tkankowo, to jest to najlepsze, co można zrobić, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. Tak. Więc bardzo się z tego powodu ucieszyłam. To jeden z najszczęśliwszych...
1: pan Adam myśli jeszcze bardziej.
0: Nie wiem. Mnie się wydaje, że bardziej ja.
1: Panie Adamie, mamy pana na sali na szczęście. Ja bym bardzo był, znaczy ciekawi mnie i o to chciałem zapytać, czy może pan porównać albo opowiedzieć trochę o tym uczuciu, że jakby się okazuje, że państwo do siebie pasują i pan będzie już za chwilę, za te półtora roku, które okazuje się, spokojnie sobie żył z taką świadomością zdrowia w sobie.
2: To zawsze jest, mówiłaś, że większa była radość twoja. W przypadku moim to rozpoczęła się refleksja, czy można przyjąć. Dlatego taki dar, dlatego że jest to zawsze pytanie, moja poprawa zdrowia na jednej szali, na drugiej szali jest ryzyko związane z pobraniem organu od osoby, którą też kocham najbardziej na świecie. Myślę, że koniec końców zdecydowało przekonanie, że to jest sposób, żebyśmy mogli być jak najdłużej razem.
1: Piękny kompromis. Myślę, że państwo go definiują, siedząc nawet w tych fotelach. Panie profesorze, może od samego początku, bo taka dawka może wiedzy, transplantologia, mega skomplikowane pojęcie, bo nasze ciało składa się z wielu organów. Chciałbym zapytać o ten przeszczep konkretnie nerki, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od absolutnie takiego wstępniaka, który mnie i naszym widzom mógłby pomóc. Jakie organy można przeszczepiać w naszym ciele?
3: Może zacznijmy od tego, że transplantologia ma już tam kilkadziesiąt lat swojej historii. W tej chwili mamy bardzo wiele metod tak zwanych organozastępczych, nazwijmy to. Są sztuczne komory serca, są dializy, jest tak zwane ECMO, popularne bardzo się zrobiło w erze COVID, które zastępuje oddychanie, wymianę płuc. Mamy tak zwane dializy wątrobowe. Jest wiele metod działających krótkotrwale, może z wyjątkiem dializ właśnie zastępujących nerki. Nie ma natomiast wciąż jeszcze takiej metody, która w perspektywie 10, 15, 20, czasem 30 lat dawałaby komfort życia i pozwalałaby zastąpić czynność uszkodzonych narządów. I tu właśnie wchodzi transplantologia. No nie ma lepszej metody nadal niż zastąpienie narządu, który jest zniszczony chorobą czy uszkodzony czasem urazem, poprzez przeniesienie narządu od dawcy. To może być dawca zmarły, to może być dawca żywy, tak jak w przypadku nerek, fragmentów wątroby. Na świecie także wykonuje się, rzadko dosyć, ale są takie ośrodki, które wykonują przeszczepienie płata płuca czy fragmentu trzustki. Więc można przeszczepić serce, no w tym przypadku oczywiście wyłącznie od osoby zmarłej w wyniku śmierci mózgu. Można przeszczepić jedno czy dwoje płuc w zależności od sytuacji danego biorcy. Można przeszczepić wątrobę, nerkę, trzustkę, jelito cienkie u osób, które mają tak zwany zespół krótkiego jelita. No i mnóstwo tkanek różnych. Począwszy
1: tak naprawdę,
3: od rogówki.
1: Przepraszam, że wszedłem słowo. Dużo możemy uratować.
3: Możemy dużo i czasem obrazowo mówimy tak, że jeden zmarły dawca może podarować życie 7 osobom.
1: O, ale na pewno wrócimy do dawców i do tego, jak zostać dawcą. Tak.

0: Pan profesor też obiecał, że pokaże swój atrybut. Choć brzmi to dwuznacznie, ale to za chwilę. Przeszczepiamy, są rzeczy, które można przeszczepiać. Tu bym się może od razu, jeżeli mogę skręcić, pozwolę sobie, wrócimy do tej nerki, bo to ona jest poza sercem, bo chociaż w sumie dzisiaj serce gra pierwszy.
1: Się blisko uczuć,
0: absolutnie, tak? No bez niego to ten przeszczep by się nawet nie udał, o którym mówimy dzisiaj. Zwłaszcza taki, to fakt. Czy nerka jest trudnym, jeżeli chodzi o organ, do

0: sercem, bo chociaż w sumie dzisiaj serce.
1: Serce
0: gra pierwszy
1: z... uczuć.
0: Absolutnie, no bez niego to ten przeszczep by się nawet nie udał, o którym mówimy
1: zwłaszcza
0: dzisiaj. Zwłaszcza taki, to fakt. Czy nerka jest trudnym, jeżeli chodzi o organem, do doradców teamu całego zespołu?
1: Myślę, gdyby to ocenić całościowo w odniesieniu do wszystkich narządów, które są przeszczepiane, to jest jeden z łatwiejszych narządów do przeszczepienia, co nie oznacza, że to jest od tak sobie wejdziemy, zrobimy i pójdziemy zadowoleni do domu, bo trzeba trochę wiedzy mieć w tym zakresie. Poza tym to jest cały proces, tak jak już Państwo mówili. Kwestia przygotowania dawcy, przygotowania biorcy, jeżeli mówimy o żywym dawcy. Samej operacji, która trwa różnie od półtorej godziny, ale czasem kilka godzin. Trudniejsze znacznie jest przeszczepienie wątroby, przeszczepienie trzustki czy płuc. Ale potem opieka nad tymi pacjentami. W tym przypadku, tak jak Państwa Borkowskich, musimy i chcemy dożywotnie opiekować się i biorcą, ale i dawcą.
0: To łatwiej, bo razem mogą do lekarza chodzić.
1: Tak, i dokładnie tak robią. Mało tego, nefrolog, który przygotowuje taką parę do przeszczepienia, w naszym ośrodku tak jest, deklaruje się, to ja będę się opiekował tą parą.
0: Super.
1: I w związku z czym ma pełną obserwację dożywotnio nad tymi osobami.
0: Powiedział pan o przygotowaniach. Drodzy państwo, czy jeżeli mogę spytać, jak państwo musieli się przygotować, bo wiem, że to były na pewno różne, chociaż najpierw panie profesorze, tak z ciekawości zupełnie mojej, czy ta operacja wygląda dosłownie tak, że państwo leżą koło siebie i dzieje się to naraz?
1: Nie. To nie wygląda tak. Czasem robimy tak, że jak już mamy nerkę pobraną i mamy możliwości takie, że mamy wolną salę obok, no to tuż po pobraniu wjeżdża biorca i przechodzimy na drugą salę, żeby skrócić ten czas niedokrwienia nerki. Ale w przypadku pobrania, przeszczepienia nerki od żywego dawcy nie jest także problemem, żeby to się odbywało na jednej sali. Zaczynamy o 8, kończymy o 14 i mamy obie sprawy załatwione na jednej sali. Nie musi być to, że tak powiem, przeniesienie ze stołu na stół, zwłaszcza w przypadku dawcy żywego, bo tutaj mamy do czynienia z narządem, który pochodzi od osoby zdrowej, zbadanej wcześniej. Przy przeszczepianiu nerek od żywego dawcy czy fragmentu wątroby, bo to jest bardzo często wykonywane przeszczepienie, zwłaszcza od rodziców dla dzieci. Dzieci dzięki temu nie czekają długo na przeszczepienie wątroby, tylko otrzymują fragment wątroby od któregoś z rodziców czy dalszego krewnego. I zawsze mam takie... nie wiem, jak to nazwać. Pewne zaskoczenie widzę, jak rozmawiam z parą dawca i biorca. Patrzę głęboko w oczy biorcy i mówię, wie pan, czy pani, w tej parze znacznie dla nas ważniejszy jest dawca. Czasem widzę takie zdziwienie, jak no, czy ja jestem chory, to mnie macie leczyć, mnie macie ratować. Dla nas jest niezwykle ważne bezpieczeństwo dawcy. Więc musi być rzeczywiście osoba, która jest gruntownie zbadana. W aspekcie takim, żeby nie odniosła szkody z tego, że oddaje jedną nerkę czy fragment wątroby. I oczywiście kwestia bezpieczeństwa samej operacji, bo wszystko idzie gładko, wszystko jest dobrze, wiemy jak to zrobić, ale też drugie zaskoczenie, które czasem jest, mówię, w czasie takiej operacji można umrzeć. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. Będziemy się starali, żeby nic złego się nie stało. To, co umiemy, wyeliminować wszelkie ryzyka, ale to zawsze jest znieczulenie, jest operacja, jest otwarcie jamy brzusznej, czy operacja laparoskopowa.
0: Są to po prostu operacje.
1: Są to operacje i trzeba się liczyć z tym, że jakieś problemy mogą wyniknąć i dawcy mówią, jak to? Co mi się może stać? Nie? Mówiliście, że będzie dobrze.
0: To powiem panu, panie profesorze, podziwiam pański spokój. Ja już w zasadzie, jak pan powiedział, że mogę umrzeć, to jakoś bym przeciągnął tę sprawę, bo pański spokój naprawdę chyba wpływa bardzo mocno na pacjentów, bo to też chyba ważne, kiedy jest się
2: Ja myślę,
0: pacjentem.
2: Że trzeba powiedzieć, że dla mnie na przykład bardzo uspokajająco działały bardzo rozbudowane procedury, które temu towarzyszyły. Procedury badań, też procedury formalne, które były, to jest chyba organizacja Poltransplant, która wymaga takiej dokumentacji.
1: Tak, to wszystko musi być udokumentowane od początku do końca.
0: Są to strategie kosmiczne, ale tak, żeby o tym trochę właśnie porozmawiać, panie Adamie, chciałbym trochę może przenieść się do tego momentu i trochę o chronologii porozmawiać, czy jak to wygląda w praniu. Tak, żeby nasi widzowie, jeżeli kiedykolwiek się zdecydują na przykład, żeby komuś oddać organ, bo życzę wam wszystkim zdrowia i mam nadzieję, że nie będziecie go potrzebować, to jednak jestem ciekaw, jak to wygląda kolokwialnie mówiąc, w praniu, bo państwo rozumiem, że pan Adam chorował trochę czasu i w pewnym momencie po prostu ta lampka pokazała się, że czas na jakieś ruchy.
2: Mniej więcej na 2 lata przed transplantacją doszedłem do takiej fazy, że perspektywa dalszego leczenia

zachowawczego była już mizerna. I w tym momencie rozpoczęliśmy starania o możliwość przeszczepu w ogóle, ale przeszczepu rodzinnego jako takiego wariantu najlepszego.

0: trwały badania, które zarówno dotyczące mojego stanu zdrowia, czy ja się nadaję, stanu zdrowia żony.
1: Czy już jest ten moment, żeby decydować o przeszczepieniu?
0: I okazało się, że potem było mniej więcej na półtora roku przed, było już wiadomo, że to będzie możliwe. Badania przeprowadziliśmy i rozpoczęło się czekanie, bo chodziło też o to, żeby to był ten, jak najpóźniej niejako to zrobić, pamiętając o tym, że po przeszczepie ja się leczę przez cały czas, to znaczy przez cały czas biorę leki i będę je brał do końca życia. Więc tu przekaz był taki, że trzeba poczekać, aż dojdę do takiego poziomu, że już zwykłe leczenie nie pomoże. I to było w połowie lutego, 3 lata temu. Mieliśmy telefon po badaniach, że właśnie odbyło się spotkanie na nasz temat. I właśnie trzeba szykować, jest wyznaczony termin operacji.
2: Zatrzymam tu na chwilę pauzę. Proszę, chciałbym się skupić na tych badaniach też dotyczących państwa dzień. Czy to jest coś niemiłego? Czy to są skomplikowane badania? Czy to jest pobór krwi? Pytam zupełnie z takiej perspektywy człowieka, który nie ma z tym do czynienia. Pan profesor na chwilę nie będzie mówił, bo powie bardzo mądre rzeczy. A ja pytam jako... Drodzy państwo, ciężko?
1: Jak to było?
3: No. Proszę pana, to może ja powiem, bo
2: ja jestem osobą
3: bardzo zdrową w ogóle i nigdy nie miałam konieczności, żeby się leczyć. Mój mąż ma duże doświadczenie w badaniach różnego rodzaju.
2: Reprezentował w służbie zdrowia państwa małżeństwo.
3: Natomiast ja jako osoba zdrowa aż tak forsownie się nigdy nie badałam. Natomiast tutaj w tym przypadku jako ewentualna dawczyni nerki zostałam przebadana naprawdę kompleksowo. Od góry do dołu były wdrożone takie badania, o których ja nawet nie sądziłam, że istnieje coś takiego. Zostałam prześwietlona na wszystkie strony, USG wszystkiego, tomografie, markery nowotworowe, badania krwi, oczywiście to na wstępie, ale potem badania kardiologiczne, bardzo wszechstronne. Generalnie rzecz biorąc, to zostało w taki sposób rozwiązane, żeby było najsprawniej, że po prostu zostałam położona na oddział w szpitalu i przez 3 dni trwały od rana do wieczora wszystkie badania w jedną i w drugą, tak jak to...
2: Ale da się to przejść?
3: Da się,
2: zapytam,
3: to jest co badania diagnostyczne, każdy potrafi przejść. Jest ich po prostu dużo, zostały skoncentrowane, bo tego było dużo, trzeba było wszystko zobaczyć właśnie, żebym, mam można powiedzieć, certyfikat zdrowia, że zostałam oceniona jako osoba wystarczająco zdrowa, żeby pobrać ode mnie nerkę, tak. No, ale to musiało być zrobione właśnie w taki sposób, no nie ambulatoryjny, tylko z hospitalizacją, bo tylko i wyłącznie dlatego, że to było najprostsze w tej sytuacji. I też najkrótsze, tak, w czasie było to wszystko skomasowane, była podjęta decyzja, całość dokumentacji. Bo można by to było robić również ambulatoryjnie, ale prawdopodobnie trwałoby to dłużej. I to, co dla mnie było jeszcze bardzo istotne, mieliśmy również w ramach tych badań oboje badania psychologiczne. Kontakt z psychologiem, który po pierwsze oceniał naszą motywację, moją do oddania organu, a mojego męża do pobrania. I również nasz profil psychologiczny. Musiała być tutaj decyzja, czy na pewno jesteśmy do tego gotowi. Czy to wszystko, tak jak pan profesor mówił, czy to nam nie zaszkodzi żadnemu z nas,
2: oczywiście,
3: prawda? Od strony również psychicznej, bo to także ma przecież wielkie znaczenie dla całego procesu terapeutycznego.

0: odbiorców oglądamy stale, którzy są kwalifikowani do przeszczepienia. To są osoby, które już rozpoczęły dializy i dla nich jakby równoległą ścieżką jest kwalifikacja do przeszczepienia. Pytamy, czy w Pana rodzinie rozmawialiście na ten temat, czy jest ktoś, kto byłby dla Pana żywym dawcą. A on mówi, nie, ja bym nie chciał nikogo narażać ze swoich bliskich. To jest najczęstsza taka postawa. Nie chciał, to zresztą słyszeliśmy od Pana Adama także. Ta obawa przed narażeniem na uszczerbek, na zdrowiu, na to ryzyko związane z operacją osoby bliskiej. To jest najczęstsze. No, bywa tak, że są sytuacje, że ktoś od danej osoby nie chciałby przyjąć takiego daru, nie chciałby mieć tego długu, jakby tak to postrzega. No, to są sytuacje, które oczywiście wykluczają, no bo nie możemy jednocześnie pogorszyć stanu psychologicznego.
1: No bo to oczywiście spowoduje...
0: I relacji pomiędzy tymi osobami. Mhm. Badania psychologiczne pokazują, że w zdecydowanej większości przypadków donacja, czyli przekazanie narządu, poprawia relacje pomiędzy tymi osobami. Więc no, to nas oczywiście uspokaja, co nie zmienia postaci rzeczy, że no, musimy to też... Temu też się musimy przyjrzeć.
1: Panie Adamie, zapytam Pana, naprawdę, ja wiem, że Państwo się cudownie kochają, ale naprawdę obawiał się Pan o zdrowie żony, dlatego był Pan troszeczkę wycofany, jeżeli chodzi o decyzję w tej sprawie?
2: No to był moment pewnego zawahania. To, co mnie zdecydowanie przekonało, to właśnie te szczegółowe badania i również w moim wypadku pozytywnie zadział przekaz od lekarza prowadzącego, że to moja żona jest pacjentem numer jeden. Ja jestem pacjentem numer dwa.
1: To bardzo ważne.
2: To był przekaz jasny. Nie, niech pan poczeka. Najpierw pani. To było wprost powiedziane w taki sposób. I to zadziałało uspokajająco.
1: Czy w tych psychologicznych badaniach też pojawia się, muszę o to spytać, temat śmierci. Czy jest mowa o konsekwencjach, o tym, że to się może nie przyjąć? Czy państwo podczas tych badań, rozmów z psychologiem musieli też, bo jak mniemam, tak, poruszyć tenże ważny, istotny temat?
3: Tak, oczywiście. To jest istotny temat. Każdy, kto decyduje się na poważniejszą operację, musi sobie zdawać sprawę z tego, co się będzie działo i jakie mogą być konsekwencje. Również tak, tego, że nie każda operacja się musi koniecznie w 100% udać. Nie zawsze jest tak, że nie ma powikłań, prawda?
1: To... Rozumiem.
3: Więc podpisuje się przecież rozmaite zgody i jest się świadomym tego faktu. Tego typu wszelkie problemy można poruszyć z psychologiem, z tym, że myśmy na ten temat rozmawiali już wcześniej w domu.
2: Ale mnie psycholog wprost pytał, czy się nie boję. No, to było wprost pytanie zadane.
1: Czy odpowiedział mu pan, panie Adamie, że pan się boi?
2: Powiedziałem, że oczywiście, że się obawiam. To była pierwsza operacja, którą miałem w życiu. Czyli wtedy nie miałem jeszcze za sobą żadnej.
1: Na trudny level od razu.
2: Ale, że to, co mnie uspokaja, to przekonanie, że ogromna większość operacji się udaje. Czyli
1: statystyka uratowała pana.
2: Czyli racjonalizacja po prostu.
0: No my posługujemy się niestety statystyką.
1: Ale to chyba jest bardzo dobrze, bo to...
0: W takich sytuacjach, bo są oczywiście przypadki, jest ich niewiele, to jest kilkanaście przypadków na świecie, kiedy dawca zmarł. W Polsce taka sytuacja według mojej wiedzy się nie zdarzyła. Te operacje są wykonywane od kilkudziesięciu lat w Polsce, ale takie ryzyko przecież istnieje niestety.
1: Bo wydaje mi się, że... To muszę Państwa spytać konkretnie. Pan profesor bardzo jest spokojnym, miłym i uśmiechniętym człowiekiem. Wydaje mi się, że chyba faktycznie bardzo dużą rolę, o której nie do końca wszyscy sobie zdają sprawę, grają psychologowie, psycholodzy i ta cała właśnie otoczka psychologiczna. To jest chyba game changer, można powiedzieć tak na serio, no bo to są bardzo wrażliwe rzeczy, są bardzo... Zresztą jak Państwo mówią, że rozmawiali w domu, to chyba nie jest... Znaczy ja to bardzo podziwiam, to jest dla mnie niewyobrażalne, żeby usiąść przy stole, spojrzeć na siebie i powiedzieć, słuchaj Adam, słuchaj Grażyno, no to pogadamy o tym, co będzie dalej.
2: Ja bym tu powiedział, że dużą rolę w naszym przypadku to było, odgrywała pani koordynator, to też pani psycholog, która...
0: Która
2: jest psychologiem i która jasno porozmawiała z nami, ona koordynowała badania i by mówiła, że przez cały czas jej telefon jest dla nas otwarty, gdybyśmy mieli pytania, można było z nią w każdej chwili porozmawiać. Był ktoś, kto obok całej koordynacji, z jednej strony była koordynacja medyczna, była z drugiej strony koordynacja organizacyjna, która była skomplikowana, a poniekąd też taka uspokajająca, dlatego, że zawsze był ten jeden telefon, pod który można było zadzwonić w przypadku wątpliwości.
1: A czy dużo ich było w trakcie i tych badań?
2: Nie było ich dużo. Myśmy wiele rzeczy, tak jak mówiłaś, myśmy

0: sporo rzeczy czytali i rozmawiali, ale najważniejsze była ta możliwość. Ta możliwość, że w każdej chwili jest ten telefon i to nie była fikcja. Ten telefon nie był fikcją. Można było rzeczywiście zadzwonić i pani doktor odbierała.
1: Wie pan, ja bym może jeszcze chciała powiedzieć, że to jest cały Dream Team. To nie jest tak, że to jest jeden lekarz, który się zajmuje, bo to jest cały zespół lekarzy. Jest lekarz prowadzący, jest nefrolog, jest transplantolog.
2: Mamy psychologa, panią
1: jest
2: koordynator.
1: Psycholog, koordynator tego wszystkiego, bo to jest cały proces, więc nami zajmował się cały zespół osób. To nie było to, że jest to jedna osoba i trzeba sobie samemu poradzić. Więc gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości w jakimkolwiek zakresie, to było się do kogo zwrócić z pytaniem. Co do zdrowia męża, co do zdrowia mojego, co do kwestii natury bardziej filozoficznej, czy też naszego stanu emocjonalnego. To wszystko było w zasięgu naszych możliwości, tak? To można było w każdej chwili złapać za telefon i się skonsultować z kimś.
2: Pięknie to słyszeć. Panie profesorze, czy tak jest zawsze, że taki cały zespół opiekuje się pacjentami? Pytam, bo nie wiem. To w ogóle jest tak, że tak proces wygląda na co dzień, że, bo państwo, rozumiem, możemy to śmiało powiedzieć, poczuli się zaopiekowani, co dla państwa było ważne.
1: Zdecydowanie, oczywiście.
2: Panie profesorze.
3: Program przeszczepiania narządów od żywego dawcy powinien tak wyglądać. I według mojej wiedzy tak wygląda w naszych ośrodkach. To musi być nefrolog, to musi być transplantolog, chirurg, który przeprowadzi zabieg, to musi być psycholog, który jest dostępny, to musi być koordynator. To jest absolutne minimum i żadna z tych osób też nie działa jakby solo. Mhm. No bo nas w zespole chirurgów też jest kilku. Mhm. Zawsze współpracujemy i zawsze te ostateczne decyzje, czy ta para jest gotowa, czy możemy to zrobić pomiędzy nimi, podejmujemy w takim zespole, łącznie z oceną psychologa. Czasem częstszą niż tylko jedna rozmowa, jeśli to jest potrzebne. Państwo akurat są znakomitym przykładem osób, które dużo czytały, dużo wiedziały, przyszli mając dużą wiedzę na ten temat. Znacznie ważniejsze jest, kiedy jakby z naszej strony wychodzi ta inicjatywa, a może przeszczepienie rodzinne. Przychodzą osoby, które mówią, a to się robi w Polsce? A to można tak zrobić? Więc wiele więcej trzeba tym osobom wyjaśnić i znacznie bardziej przygotować. Państwo już w dużym stopniu byli przygotowani, a myśmy się zajmowali już tą częścią bardziej medyczną. Zresztą państwo też są przykładem takiego postępowania i rozwiązania, powiedziałbym, idealnego, jeżeli chodzi o przeszczepienie nerek. Nie tylko ze względu na wynik, ale po pierwsze ludzie zdeterminowani, ludzie sobie bliscy, którzy chcieli to zrobić. Po drugie, pan Adam chorował wiele lat. Szczęśliwie dla niego to nie trwało miesiąc, dwa. Kiedy nagle spada, mam niewydolność nerek, muszą być dializy jakieś, mi mówią przeszczepienie jakieś. Pan wiedział,
2: pan
3: że
2: Adam
3: dochodzi...
2: chorował powolutku.
3: Powoli tak. I jego nerki powoli traciły swoją czynność, więc tak to co pan opisywał. Mogliśmy jakby miareczkować ten moment, kiedy uznamy, to jest ten moment. Już nie ma co czekać, że jeszcze bardziej się pogorszą jego nerki. I mogliśmy zdecydować na to przeszczepienie bez rozpoczynania dializ. Dializy są znakomitym sposobem leczenia.
2: Ale chyba bolesnym, wydaje mi się, to jest mało przyjemne.
3: Trzy razy w tygodniu przez 4 godziny człowiek leży podłączony do dializy, dwie igły wkłute, nie może się ruszyć, ogląda telewizję, ma potem zaburzenia jakieś jonowe po wyjściu, kilkanaście godzin do tyłu.
2: Dobrze, panie profesorze.
3: Jak pracować, jak utrzymać rodzinę, jak w tym funkcjonować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, niestety dializy, mimo wysiłków naszych nefrologów, wciąż nie dają takich wyników jak przeszczepienie. To jest inny komfort życia i przeszczepienie zatrzymuje rozwój, dalszy postęp niewydolności, konsekwencje niewydolności nerek. A w przypadku dializ nie udaje się niestety ich wszystkich skompensować. Więc jeśli można uniknąć, to jest właśnie taki idealny model postępowania. Jak dochodzi pacjent do tego momentu, kiedy będzie wymagał dializ, a jest możliwość przeszczepienia nerki od żywego dawcy? Nie zawsze jest przecież. Nie w każdej rodzinie jest taka możliwość. To trzeba to zrobić przed rozpoczęciem dializ.
2: Rozumiem.
3: Wciąż jeszcze ten model... Jeszcze
2: pan Adam to ma zdanie. Naprawdę
3: pan
2: farta,
3: Adam
2: przyznać.
3: Miał farta. Niestety u nas taki model wciąż pokutuje. No,

0: A jest możliwość przeszczepienia nerki od żywego dawcy? Nie zawsze jest przecież. Nie w każdej rodzinie jest taka możliwość. To trzeba to zrobić przed rozpoczęciem dializ.
1: Rozumiem.
0: Wciąż jeszcze ten model. Jeszcze
1: pan Adam to ma zdanie. Naprawdę
0: pan
1: farta,
0: Adam
1: przyznać.
0: Miał farta. Niestety u nas taki model wciąż pokutuje. No,

0: dializy, a potem będziemy pana przygotowali, panią, do przeszczepienia. I szukali dawcy, czy czekali na przeszczepienie od zmarłego dawcy. Tu jest odrębny zupełnie problem. Mamy zbyt mało narządów dostępnych do przeszczepienia.
1: Do tego wrócimy, panie profesorze, bo na pewno to jest bardzo ważna rzecz. Drodzy państwo, jesteśmy, są badania, państwo pasują, decydujecie się na operację. Pani Grażyna wychodzi po tych trzech dniach badań, jest w ogóle podbity przegląd. Pan Adam na bieżąco robił przeglądy, więc to by spotykał lekarzy. Więc państwo byli gotowi, rozumiem, że dochodzi do operacji. Już mogę tak skrócić? To już to. Czy ja zapytam, bo wiem, że operacja się udała, słuchajcie, państwo się kochają, nadal uśmiechają się i w ogóle wszystko jest super. Czy to jest trudny moment w życiu? Bo mówimy o faktycznie borykaniu się, nie pytam już jakby psychologicznie, nie patrząc na śmierć, tylko na to, że słuchaj, ja muszę pójść na stół, później ty musisz pójść na stół. Czy to jest bolesne na przykład? Zapytam fizycznie dla dawcy i dla biorcy.
2: Ja w ogóle może zacznę od tego, że dla mnie akurat ten dzień, kiedy się dowiedziałam, że będzie operacja i jest to możliwe, to był bardzo szczęśliwy dzień.
1: No na pewno.
2: Tak, i ja nie miałam tutaj żadnych złych uczuć, to znaczy ja się po prostu ucieszyłam, że to się uda zrobić. Mój mąż już się wtedy nie za szczególnie czuł, powiedzmy sobie szczerze, z wydolnością nerek 9% człowiek nie czuje się tak znów fantastycznie, prawda? Więc byłam bardzo zadowolona, że poczuję się lepiej, bo ja muszę powiedzieć, że ja się akurat nie bałam transplantacji. Byłam tak szczęśliwa, że mogę tę nerkę oddać i tak zadowolona, że uda się pomóc bliskiej osobie, że w ogóle nie było tam żadnego miejsca na strach. Autentycznie i naprawdę się tego nie bałam, bo przeważyły te dobre uczucia, po prostu.
1: Piękne.
0: Ale również widziała pani, że stan męża się pogarsza.
2: Tak, oczywiście.
0: I że to może to odwrócić ten proces.
2: Tak, oczywiście. To jest... Adam miał niewątpliwie szczęście, że u niego choroba postępowała
1: powoli. Jak panią poznał, pani Grażyno, tu się zaczęło jego szczęście. No,
2: jesteśmy razem już prawie 40 lat, także...
1: I nerkę wspólnie, wiadomo.
2: Tak, natomiast no właśnie, jemu pogarszało się, że tak powiem, z czasem i od pewnego momentu zaczęło się pogarszać w sposób no, taki bardziej widoczny, prawda? Więc kiedy się obserwuje na bieżąco, że choruje w sposób nieuleczalny, najbliższa osoba, no to chcę jej się pomóc, więc świadomość, że pomogę, była najważniejsza w tym momencie, prawda? I że nie było tutaj miejsca, że ja się będę bała. Jest wyznaczony termin, fantastycznie, idziemy do szpitala i robimy to, i będzie lepiej, po prostu. Więc podeszłam do tego bardzo pozytywnie. Ale,
1: przepraszam pani Grażyno, po prostu wydaje mi się, że pani w ogóle, ja pozwolę sobie tak coś, podchodzi po prostu jak taran i...
0: Zadaniowo.
1: Trzeba wykonać.
2: No tak, no.
1: Jest to oczywiście w cudzysłów stara szkoła zwyciężania. Po prostu jest zadanie i górka i to, ale to piękne, że była pani, bo oficjalnie oszukujmy się, bo pani Grażyna była pod wpływem, co prawda, szczęścia, ale jednak.
2: No ja jestem w ogóle optymistką, więc zakładałam, że się uda. Oczywiście, no jest jakaś statystyka, ale statystyka była...
1: Po państwa stronie.
2: Po naszej stronie, bo powinno się udać, więc dlaczego miałoby się nie udać? Zrobiliśmy co było możliwe. Byliśmy dobrze przygotowani. Ja byłam całkiem zdrowa, mąż poza nerkami również, więc właściwie wszystko było, mieliśmy doskonałą opiekę, mieliśmy najlepszy z możliwych zespół lekarzy, który się miał tym zajmować. Dlaczego miałoby się nie udać?
1: Bardzo mi się podoba, że mąż poza nerkami czuł się wspaniale. Myślę, że w dyplomacji pani Grażyno...
3: Ale to było ważne, bo gdybym był choćby przeziębiony, operacji by nie było.
1: Pięknie brzmi, tym bardziej, że ta nerka...
2: Albo na przykład chory na serce.
1: No tak, nie.
0: Chore płuca, chora wątroba.
1: Nie, na szczęście nie idźmy w tę stronę. Panie Adamie, jeżeli mogę pana spytać, pamięta pan tę chwilę, jak wbiega pani Grażyna i mówi: dobra, Adam, wstajesz, będziesz miał nerkę, jedziemy dalej.
3: Nie pamiętam tego momentu dokładnie.
2: Nie, myśmy rozmawiali o tym prostu wielokrotnie.
3: Czekaliśmy tylko na wynik badań. To był po prostu ten moment,
2: pan,
3: który był pozytywny.
2: Jak to się żyje latami w cieniu takiej choroby, to chyba wiedzą wszyscy, którzy mają...
1: przewlekle chorego.
2: W rodzinie
1: blisko,
2: przewlekle chorego, który choruje i choroba postępuje, prawda? Więc wtedy rozważa się różne scenariusze, jeśli to trwa latami. I od pewnego momentu latami się pozostaje w cieniu śmierci, nie ukrywajmy, bo takie choroby kończą się śmiercią. W tej chwili leczymy oczywiście choroby nerek tego rodzaju, ale to przecież nie jest, oczywiście od kilkudziesięciu lat, ale to nie jest taka znowu stara sprawa.
1: Jasne.
2: 100 lat temu ten człowiek już by nie żył, prawda? Ale taka jest prawda.
1: No to prawda.
2: Taka jest prawda. I tylko dzięki postępom w medycynie takie rzeczy są w ogóle możliwe, bo to są prawdziwe cuda, że wyjmuje
3: się... w Polsce przeszczepia od lat 60.

0: 66 roku.
1: 66 roku.
0: I to był czas, kiedy, ja jeszcze go tak dobrze nie pamiętam, zaczynałem pracę w 80-tych latach. Tuż przedtem jeszcze były tak zwane komisje nefrologiczne. Nefrolodzy musieli zdecydować, tego będziemy dializowali, tego, a dlatego już nie mamy miejsca. Dzisiaj nie ma tego problemu. Dializy są tak dostępne, że każdy dostanie się na dializy, ale wiemy wciąż niestety, że 50% osób po 5 latach odejdzie w czasie dializ, które zastępują czynność nerek, pomagają tym ludziom przeżyć, ale niestety nie wszystkim. Przeżycie po przeszczepieniu nerki jest znacznie dłuższe i komfort życia jest nieporównywalny.
2: I o to miałem pytać. Jest wielki dzień, ja nie będę już wnikał, jest operacja, zespół się państwem zajmuje, następuje, dochodzi do transplantacji, wszystko się udaje, jak wiemy.
1: 24 godziny w moim wypadku i wstać i zacząć chodzić.
2: Tak jest. Naprawdę?
0: O tego oboje, oczekujemy, wypędzamy z łóżka pacjenta. 20...
1: Mnie na szczęście nie trzeba było wypędzać, bo sam wstałem, ale przyszedł pan, który powiedział, że wstanę, niezależnie od tego, czy chcę, czy nie chcę.
2: Panie Adamie,
1: nie zostawił mi wyboru.
2: Ja wiem, że to jest potworne, nie da się tego określić, jaka to jest różnica, ale czy to jest jakby drugie życie trochę?

0: oczywiście nie trzeba było wypędzać.
1: Już wstał.
0: Bo sam wstałem, ale przyszedł pan, który powiedział, że wstanę, niezależnie od tego, czy chcę, czy nie chcę.
2: Panie Adamie,
0: nie zostawił mi wyboru.
2: Ja wiem, że to jest potworne, nie da się tego określić, jaka to jest różnica, ale czy to jest jakby drugie życie trochę?

0: mniej więcej, tak. Ta. Praktycznie były gotowe. Ja pamiętam, pan użył kiedyś takie określenie, że nerka została przeszczepiona, zrobiła tam porządek i wszystko.
1: Zaczęło
0: iść ku dobremu.
2: Tak, to było, że nerka mojej żony rozejrzała się, powiedziała, że w naszym krwiobiegu byłoby to nie do pomyślenia i zabrała się za porządek.
3: Szybciutko doszło, ale teraz zapytajmy pacjenta numer jeden. Pani Grażyno, jak życie bez tej nerki?
1: Bez zmian, to znaczy ja tego w ogóle nie zauważam. Dla mnie nie ma różnicy, ja jestem w dalszym ciągu osobą zdrową.
3: I cały czas te wyniki przeglądowe po prostu piorun
1: pilot. Wszystkie wyniki.

0: One nadal tak. są, jeśli nie przeszkadzają, jeżeli to nie jest choroba, która wywołuje na przykład
1: przejście
0: zakażenia,
1: dalej gdzieś tam.
0: To pozostawiamy nerki własne. A tu w tak zwanym dole biodrowym mamy dobry dostęp do pęcherza moczowego, bo trzeba tam wszczepić moczowód do naczyń biodrowych i tam jest nerka przeszczepiana. Inaczej jest z sercem, z płucami, z wątrobą. One są wszczepiane w to miejsce, rozumiem, gdzie normalnie są, no bo to taka jest hydraulika. Tak musi być. W przypadku nerki musimy mieć blisko pęcherz, żeby mocz był odprowadzany naturalną drogą i nie musimy ingerować w miejsce, gdzie są nerki własne, gdzie zresztą przeszczepienie byłoby znacznie trudniejsze.
1: Panie Adamie, rozumiem, pozwoli pan, że zapytam, rozumiem, że u pana też się za wiele nie zmieniło, jeżeli chodzi o funkcjonowanie.
2: To znaczy, w moim wypadku zmieniły się trzy rzeczy, bym powiedział. Jedna to nie, dlatego że stała opieka medyczna już wcześniej też była. Tutaj ona musi być.
1: No ale tu dołączył pan po prostu do pakietu małżonkę i razem państwo teraz dbają o zdrowie.
2: Drugą rzeczą jest branie przez cały czas leków immunosupresyjnych. Mhm. I to już będzie do końca życia. Między innymi jednym z celów badań jest regularna kontrola, jak te leki działają, no bo trzeba przeciwdziałać możliwemu odrzutowi. I trzecią rzeczą to jest zwiększenie uwagi

0: którzy kochają się i mają się dobrze i życzę Państwu 300 lat razem, bo widać, że Państwo do siebie pasują, ale o same przyszczepianie, o samych dawców, bo to jest temat, który warto poruszyć przy okazji. Już nie mówię o odrzucie, żeby fiksować się przy tym, tylko o tym, że wspomniał Pan tu bardzo ważne zdanie, Panie Profesorze, że mamy mało dawców.
1: Narządów.
0: Po prostu potrzebuje
1: mamy
0: pan...
1: mało narządów.
0: Rozumiem, że dawców...
1: Mój mistrz, nauczyciel, profesor Rowiński zawsze mówi, nie mówcie, że szukamy dawców. Pamiętam też taką sytuację, kiedy był zirytowany wręcz wówczas postępowaniem pana profesora religii świętej pamięci, obaj panowie odeszli, kiedy profesor religa w imieniu swoich pacjentów oczywiście i z dobrym zamiarem, ale mówi, szukamy dawcy serca, bo tutaj mamy takiego ciężko chorego. No, profesor Rowiński tego nie lubił i nas uczył zawsze, poszukujemy narządów, pozyskujemy narządy do przeszczepienia. W Polsce 95% przeszczepień nerek to są nerki od dawców zmarłych. To są osoby najczęściej ze śmiercią mózgu. Niestety w Polsce ten idealny
0: modelowy
1: jest niestety rzadki wciąż. To jest kilka procent przeszczepień nerek i staramy się to zwiększyć. Staramy się zwiększyć świadomość społeczną. Chociażby widzę pacjenci, którzy przychodzą i mówią, jak to się robi w Polsce, coś takiego. Nie wiedzą tego. Więc chcielibyśmy tego robić więcej. Europa Zachodnia, Stany, kraje nordyckie to jest 23%.

cierpienia od takiej osoby. Natomiast tylko 20% polskich rodzin według badań opinii społecznej w ogóle na ten temat rozmawia. Okay. Gdybyśmy zapytali tutaj w naszym gronie, czy w twojej rodzinie była na ten temat rozmowa, 8 na 10 osób mówi, nie, no słuchaj, co tam przy obiedzie świątecznym będziemy o śmierci rozmawiali. Ja mam rozmawiać o śmierci ze swoim 18-letnim synem, a po co? Nie ma takiej refleksji. Mm-hmm. To właśnie, dystrybucja tego typu oświadczeń woli daje tę refleksję. Mm-hmm. I też pan profesor Rofiński świętej pamięci jeździł po liceach, ja też to robiłem, na przykład dla dorastających ludzi, żeby opowiedzieć o transplantacji, o jej roli, także o kwestii

0: właśnie żyją dłużej od reszty populacji. Dlatego, że po pierwsze, to są ludzie zdrowi i zostali zbadani. Po drugie, są potem bardzo starannie badani i opiekowani. W związku z tym ja na przykład, oddając nerkę, mam całkiem dużą szansę, że będę żyła dłużej i będę zdrowsza, niż gdybym tego nie zrobiła. Więc jest to poniekąd nagroda także fizyczna. Natomiast w sensie psychicznym, no to oczywiście jest to dla mnie honor i szczęście, że mogę komuś oferować mój organ bez straty zdrowia, bez szkody dla mnie. To jest naprawdę duża satysfakcja. Wszystkich do tego zachęcam, żeby się nad tym zastanowili i żeby również rozmawiali, żeby właśnie rozmawiali. My staramy się mówić wszystkim, rodzinie, znajomym, wokół, że to naprawdę jest możliwe, żeby o tym pomyśleli, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wydarzy się taka sytuacja, a dobrze jest mieć pewne rzeczy przemyślane i również, żeby rozmawiać o tym otwarcie, bo to nie powinien być temat tabu. To jest ważna rzecz, żeby ta świadomość wzrosła, bo ona jest rzeczywiście niska. Przypuszczam, że nie różnimy się niczym od takiej populacji zachodnioeuropejskiej, gdzie robi się powiedzmy 30% przeszczepów od dawcy żywego. Jest to głównie kwestia świadomości dotarcia do ludzi z wiedzą, bo ludzie nie wiedzą.
1: Powszechności jakby, no, chciałem powiedzieć, egzekwowania, może to złe słowo, właśnie takiej decyzji.
2: Ale może byś miał powiedzieć.
1: W Stanach Zjednoczonych, jak się dostaje prawo jazdy, no to się podpisuje deklarację woli. W przypadku żywego dawstwa, no trzeba o tym mówić.
2: Kochani, pozwolę sobie kończąc. Mamy tutaj przypadki, które wam potwierdzą. Bo pan Adam to w ogóle, pani Grażyna, pilot w ogóle nieśmiertelny i pan profesor, który naprawdę dużo widział, zapewniają,

Mocny głos, wielkie przeboje i znak rozpoznawczy – okulary. W tle wielkiej kariery walka z rakiem piersi. Przed wami Anastasia. Anastasia Lynn Newkirk urodziła się 17 września 1968 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Ma pochodzenie niemiecko-irlandzkie. Od samego początku miała do czynienia z muzyką i showbiznesem. Jej mama występowała na Broadwayu, z kolei tata był zarówno wokalistą, jak i aktorem. Ma dwoje rodzeństwa, starszą siostrę i młodszego brata. Gdy Anastasia miała 3 lata, jej rodzice się rozstali. Po śmierci ojca w 2005 roku rodzina przeprowadziła się do Nowego Jorku. Kiedy była nastolatką, zdiagnozowano u niej chorobę leśniowskiego Crohna, która objawia się stanem zapalnym jelit. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w restauracjach i salonach fryzjerskich. Co ciekawe, śpiewanie nie było na pierwszym miejscu. Zanim postanowiła pójść tą ścieżką, rozważała archeologię oraz psychologię. W międzyczasie została tancerką. Swoje umiejętności prezentowała w jednym z programów MTV, a pod koniec lat 80. pojawiła się również w dwóch teledyskach zespołu Salt & Pepa. Pierwsze kroki na scenie muzycznej postawiła w 1990 roku. Występowała wtedy w chórkach. Słychać ją m.in. na albumie wokalistki o pseudonimie Tiffany zatytułowanym New Insight, a jako solowa piosenkarka zadebiutowała w 1992 roku w programie telewizyjnym pod nazwą Comic View. W 1993 roku Anastasia nagrała kilka utworów, jednak nie podpisała kontraktu płytowego. Według producentów muzycznych przez swoje charakterystyczne brzmienie nie pasowała do żadnego gatunku muzycznego. Pojawiła się jednak na wydawanych w tamtym czasie albumach amerykańskich gwiazd Jamie'ego Foxa i Polly Abdul oraz na krążku meksykańskiej piosenkarki Pauliny Rubio.

Później dołączyła do zespołu o nazwie The Craze, z którym występowała przez 2 lata do 1999 roku. W międzyczasie śpiewała również w chórze zespołu z gatunku muzyki gospel The Card Car Singers. Nagrała również 2 duety z kubańskim kompozytorem Omarem Sosą. W pewnym momencie Anastasia, zniechęcona brakiem sukcesów w branży, rozważała porzucenie śpiewania i wtedy jej przyszła menadżerka zachęciła ją, by zgłosiła się do udziału w talent show MTV The Cut. Było to w roku 1998 i to był strzał w dziesiątkę. Anastasia wykonała tam swój autorski kawałek Not That Kind i znalazła się w finałowej dziesiątce. Mimo że programu nie wygrała, to wzbudziła zainteresowanie branży muzycznej, zauważyli ją m.in. Elton John, Michael Jackson czy Faith Evans. To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego i 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That Kind. Promował go kawałek I'm Outta Love, który stał się światowym hitem i przyniósł Anastasii międzynarodową sławę. Opanował pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. W tym pierwszym kraju piosenka stała się najlepiej sprzedającym singlem roku i uzyskała podwójną platynę za sprzedaż ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Podobnie było w Nowej Zelandii. Kawałek świetnie poradził sobie w Europie. Najlepiej w Belgii, ale też świetnie w Polsce, Austrii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Niemczech, we Włoszech czy w Norwegii. Z kolei w Wielkiej Brytanii I'm Outta Love osiągnął 6. pozycję. Niestety sukcesu nie odniósł w samych Stanach Zjednoczonych. Na liście Billboardu spędził zaledwie 3 tygodnie, osiągając 92. miejsce. Lepiej poradził sobie na liście Hot Dance Club Play, gdzie utwór zajmował 2. miejsce przez 8 tygodni. Drugim singlem z debiutanckiego albumu został tytułowy Not That Kind. Nie był jednak tak popularny jak I'm Outta Love, ale wskoczył na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii czy we Włoszech.

Album promowały jeszcze dwa single, to Cowboys and Kisses oraz Made for Loving You. Oba jednak nie odniosły większego sukcesu na listach przebojów. Sam krążek rozszedł się w ponad 5-milionowym nakładzie. Świetnie sprzedał się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie dostał platynowe płyty. Dobrze radził sobie na listach sprzedaży w innych krajach Europy, ale i Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii. Inaczej było w USA. Zajął dopiero 168 miejsce na liście Billboard 200, sprzedając się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. W 2001 roku podczas rozdania nagród World Music Awards wokalistka otrzymała statuetkę dla najlepiej sprzedającej się nowej artystki pop na świecie. W tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Dostał tytuł Freak of Nature i ukazał się w listopadzie. Pierwszym singlem, który go promował, został kawałek Paid My Dues. Piosenka opowiada o początkach Anastasii w branży muzycznej. W wywiadzie dla magazynu Billboard powiedziała tak, tu cytat, przez lata mówiono mi, że mam zbyt czarny głos, że powinnam założyć soczewki kontaktowe i pozbyć się okularów, że jestem zbyt nachalna i tak dalej. To są właśnie te rzeczy, na które ludzie reagują. Według niektórych krytyków utwór wytacza piosenkarce wyjątkową niszę. Z kolei inni mówili, że to typowy, mocny hymn w stylu Go Girl. Kawałek odniósł komercyjny sukces, opanowując listy przebojów w wielu krajach.

Billboard Dance Club Play. Bardzo dobrze poradził sobie w Australii i ponownie w Europie, m.in. w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i Szwajcarii, również w Wielkiej Brytanii. W Polsce kawałek osiągnął drugie miejsce.

Album promowały jeszcze dwa single, Why'd You Lie To Me oraz You'll Never Be Alone. Bonusem na kolekcjonerskiej edycji krążka był Boom, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2002, które odbyły się w Korei Południowej i Japonii. W 2014 roku włoskie MTV ogłosiło, że jest to ulubiona piosenka Włochów ze wszystkich Mistrzostw Świata FIFA.

podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy. Recenzje również były świetne. Krytycy pisali, że Anastasia unika kryzysu drugiego albumu. Krążek jest bez

podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy. Recenzje również były świetne. Krytycy pisali, że Anastasia unika kryzysu drugiego albumu. Krążek jest bez

Mienie, solidny rytm i ucho do komercyjnych chwytów. Sukces przełożył się również na to, że piosenkarka w 2002 roku dołączyła do corocznego programu VH1 Divas Las Vegas, w którym również wystąpiły takie gwiazdy jak Celine Dion, Shakira, Cher, Mary J. Blige, Dixie Chicks oraz Stevie Nicks. Celem tego charytatywnego wydarzenia było m.in. zebranie funduszy dla Save the Music Foundation. To fundacja działająca na rzecz wspierania edukacji muzycznej w szkołach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Później Anastasia wydała też utwór Love is a Crime do ścieżki dźwiękowej filmu Chicago, a który wskoczył na pierwsze miejsce listy Hot Dance Club.

kiedy gwiazda piosenkarki zaczęła błyszczeć coraz bardziej, pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem. W styczniu 2003 roku diagnoza rak piersi. Nowotwór wykazała rutynowa mamografia, wykonana przed operacją zmniejszenia piersi. Wokalistka zdecydowała się na taki krok ze względu na przeciążenie pleców. Od razu podjęła leczenie, operację i radioterapię. Później założyła fundację o nazwie Anastasia, której celem było promowanie świadomości raka piersi wśród młodych kobiet. Artystka zaczęła też pracę nad swoim trzecim albumem, co jak sama później przyznała, z powodu choroby nie było dla niej łatwe. Inspiracją do pisania nowych piosenek były właśnie jej problemy zdrowotne. Dzięki nim chciała dać siłę tym, którzy jej potrzebowali. Jednocześnie postanowiła dodać swojej muzyce nieco pazura. Postawiła na rockowe brzmienia, ale z elementami popu i funku, do tego soulu i R&B. I tak zrodziło się nowe brzmienie, które określiła mianem Sproka, połączenie soulu, popu i rocka. Nową płytę nazwała swoim imieniem, a ta ukazała się w 2004 roku. Promował ją singiel Left Outside Alone, który okazał się jednym z największych przebojów tamtego roku w Europie. Skoczył na szczyty list przebojów w Austrii, Czechach, we Włoszech, w Hiszpanii i Szwajcarii. Świetnie radził sobie również w Danii, Niemczech, Irlandii, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii. Był numerem jeden w Australii, gdzie po raz drugi piosenka Anastasia stała się najlepiej sprzedającym singlem danego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych komercyjny sukces odniósł remix tego kawałka w wykonaniu producenta muzycznego Jasona Nevinsa. Osiągnął m.in. pierwsze miejsce na liście Dance Singles Sales. Piosenka przypadła do gustu również krytykom, którzy nie szczędzili jej pochwał.

Kolejnym singlem promującym płytę Anastasia był Sick and Tired. W tym przypadku piosenka przypadła do gustu zarówno słuchaczom, jak i krytykom muzycznym. Zawojowała listy przebojów w wielu europejskich krajach. Do tego wskoczyła na drugie miejsce najgorętszych europejskich hitów. Album promowały jeszcze dwa single, Welcome to My Truth oraz Heavy on My Heart. Pieniądze ze sprzedaży tego ostatniego trafiły do organizacji charytatywnej wokalistki. Krążek sprzedał się na całym świecie w 8 milionach egzemplarzy. Został jednym z najlepiej sprzedających się na starym kontynencie. Zajmował pierwsze miejsca list sprzedaży m.in. w Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Australii. Krążek doczekał się również limitowanej edycji z płytą DVD, na której znalazł się m.in. film dokumentalny o powstawaniu albumu, film z trasy koncertowej czy zdjęcia. Wokalistka ruszyła również w swoje pierwsze tournée, które trwało od września 2004 do sierpnia 2005 roku. Objęło ponad 80 koncertów w całej Europie, ale Polski na mapie nie było. Czas na rok 2005. Wtedy Anastasia wydała pierwszą składankę przebojów zatytułowaną Pieces of a Dream. Stanowiła ona podsumowanie pierwszych 6 lat jej kariery. Promował ją kawałek o tym samym tytule, ale też duet nagrany z włoskim piosenkarzem Erosem Ramazzottim. Ich wspólny utwór nosił tytuł I Belong to You, Il Ritmo della Passione,

W innym roku piosenkarka wydała swoje pierwsze DVD, zawierające materiał z koncertów zarejestrowanych w Berlinie i Monachium, czy kilka teledysków. I wtedy też zrobiła sobie małą muzyczną przerwę. Skupiła się wówczas na współpracy z jedną z niemieckich marek modowych, tworząc dla niej linię odzieżową. Na scenę z nowym albumem i innym niż dotychczasowym stylem muzycznym wróciła w 2008 roku. Jego tytuł to Heavy Rotation, a promował go m.in. kawałek I Can Feel You. Ten, jak i kolejne single oraz również sam krążek nie odniosły komercyjnego sukcesu. Mimo to płyta znalazła się na 10. miejscu w internetowym rankingu czytelników magazynu Billboard pod nazwą 10 najlepszych albumów 2008 roku. Później piosenkarka zapowiedziała, że przy okazji kolejnych albumów wróci do brzmienia znanego z jej poprzednich płyt i ruszyła w trasę koncertową, drugą w swojej karierze po Europie, za którą sama zapłaciła.

Na kolejny album fani musieli poczekać 4 lata. W 2012 roku Anastasia wydała krążek z coverami utworów, które śpiewali wokaliści rockowi. Jego tytuł to It's a Man's World. Generalnie był to album cyfrowy, a płyty fizycznie można było kupić w niektórych krajach europejskich i na stronie internetowej wokalistki. Podpisane krążki rozeszły się tam w ciągu 3 dni. Jednym z kawałków promujących płytę był Best of You zespołu Foo Fighters. W kolejnym roku nadeszły złe wieści. U artystki po raz kolejny zdiagnozowano raka piersi i od razu poddała się leczeniu. Zdecydowała się również na mastektomię obustronną z rekonstrukcją piersi i jednocześnie odwołała zaplanowaną kolejną po Europie trasę koncertową. Po jakimś czasie poinformowała, że pracuje nad 6. albumem studyjnym. Ten ukazał się w 2014 roku. Dostał tytuł Resurrection, czyli odrodzenie. Nawiązuje do powrotu do zdrowia, ale i do powrotu do dawnego brzmienia muzycznego. Promował go kawałek pod tytułem Stupid Little Things. Sukces komercyjny w tym przypadku był raczej umiarkowany, choć wskoczył na listę przebojów kilku europejskich krajów. Z kolei sam album sprzedał się dobrze m.in. we Włoszech, w Niemczech czy Hiszpanii. Promowała go europejska trasa koncertowa, jednak została przerwana na kilka tygodni przez problemy u wokalistki z przepukliną. Kiedy problem ze zdrowiem minął, Anastasia kontynuowała koncertowanie również w Australii. W sumie odbyło się 80 występów.

Rok 2015 to druga w karierze Anastasii składanka z przebojami zatytułowana Ultimate Collection. Osiągnęła spory sukces m.in. w Wielkiej Brytanii. To w sumie szósty jej krążek, który wskoczył do pierwszej dziesiątki na listach przebojów w tym kraju. Tam też dostała za niego złotą płytę. Kolejny studyjny album piosenkarka wydała w 2017 roku. Jego tytuł to Evolution, z promującym go singlem Cut in the Middle. Kilka lat później w jednym z wywiadów przyznała, że może to być jej ostatnia płyta w karierze i być może skupi się tylko na wydawaniu singli. Jednak w 2022 roku ogłosiła, że będzie kolejny krążek i już nad nim pracuje. W kolejnym roku wydała płytę pod tytułem Our Songs, zawierającą covery niemieckich utworów w swoich interpretacjach. Wśród nich piosenki Skorpionsów, zespołu Rimon, Sarah Connor, The Kelly Family, Die Totenhosen czy Tokyo Hotel. W Niemczech dostała za nią złotą płytę, a promował ją m.in. singiel Best Days.

Wracając jednak do 2021 roku, wtedy Anastasia ogłosiła trasę koncertową, która była planowana w związku z 20. rocznicą wydania debiutanckiego singla I'm Outta Love. Planowo miała być zorganizowana w 2020, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. W rezultacie rozpoczęła się 3 lata później i nosiła nazwę I'm Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour. Z kolei w 2025 ruszyła w kolejne tournée Not That Kind, w ramach którego odwiedziła również Warszawę. Trasa była zorganizowana z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu. Teraz garść innych informacji o Anastasii, których być może nie wiecie. Jak słyszeliście wcześniej, działa charytatywnie, wspierając organizacje non-profit i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych na rzecz potrzebujących. Sprzedawała nawet swoje stroje sceniczne w internecie, by finansowo wspomóc Fundację Badań nad Rakiem Piersi. Za swoje działania na rzecz zwiększania świadomości na ten temat przyznano jej nagrodę Humanitarian Award. Była drugą kobietą, którą doceniono w ten sposób. Na koncie ma również wiele innych nagród, w tym Women's World Award w kategorii Światowy Artysta. To za odniesiony sukces muzyczny i pozytywny wpływ na świat. Otrzymała również wiele nagród muzycznych. Ma na koncie wiele utworów nagranych z innymi artystami, wspólne trasy koncertowe i występy, współprace reklamowe, role filmowe czy wygraną w programie The Masked Singer.

Singer Australia była tam pierwszą amerykańską piosenkarką, która go wygrała. Poza współpracą z firmą odzieżową wydała kolekcję biżuterii, była jurorką w programach typu Talent Show, ale i uczestniczką jednego z programów tanecznych. Anastasia ma 1,57 m, dlatego mówią o niej mała dama z wielkim głosem. Mimo iż skorygowała swoją wadę wzroku, przez którą nosiła przyciemniane okulary korekcyjne i z tym była kojarzona, to nadal je nosi. Według danych z 2018 roku ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. A co sądzi o braku sukcesu komercyjnego w swoim rodzimym kraju, Stanach Zjednoczonych? Uważa, że została wpisana na czarną listę w radiu. W jednym z wywiadów przyznała, że ktoś zdenerwował kogoś ważnego w amerykańskim świecie muzyki, a jej nazwisko miało być częścią tej sprawy. Nic o tym nie wiem i nie mogę tego zrozumieć, powiedziała gwiazda, która ukrywała również swój wiek. To dlatego, że karierę rozpoczynała dość późno, mając 30 lat. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że osoby z branży muzycznej, z którymi wtedy współpracowała, nalegały, by mówiła wszystkim, że ma 23 lata. Ona sama nienawidziła kłamać i wyznała prawdę po 6 latach. To sprawiło, że jest dumna z tego, ile ma lat. Po 30 oszalała też na punkcie botoksu. Robiłam go co 3 miesiące, ale zaraz po rozwodzie zdałam sobie sprawę, że muszę przestać, przyznała. No właśnie, a jak wygląda życie osobiste wokalistki? W 2006 roku zaręczyła się ze swoim ochroniarzem. Pobrali się w kolejnym roku. Jednak małżeństwo przetrwało do 2010 roku. Anastasia napisała nawet o tym piosenkę. Od tamtego czasu nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym. Przyznała jednak, że jest coś, czego żałuje, że nigdy nie spełniła marzenia o byciu mamą. A co do samej muzyki, w wywiadzie dla You Magazine powiedziała tak: każda piosenka, którą piszę, niesie ze sobą przesłanie o sile. Chcę, żeby moje piosenki przemawiały do ludzi, pomagały im przetrwać trudne chwile i dawały im znać, że wszystko jest możliwe. Można przetrwać, można się rozwijać, wystarczy na mnie spojrzeć.

Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnie, to na człowieka, potem znów na świnie i na człowieka, ale nikt już nie mógł się połapać, kto jest kim. To fragment Folwarku zwierzęcego George'a Orwella, który osobiście bardzo lubię i dlatego posłuży mi on do wprowadzenia Was w kolejny temat reportażu w podcaście Polska na Ucho. Michał Poklękowski, witajcie. Anatomia, fizjologia oraz genetyka świni i człowieka są do

0: siebie zaskakująco podobne. Pod wieloma względami świnie są nam o wiele bliższe niż na przykład małpy człekokształtne. I nawet takie naukowe ustalenia nie sprawiają, że świniom w świecie stworzonym przez człowieka żyje się dobrze.
1: Stereotypowe myślenie o świniach na pewno nie pomaga tym zwierzętom, bo wpojono nam, prawda, że to głupie, brudne zwierzęta.
0: Na świnie większość ludzi nadal patrzy z perspektywy swojego talerza. To zwierzęta, które nie mają prawa odczuwać bólu, smutku czy radości. Ich prawo do życia na swoich warunkach jest gdzieś na peryferiach dobrostanu zwierząt z naszego otoczenia. Świnia jest po prostu chodzącym kotletem i niewiele poza tym. Jednak także w Polsce przybywa ludzi, którym zależy na tym, by świniom pod naszym okiem żyło się godniej. Przybywa miejsc, w których świnie po przejściach mogą liczyć na lepszy los.
1: Ona była taka trochę zabiedzona, taka kaszląca, więc podejrzewam, że ktoś ją ze względu na to, na ten stan zdrowia wyrzucił, pozbył się problemu, ale udało się ją wyleczyć i dzisiaj sobie żyje, ryje.
0: Rycie w podłożu to coś, co świnia kocha i bez czego żyć jej trudno. Bardzo często zapominają o tym ludzie, którzy próbują ze świni zrobić domowego pupila na wzór kota czy psa.
1: W kwestii właśnie opieki nad świniami trzeba sobie uzmysłowić jedną rzecz, że to nie wygląda tak jak w przypadku psa, że tych obowiązków w przypadku świni jest więcej.
0: Jakie to obowiązki? Tego dowiecie się już za chwilę. Azyl, do którego zaraz Was zaproszę, to miejsce nastawione na pomoc świniom i przyjazną edukację na ich temat.
2: Można je pogłaskać, można do nich mówić coś, nie zawsze rozumieją, można je karmić.
0: Azyl dla świń w Wodzisławiu Śląskim, do którego wybrała się nasza śląska reporterka, to miejsce, w którym te zwierzęta mają komfortową przestrzeń do romansów.
1: Monia leży cały dzień z Fredem, czyli nasza świnia się udziczyła.
0: Azyl dla świń przypomina laboratorium, w którym z pełnym poszanowaniem świńskiej natury można obserwować zachowania tak podobne do naszych ludzkich.
1: Jak przychodzi nowa świnia, to zaczyna się ustalanie hierarchii. To jest tak, przyszłaś nowa, my tu rządzimy, to my ci teraz pokażemy.
0: Kasia Ziółkowska-Dąbek pokaże Wam teraz świat ludzi, którzy próbują poprawić wizerunek zwierząt, które przynajmniej z nazwy znamy wszyscy. Zwierząt, które pośród ludzi naprawdę mogłyby mieć choć odrobinę lepsze życie.
1: Tu jest nasza Matylda. Kto to jest, Aaron? Matylda? Matylda, damy Matyldzi marcheweczkę. No daj, daj marcheweczkę. Aronku, a co świnki jeszcze lubią jeść?
3: Bulaki, śrutę, jabłka, cukinię.
1: Oj, zjadły kapustę? Co dałyście?
3: No tam jeszcze.
1: A jeszcze trochę zostało. Jeszcze lubią arbuzy, też lubią orzechy. Nazywam się Iwona Kalinowska i prowadzę azyl dla świń.
4: Ile tutaj jest tych świnek?
3: 11 i gwadziki.
1: Tu jest Gicia. Gicia przyjechała do nas z Gieniutkowa, z innego azylu dla świń. Przy tej liczebności świń, jaką oni mają, to zabranie jednej to żadne odciążenie, ale taka międzyazylowa współpraca. Tak, Gicia? I Gicia to jest najlepsza koleżanka Kasi. One razem śpią, razem chodzą, tak, Gitusia?
4: Dużo tej marchewki zjadają?
1: Gdy się na nie patrzy, widzi się tłuściochy. A one tak naprawdę niewiele jedzą. To znaczy na śniadanie, owszem, tak, miseczkę śruty z wodą, z ziemniaczkami, kilka ziemniaczków, śruta, woda. A w ciągu dnia jedno jabłko, marchewka, burak i to naprawdę wszystko. Ale mają niestety takie, a nie inne uwarunkowania genetyczne. Ta tendencja do tycia jest widoczna. Ja mam wrażenie, że one tyją z powietrza, naprawdę. Mam nadzieję. Natomiast jakie są fakty? No tworzy się, selekcjonuje się te zwierzęta, wybiera się te osobniki, które najwięcej ważą, łączy się z innymi i tak na świat przychodzą te, które są w stanie w krótkim czasie jak najwięcej przytyć i tego efekty widzimy na przykład u mnie, bo ja naprawdę tych zwierząt nie przekarmiam. Żeby je odchudzić, to musiałabym je chyba na samej sałacie trzymać. Ja mówię, jak ja bym tyle jadła, to ja jestem o taki szczypioreczek, a one niestety brzuchy do ziemi mają.
4: Idziemy dalej. Która jest twoja ulubiona? Lubisz? Którąś najbardziej?
2: Ja wszystkie świnki lubię.
4: Taką, do której najbardziej lubisz podchodzić, głaskać?
2: Kasia.
4: To jest Kasia, która mieszka z wami w domu?
2: Tak.
4: Gdzie Kasia sypia?
2: W ogrodzie zimowym.
4: Dlaczego ta Kasia jest taka właśnie fajna?
2: No bo lubi ludzi na przykład, jak się ją głaszcze i jest towarzyska.
4: To sobie przechodzimy teraz gdzie?
1: Tylko zajrzymy. Tu jest Krysia. Krysia to jest taka nasza niewidoma dziczka, która... O, cześć Krysia!

0: Monisia, a pomimo tego, że taka duża, to wszyscy jej dokuczają, nie Monisia?
1: No faktycznie, jak na świnkę, to wielka.
0: Tak, tak, to jest taki wielkolud. A przyjechała...
1: Jeju, kiedy... Ale jaka wygimnastykowana.
0: Jaka wygimnastykowana, tak. Monisia przyjechała 2 lata temu. Pamiętam, tacy młodzi ludzie znaleźli ją na ulicy i szukali dla niej miejsca. Chyba o 24 przyjechali tutaj z nią do nas. Ona była taka trochę zabiedzona, taka kaszląca, więc podejrzewam, że ktoś ją ze względu na to, na ten stan zdrowia wyrzucił, pozbył się problemu, ale udało się ją wyleczyć i dzisiaj sobie żyje, ryje. Także tu Monisia miała naprawdę dużo szczęścia, że ktoś ją zobaczył, znalazł, zabezpieczył i przywiózł. Mamy też tak, 2 dziki. Historia dzików jest no taka, a nie inna, że Krystyna została gdzieś tam zabrana z lasu, przetrzymywana w skandalicznych warunkach, w takim pomieszczeniu 2x2. Oj, tam był straszny brud, smród. Była oblepiona własnymi odchodami. To było przerażające, jak ją tu przywieźliśmy, jak ją oswajaliśmy z tym wyjściem na zewnątrz. Musiałam ją wszystkiego uczyć, że tak powiem, tego, że można swobodnie wyjść, kiedy się chce, bo ona na początku w ogóle bała się wychodzić na zewnątrz. A teraz, pomimo tego, że nie widzi, nie ma gałek ocznych, świetnie sobie radzi, no bo wiadomo, te zwierzęta to przede wszystkim, jeżeli chodzi o zmysły, to słuch i węch, prawda? Tu jest potrzebny do tego, żeby mają świetny słuch i świetny węch, więc sobie radzą. I jeżeli chodzi o orientację przestrzenną, prawda, i o inne rzeczy. A Fredzia, no Fredzia po prostu ktoś nieodpowiedzialnie oswoił. Przyszedł sobie mały dziczek, no więc ktoś tam się nim zachwycił, prawda, pozwolił mu mieszkać na swoim terenie, a później, no, jako że ogrodzenie było kiepskiej jakości, Fredziu zaczął wychodzić i chciał się integrować z innymi ludźmi, którzy no nie mieli na to ochoty, tak, więc poszło jakieś zawiadomienie, że należy coś z tym zrobić. Robić. Opiekunowi nie chciało się chyba stawiać podwójnego ogrodzenia i szukał dla niego miejsca. Bo tutaj w kwestii no właśnie opieki nad świniami trzeba sobie uzmysłowić jedną rzecz, że to nie wygląda tak jak w przypadku psa, że tych obowiązków w przypadku świni jest więcej. Żeby opiekować się świniami, żeby móc je mieć na swoim terenie, trzeba mieć podwójne ogrodzenie, bioasekurację. Tutaj trzeba się zgłosić w ARMIR-ze. Jest się pod kontrolą, opieką Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego. To nie jest tak jak w przypadku psów. Ja tu mam kontrolę, tak? Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego. Weterynarz pobiera tutaj świniom krew na obecność różnych chorób. Tak profilaktycznie, tak? Także tutaj tych obostrzeń, które trzeba, warunków, które trzeba spełnić, jest znacznie więcej. W przypadku dzików musiałam mieć pozwolenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tak? Na to, żeby mogły tu przebywać. To nie jest tak, że ktoś może sobie wziąć dzika z lasu i trzymać na swoim terenie. Nie, nie, nie. Tu trzeba też mieć zgody, zezwolenia, a najlepiej to tych dzików nie oswajać.
1: A jeśli chodzi o opiekę nad dzikami, ona jest trudniejsza niż nad świniami? One są bardziej wymagające? Trzeba większe jakieś środki ostrożności zachować, bo to jednak dzikie zwierzęta.
0: Tak, dzikie, ale jak się oswoi, to są tak jak świnie. Tutaj nie ma żadnej różnicy w kontakcie, w zachowaniu, bo jeżeli się oswoi, to jest taki, może są ruchliwsze, żwawsze, o to na pewno, mają inne figury, więc tu się też daje zauważyć jakiś taki brak tendencji do tycia, tak? Bo mają smukłe nóżki i nie mają zwisającego brzucha.
1: I są szybkie właśnie,
0: no,
1: tak?
0: I są, tak, i są szybkie. A tutaj te leniwce, no to wiadomo, sobie spacerują, leżą, odpoczywają. Tryb życia dzików jest inny, bo jest nocny. U mnie świnie to głównie w ciągu dnia, wiadomo. A Fred się dopiero budzi późnym popołudniem i jest, prawda, tutaj zainteresowany jakąś aktywnością fizyczną. I Monia, tak, bo Monia się ostatnio tak przestawiła na tryb dziczy, prawda? Monia nam zniknęła, tak, tutaj z radarów. Monia leży cały dzień z Fredem, czyli Monia się, nasza świnia się udziczyła. I to, to tak jest, z kim przestajesz, takim się stajesz. No w przypadku Moni to jest naprawdę, bo Monia jest zakochana we Fredzie. Monia to jest, nie? Nie, Natanie, zauważyłeś?
2: Cały czas ze sobą leżą, wszystko robią.

0: Razem.
1: Tak, oni normalnie są nierozłączni, oni w tym domeczku sobie razem sobie wychodzą.
2: Czyli świnia i dzik.
1: Świnia i dzik. I oni tu są nierozłączni i zauważyłam, że Monia właśnie ostatnimi czasy przychodzi tak jak Fred, dopiero późnym popołudniem, w ciągu dnia jej nie ma. Tak, widać tutaj, że ma problem z wejściem, bo tu jest taka... Och, tutaj, jeżeli chodzi o świnie, musimy powiększyć to wejście, bo Monia nam się rozrosła. Natomiast jeżeli chodzi o świnie, to one są bardzo terytorialne. One są bardzo, mają swoją hierarchię w stadzie. I tutaj Monię, żeby oddzielić od na przykład Franusia, no to musiałam jakieś takie ogrodzenie, bo Franuś waży ponad 200 kilo, jest duży. I jakby tu wszedł, no to by się tu zaczęli kłócić, więc muszę tutaj oddzielać domek od domku, żeby te miały trochę spokoju od tych takich bardziej przebojowych, prawda?
2: Dlaczego jedne świnki chodzą tutaj luzem, a drugie są zamknięte? Czym one się różnią?
1: Nie, one się niczym nie różnią. Natomiast Monizia, moja kochana, ty do piękności! Monizia! Monizia! Ty moja Monizia, ty moja kochana, no co? O, chrum, chrum, chrum, chrum. Monia? One się niczym nie różnią. To była też kwestia tego, w jakiej kolejności przychodziły, bo pierwszy był Kazik. I ja miałam taką wizję, że Kazik będzie no właśnie domową świnią, ale Kazikowi się bardziej tutaj spodobało w szopie. Później był Leon i Leon też zaczął od domu, ale później stwierdziłam, że może wolałby towarzystwo Kazika, więc chciałam go umieścić z Kazikiem w szopie, ale Leon akurat nie chciał. O, jak on tu kwiczał, on tu nie chciał przebywać, nie? Więc wzięłam go do domu. Później był Franek, no a Franek jest dużą, białą, polską świnią, waży ponad 200 kg, więc no w tej części użytkowanej też przez ludzi nie mógłby być, bo on tutaj by wszystko przekopał w 5 minut, nie? To jest...
2: Czyli patrzycie na charakter, jaki ma dana świnka i takie miejsce wybieracie.
1: Gabaryty, charakter, możliwości, prawda? Tak, tak. I dostosowujemy miejsce tak do właśnie charakteru świnki, do jej wielkości, prawda? Bo gdybym była sama, ja tu bym nie miała żadnego ogrodzenia i one wszystkie mogłyby razem ze mną. Natomiast nie jestem sama, więc wiadomo, że ta 200-kilogramowa świnia nie jest niebezpieczna, ale może kogoś niechcący nadepnąć, prawda? Może niechcący tym ryjem, w którym są jednak kły, gdzieś tam dotknąć tym ryjem i niechcący rozciąć skórę, tak? Może. Oczywiście, że może. No, pies też może ugryźć. Więc ja tutaj też dbając o bezpieczeństwo, więc profilaktycznie, bo wypadków jako takich, znaczy nie mieliśmy między sobą, to oczywiście, że one...
2: Pomiędzy sobą się tutaj kotłują, tak?
1: Dochodzi do jakichś sprzeczek, bujek. Monia niestety nie wyciąga wniosków i gdzieś tam do tego Franka, jak podejdzie za blisko, on ją ryjem chce odepchnąć i Monia się nadzieje na jakiegoś kła. Już miała kilka ran, prawda? Była przeorana konkretnie. Bo jest też taka sprawa, że jak przychodzi nowa świnia, to zaczyna się ustalanie hierarchii. To jest tak, przyszłaś nowa, ja my tu rządzimy, to my ci teraz pokażemy. I zaczyna się gonienie, szturchanie, podgryzanie, prawda? Aż do momentu, kiedy już uznają ją za swoją, tak? Więc czasami, ale to zależy też od świni, od jej, od szczęścia. Ja pamiętam, jak przywiozłam Teresę, jak ją Franek z Krysią gonili przez 2 dni. Teresa nie miała ani draśnięcia, niczego. Tak się udawało jej unikać tych ataków, że bezproblemowo przeżyła ten okres, gdzie świnie chciały pokazać jej miejsce właśnie w szeregu. Natomiast no Monisi, oczywiście, że się przytrafiło, ostatnio znowu patrzę, znowu rozcięta noga, ale na świniach takich żyjących w ten sposób to wszystko się goi bez praktycznie opieki lekarskiej. Fredziu jeszcze na szczęście nie ma...
2: Nic jej nie zrobił.
1: Nie, Fredziu, oni się tam kłócą, no to słychać, nie? Słyszymy, nie? Jak się kłócą, nie? No, słyszymy. Ja słyszę, jak się kłócą dzieci, słyszę, jak się kłócą świnie. Ciągle ktoś się kłócą i dorośli z dziećmi u nas, to ciągle ktoś jakiś problem ma, no bo jest nas bardzo dużo. Jakby nie było, to razem z Lolusią, czyli z psem, 22 osoby.
2: Co według ciebie jest fajnego w świnkach?
3: No bo one są takie towarzyskie, one lubią właśnie, jak, nie wiem, człowiek podchodzi, głaszcze, no nie wszystkie oczywiście też, niektóre...
1: Przychodzimy z jedzeniem, nie?
3: Tak, to w sensie najbardziej cieszę.
2: Ale co, lubią dotyk na przykład człowieka?

0: Niektóre tak, niektóre nie. To jest różnie.
1: A jaka jest świnia w dotyku?
0: Taka szorstkie ma włosy, takie sztywne, szorstkie włosy ma.
1: Ale nie przeszkadza to w głaskaniu jej?
0: Nie, nie przeszkadza.
1: Myślałeś kiedyś, że będziesz tak blisko świń, że będziesz obserwował ich życie?
0: Nie, nie myślałam tak nigdy.
2: Można je pogłaskać, można do nich mówić coś, no nie zawsze rozumieją. Można je karmić.
1: Coś cię denerwuje w świnkach, czy nie?
2: No nie.
1: Czasami ludzie sobie myślą, że świnie są takie brudne, tak? Cały czas. A tu chyba nie widać tego brudu przy nich, prawda?
2: No, świnie są czyste. Nie wiem, czemu tak ludzie uważają.
1: Chyba z jakimiś stereotypami się kierujemy, prawda? Także świnia to od razu musi być brudna.
2: No.
1: Wy mieszkacie w domu razem z iloma świnkami? Ile tych świnek w domu jest?
2: 3.
1: I one w czymś przeszkadzają w takim normalnym funkcjonowaniu w domu?
2: Nie.
1: Jak na przykład sobie tak leży i chrapie, to czasami chyba telewizor trzeba pogłośnić, co? Bo nic nie słychać.
2: No nie wiem, ja słyszę za.
3: Czasami jest tak, że Leon stanie w przejściu i nikt nie może już wejść do domu, nie? No to wtedy tak. Leon, my przyjeżdżamy ze szkoły, Leon przychodzi się z nami przywitać, ale jak stanie w przejściu, no to musimy zaczekać, aż raczy się odsunąć i on nie robi tego tak chętnie, więc czasami to trwa, prawda? Więc tak, ale już w takim codziennym funkcjonowaniu, że świniami coś to... Nie, one nie są takie problematyczne, bo Leon aktywny jest na zewnątrz, w domu odpoczywa. To ja bym tu bardziej do naszego psa, prawda, miała zastrzeżeń, jeżeli chodzi o czystość. O, Lolusia, oj, Lolusia, no właśnie, nasza Lolusia to jest brudas, więc tak, to jest takie stereotypowe myślenie o świniach, bo jeżeli porównamy tutaj, no to jak zachowuje się nasz pies i jaki jest jak u niego jest z tą czystością, Lolusia nam wpadnie na 5 sekund do domu i, i już jest, prawda, wszystko do mycia, czyszczenia. Także tak, stereotypowe myślenie o świniach na pewno, no nie pomaga tym zwierzętom, bo wpojono nam, prawda, że to głupie, brudne zwierzęta. A one są, co pokazują badania naukowe, bardzo mądrymi zwierzętami, brudne. Oczywiście nie mają gruczołów potowych, więc latem chłodzą się w błotku. Lubią, ale one się potem poocierają i przychodzą już normalnie czyściutkie, prawda? Także te ryjki rzeczywiście trzeba przetrzeć, czy raciczki czasami, ale sterylne warunki to nie jest coś, na czym mi zależy. Nie przeszkadza mi, że gdzieś będzie trochę piachu. Naprawdę. My nie chorujemy. Praktycznie większość dzieci, no może się zdarzy jakaś tam drobne przeziębienie komuś, prawda? Czyli jednak to procentuje tym, że jesteśmy odporniejsi, tak? Więc nie mamy sterylnych warunków. Dbamy oczywiście o czystość w swoim otoczeniu, ale przesady nie uznaję i uważam, że nie ma sensu.
1: A dzieci pomagają w opiece nad świnkami?
3: Mogę liczyć na dzieci. To znaczy, jako że azyl jest, że tak powiem, mój, to ja się tu poczuwam do wykonywania tych wszystkich prac, czynności, ale jeżeli zdarzy mi się rzadko, gdzieś wyjechać, to zawsze mogę liczyć na Nataniela, czy na inne dzieci, na Klarę, na Arona, że poproszę o wrzucenie świniakom jedzenia, jakiegoś marchewek, jabłek, buraków i oni to zrobią. Czy jak się świnie dobijają do domu, to też dzieciaki już wiedzą, że trzeba otworzyć Kasi drzwi, prawda?
1: A dobijają się, bo słyszałam.
3: Oj, dobijają się, jak oni się dobiją, tak. Więc czasami ktoś może pomyśleć, że przetrzymywane są wbrew swojej woli. Nic bardziej mylnego. One się same dobijają i sygnalizują potrzebę wejścia. To nie jest tak, że ja je tu ściągam, prawda, na siłę wpycham do domu. Nie. One są już przyzwyczajone. To jest ich pokój, to jest ich miejsce i one nie wyobrażają sobie już tej, znaczy wyobrażają. Oczywiście, że gdyby była potrzeba, to zmienią, prawda, miejsce noclegu, ale lubią. Po prostu uważają, że to jest coś naturalnego.
1: A wam w domu przeszkadzają świnki, czy nie?
2: Nie, nie przeszkadzają.

0: No to jest ich pokój, to jest ich miejsce i one nie wyobrażają sobie już tej, znaczy wyobrażają oczywiście, że gdyby była potrzeba, to zmienią, prawda, miejsce noclegu, ale lubią, po prostu uważają, że to jest coś naturalnego.
1: A wam w domu przeszkadzają świnki, czy nie?
2: Nie
1: przeszkadza. A twojej drodze to co, denerwuje cię to, czy nie?
2: No, Leon czasami, jak jeszcze miałam pokój na dole, to stawał przed łazienką i mi się chciało do toalety, a on tam stał.
1: I nie mogłaś wejść?
2: No, i musiałam wołać ciocię.
0: No, musiałam wołać Leona i wtedy weszło. Ale na szczęście mamy duży dom i zawsze jeszcze są dwie inne łazienki, także nie ma opcji, prawda, że doszłoby do jakiejś katastrofy. Nie, nie. Mamy duży dom, mamy kilka

0: że ten kontakt nawet z tym Leonem jest bardzo ograniczony, bo on rzadko wychodzi ze swojego pokoju, chyba że właśnie na zewnątrz, na dwór, prawda?
1: Bo Leon to jest świnka, która ma swój charakter, tak? I ona nie przepada za zmianami.
0: Tak, Leon nie na pewno nie nazwiemy go świnką towarzyską, miłą, sympatyczną. On ma swój charakter. Można stwierdzić, że jest introwertykiem. No nie przepada za towarzystwem kogokolwiek. Reaguje na obce głosy czy obcy zapach jakimś tam już warczeniem, prawda? On się już tutaj przygotowuje do jakiejś reakcji. Tak. Tak, mąż mówił, że zauważył, że ja o tym nie wiem, ale ja jak przyjeżdżam, on wie, że mnie nie ma, więc on słyszy, że ja przyjechałam. On już idzie do drzwi, żeby, no nie wiem, przywitać się. Są dwie opcje, albo się przywitać, albo liczy, że coś...
1: Że jakaś niespodzianka jest.
0: Tak, że coś przywiozłam, tak, ze sklepu. Przygodę ze świnkami to miał Aaron, jak był mały. W ogóle się go wtedy, znaczy nie bał, nie czuł tego, że ten Leon jest taki nietowarzyski. Pamiętam, był takim niemowlaczkiem raczkującym i coś jadł. Leon chciał mu to zabrać i się kłócili o to jedzenie. Ten mu wyrywał, ten chciał mu to zabrać. Także to dzisiaj to pamiętam.
1: Kto wygrał?
0: No właśnie Aaron wygrał. Natomiast dzisiaj myślę, że w takiej sytuacji to każdy by już oddał temu Leonowi to jedzenie i w ogóle by się tam nie kłócił, prawda? O kawałek jabłka czy marchewki, czy co tam miał, chleb, nie pamiętam.
1: Dobrze wam się chyba z nimi żyje.
2: Tak, bardzo dobrze się nam żyje.
1: Tutaj pukają, widzę. Drzwi brudne od rejku.
0: No i dlatego właśnie, tak, tu pukają, dlatego wiecznie mamy odciśnięte błotko z ich ryjków. Nie, Gicia? Tak? Znowu sobie tutaj otwierałaś. No, tak sobie tu dziewczyny żyją. Kasia i Gicia. No i Leon. To
1: czyli są... dwie dziewczyny śpią tutaj.
0: Dziewczyny śpią tutaj. Muszą być oddzielone drzwiami od Leona, bo o ile Leon jest wykastrowany, o tyle dziewczyny nie. I jak mają ruje, to szukają kontaktu z przedstawicielem płci przeciwnej. Leon nie jest zainteresowany kontaktem, więc żeby je uchronić przed ewentualnymi konsekwencjami narzucania się Leonowi, oddzieliłam towarzystwo. Kasia i Gicia. Kasia jako mała świnka, taki mały prosiaczek, została podrzucona pewnemu małżeństwu mieszkającemu tutaj niedaleko do ogrodu. Ci ludzie wstają, wychodzą rano do ogrodu, a tam biega taka mała świnka. Podejrzewam, mogło być tak, że ktoś dostał takiego prosiaka, bo to jest Wietnamka, więc na urodziny. No i stwierdził, że prezent jest nietrafiony, więc trzeba się go pozbyć. Ci ludzie kontaktowali się z gminą w sprawie Kasi, ale gmina tutaj no, nie stanęła na wysokości zadania, nie wiedziała, co z tą świnią zrobić. I znaleźli mnie gdzieś tam w internecie, skontaktowali się, no pojechałam. Godzinę goniliśmy, godzinę, bo to takie było małe, zwinne. W ogóle nie miało ochoty tutaj na to, żeby człowiek tak ją złapał, dotykał. Ale po godzinie, jak już w sumie zrezygnowaliśmy, Kasia wbiegła do jakiegoś zamkniętego pomieszczenia, znaczy pomieszczenia, które miało tam ściany, my tylko drzwi zamknęliśmy i już zapędziło się ją do rogu. Natomiast świnie bardzo szybko się oswajają. O ile gdy są takie, nie znają człowieka, jego dotyku, kontaktu, to oczywiście go nie łakną. Natomiast bardzo szybko się oswajają i to jest chwila, jak są już takie właśnie oswojone, udomowione. Bardzo szybko też się uczą. Na przykład załatwiania potrzeb fizjologicznych na zewnątrz, bo ludziom się wydaje, że te zwierzęta załatwiają się w domu, tak? Tam, gdzie stoją, leżą, się załatwiają. No nie, one walą w drzwi, wychodzą i załatwiają się na zewnątrz. I taka ciekawostka, mają bardzo dobrą przemianę materii, więc to jest kolejna sprawa no, tych brzuchów, prawda? Przy takiej przemianie materii, przy takim zdrowym odżywianiu, to powinny być modelki.
1: A niestety nie są.
0: A niestety nie są, no. Natomiast mamy różne gatunki świń, no i są też te świnie z Wisłobrzuche i Wietnamki. I one, to są zwierzęta, no tak jak mówię, tak, hodowane w celach żywnościowych, więc one mają w krótkim

czasie przybrać szybko na wadze, żeby można było je zabić i zjeść. I tutaj nikt o tym długoletnim życiu nie myśli, o jakości tego życia, że będzie im ciężko na tych krótkich nóżkach nosić te brzuchy, bo świnie ogólnie tak długo nie żyją. Ja nie polecam mieszkania ze świnią. To trzeba naprawdę tego chcieć. Mieć do tych zwierząt cierpliwość i takie, a nie inne podejście. Bo to nie jest tak, jak teraz widać. One sobie grzecznie leżą, odpoczywają i my sobie je tu głaszczemy. Na początku to jest tak, jak w sumie z każdym zwierzęciem. To są młode, energiczne, wszystko niszczące, wszędzie wchodzące zwierzęta. Ja nawet nie policzę już tych wszystkich doniczek, które tu stały, już ich nie ma, bo dziewczyny zrównały je z ziemią, prawda? Tych trawników, które mieliśmy i których nie ma, został piach różnych. Drzwi niedawno wymienialiśmy, bo jak się tu dobijały, to same dziury. Także no, przed tym się nie uchronimy. Możemy ewentualnie myśleć przyszłościowo i dostosować dom do potrzeb, możliwości tych zwierząt, tak? Bo ja dopiero teraz jakieś tu kafelki, jakieś tam zabezpieczenia, mocniejsze drzwi. To są takie rzeczy, które, bo te świnie, no, czy te zwierzęta mają dużo siły. Więc czego ich nie nauczę? Jeju, najbardziej denerwujące jest chyba to, bo jak ja ten tu wychodzę, one się ciągle, ciągle wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą, nie? I teraz tak, one akurat wyszły i ja też chcę gdzieś wyjść. Nie chcę ich zostawiać na zewnątrz, bo albo będzie za chwilę padać, albo przyjdą, będą się dobijać i rozwalą drzwi, no więc ja je wołam do domu. A one mają czas. One mają czas. Psa zawołam i zaraz jest. Mniej więcej zaraz. A świnie, nie? Ja muszę czasami

No więc ja je wołam do domu, a one mają czas. One mają czas. Psa zawołam i zaraz jest. Mniej więcej zaraz. A świnie nie. Ja muszę czas

0: Znaczy, ja też ich nie tresuję, nie? Ja nie tresuję ogólnie zwierząt. Nie zależy mi na tym, żeby tutaj, nie wiem, robiły jakieś sztuczki. Niech sobie żyją jak chcą, prawda? Niech sobie, kiedy chcą, spacerują, niech sobie, kiedy chcą, leżą. Nie, nie, na tym mi nie zależy. Z ogrodem się już pogodziłam, że wygląda jak wygląda i żadnego konkursu nie wygram. Zostały iglaki, prawda, bo tych nie lubią. Aczkolwiek niedawno Fred przeskakiwał, bo miałam miejscami niższe ogrodzenie i większość rododendronów, prawda, zrównał też z ziemią. Wyjątkowo mu nie odpowiadały, aczkolwiek nie jadł ich, nie, nie, bo podobno są trujące, więc tutaj zwierzęta, no te zwierzęta nie są głupie, żeby jeść coś, co może im zaszkodzić. Także jest skala zniszczeń spora, jeżeli chodzi o ich możliwości. Ten ogród, takie rzeczy w domu, ale to tak jak mówię, no przy małym dziecku trzeba dostosować dom do małego dziecka, przy psie również, prawda, no i przy świniach podobnie. No i jest więcej sprzątania, bo ja tutaj rano sobie pozamiatam i umyję u dziewczyn w pokoju, prawda, a już wieczorem nie widać, żebym ja tu coś robiła.
1: Dziewczyny odpoczywają. Głaszczecie je?
2: Tak, bardzo to lubią. Lubią też drapanko po brzuszku. Lubią jeść marchewki.
1: A na przykład jak wychodzicie na dwór, to one chodzą za wami, czy nie? Czy raczej one sobie tam swoim życiem żyją?
2: Zależy. Czy na przykład mamy jedzenie od nich, czy nie?
1: Czyli jak jest jedzenie, to jest przyjaźń.
2: No w sumie zawsze nas lubią, ale jak jest jedzonko, to wolą za nami chodzić. A tak to sobie leżą albo ryją w ziemi.
1: Fajne jest życie ze świnkami?
2: Tak.
1: Co jest fajnego takiego w tych świnkach jeszcze? Tak właśnie, osoby tak grzecznie leżą, to w ogóle ktoś by pomyślał, że to świnki? Chyba nie bardzo.
3: No, że są takie grzeczne, przyjazne, towarzyskie.
1: Tutaj leży Kasia i
3: Gita.
1: One się przyjaźnią.
3: Tak.
1: Kumpele, można powiedzieć.
3: Psiapsi.
2: Czasem się kłócą na przykład o dywan.
1: A teraz leżą przytulone, czyli jest między nimi sztama.
2: Ale czasem go podwijają i się kłócą, kto będzie na nim leżał.
1: Czyli dochodzi do różnych sytuacji między nimi.
2: No tak, ludzie też się kłócą.
1: Ten azyl to był pomysł żony, prawda? Jak pan zareagował na to, że tu się nagle te świnie pojawiły?
4: Tomasz Kalinowski.
5: Znaczy u nas zwierzęta zawsze były w domu, ale faktycznie co mój wyjazd wakacyjny, to tych zwierząt było więcej.
1: Orientował się pan, że jednak świń przybywa?
5: Tak, na pewno nie jest to w tej ilości już takie łatwe, żeby uzmysłowić sobie, że jest nas więcej, ale już tutaj techniczne możliwości nas bardzo ograniczają. Żona już jest dobrze o tym poinformowana, więc myślę, że w tej ilości już będziemy na dłużej.
1: Ma pan taką świadomość, że robicie coś dobrego dla tych zwierząt, że no, stworzyliście im dom?
5: W życiu w ogóle staramy się robić więcej dobrych rzeczy niż tych przeciwnych i zawsze jakoś, czy w tej naszej rodzinie zastępczej, czy w tych zwierzakach, cel jest ten sam.
1: Czyli pomagać.
5: Dokładnie.
1: Jak to się zaczęło?
0: A zaczęło się od tego, że dużo czasu w dzieciństwie spędzałam u dziadka na wsi, tam poznałam zwierzęta gospodarskie, tak zwane hodowlane i jakby zawsze miałam chyba, była we mnie taka ciekawość zwierząt. Zawsze miałam do nich jakiś taki pozytywny bardzo stosunek, szukałam w miarę oczywiście możliwości jakiegoś kontaktu, no i chęci ze strony tych zwierząt. I ja u tego dziadka rzeczywiście z tymi zwierzętami spędzałam dużo czasu, między innymi ze świniami. Ja pamiętam, że jak przyjeżdżałam, zamykałam się w tym chlewiku i tak na nie patrzyłam. One były wystraszone, to nie były oswojone zwierzęta, więc wiadomo, uciekały, ale lubiłam samo patrzenie takie na nie, sprawiało mi przyjemność. Bardzo byłam zaskoczona jako dziecko tym, jak te zwierzęta no, są traktowane, jak kończą. I jak rodziło to we mnie jakiś tam sprzeciw, jakiś bunt, tak? Zdziwienie też, że dorośli uczą mnie szacunku, no, właściwego podejścia do psów, kotów, że tego nie wolno, a już do świni nie.

0: No to też było kilkanaście lat temu na Facebooku takiego posta o właśnie śwince Lili, o jej opiekunach, że mieszkają w Warszawie, w bloku. Wtedy zobaczyłam, że można te zwierzęta traktować jako zwierzęta towarzyszące, że one no, wchodzą w jakieś interakcje z człowiekiem, że lubią z nim spędzać czas. I pojawiła się zaraz potem u mnie właśnie pierwsza świnia, którą wzięłam od hodowcy, drugą też wzięłam od jakiegoś hodowcy, trzecią to już adoptowałam. Ktoś szukał dla Franka domu, zgodziłam się go przyjąć. Później była jakaś świnia z interwencji, później znaleziona na ulicy. I tak się u nas pojawiają kolejne świnie. Oczywiście mamy ograniczenia przestrzenne, więc u nas to nie będzie azyl Chrumkowo, w którym jest ponad 100 świń. To jest te kilkanaście żyć. Ktoś powie, to nic takiego w porównaniu z liczbą tych zwierząt gdzieś tam wysyłanych do ubojni. Tak, to jest takie symboliczne, ale dla mnie jest w tym jakiś sens, widzę w tym sens, no bo dla świń bez znaczenia. Ona nie wie, że kilka tysięcy innych gdzieś tam zostało zabitych. Ona się cieszy życiem, żyje zgodnie ze swoją naturą. Poza tym pokazuję ja ją ludziom i mówię, patrzcie, no czująca istota, taka jak pies i kot. I teraz wy wybierzcie, czy ma prawo żyć, czy jednak nie. No i ja mam odzew ze strony ludzi, że dzięki mnie dostrzegli w świni czującą istotę. Oni zobaczyli, że ta świnia zachowuje się, no właśnie, jak te inne zwierzęta towarzyszące, tak? Oczywiście, no, różni się, no, my też, jeżeli chodzi o ludzi, się różnimy, tak? Jeden dba o higienę, inny nie, no, świnia też nie jest psem, ale bardzo podobna, jeżeli chodzi o potrzeby, tak? O odczucia, o reakcje, no, także tak to właśnie trwa.
1: I że ta szynka to nie pochodzi z supermarketu, tylko to jest właśnie ze świni, tak?
0: Tak. I tego nam brakuje. Edukacji. Edukacji. Bo proszę zobaczyć, co znajdziemy w podręczniku. Jakie informacje. Świnka daje mięso. Ja mam tu, ja ze świniami żyję już, no i chyba z 9 ileś lat, jeszcze żadna mi nie dała mięsa. Świnia daje mięso. To jest po prostu w ogóle jakiś kosmos, nie? Mówić dzieciom się mówi, świnka daje mięso. Aha, no i zaraz przyjdzie ktoś i pomyśli, że świnia da mu mięso. Nie, nie, nie daje mu mięsa. Albo tak, samo po, właśnie to brakuje edukacji. Mówi się, że ludzie, którzy są nadwrażliwi w stosunku do zwierząt, to bambiniści, a popatrzmy, co robią inni dorośli. Nie mówią dziecku, że tutaj na talerzu leży, masz rośliny i zwierzęta, tylko skrzydełko, prawda, nóżka, no i takie nazwy, których dziecko nie kojarzy ze zwierzęciem, które gdzieś tam dotykało, widziało. Ja wiem, że oczywiście są też dzieci, które mają tę świadomość, ale jednak uważam, że gdyby dzieci od początku wiedziały, skąd się bierze dany produkt, to częściej by odmawiały jego zjedzenia. Ten azyl to nie jest tylko takie miejsce, w którym ja te zwierzęta trzymam, mam i karmię i się nimi zajmuję. Ja je też, można powiedzieć, wykorzystuję do celów edukacyjnych, że każde zwierzę bez względu na gatunek powinno mieć zapewnione prawo do godnego życia. To miejsce ma pokazywać ludziom zwierzęta inne niż psy i koty.
2: To był reportaż Kasi Ziółkowskiej-Dąbek. Dziękuję za jego wysłuchanie. Azyle dla świń w Polsce, a jest ich coraz więcej, to inicjatywy m.in. ratujące zwierzęta przed rzezią i poprawiające ich postrzeganie. Budzą one też jednak pewne kontrowersje związane głównie z ryzykiem sanitarnym, szczególnie w kontekście ASF-u, a także przejrzystością finansową i sposobem prowadzenia zbiórek publicznych. Tu czarne owce niestety też się zdarzają. Azyl, który pojawił się w naszym reportażu, działa jednak jak należy, co chciałbym, żeby raz jeszcze wybrzmiało na koniec.
0: Ja tu mam kontrolę, tak, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego. Weterynarz pobiera tutaj świniom krew na obecność różnych chorób, tak profilaktycznie.
2: A tak na marginesie, nie wiem, czy wiecie, że dawno temu Słowianie wypasali świnie tak, jak dziś wypasa się owce. Na Podlasiu na przykład był zwyczaj wypuszczania świń pod koniec lata do lasu. W lesie zwierzęta te prowadziły niezależne życie. Nie były pod niczyją opieką i samodzielnie zdobywały pożywienie. Na zimę z własnej inicjatywy wracały do gospodarstwa. Z różnych przekazów wynika,

0: w tamtych czasach świniom obok człowieka żyło się lepiej, bo były traktowane bardziej podmiotowo niż dziś. Współcześnie miliony tych zwierząt wegetują w hodowlach przemysłowych, w których trudno mówić nawet o minimum warunków, których potrzebują do zaspokojenia swoich zwierzęcych instynktów. To tyle z mojej strony. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Vox FM. Robi lata. Vox FM.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
2: Atak nastoletnich nożowników w Goleniowie. 15-letnia ofiara walczy o życie. Ogromne pożary w Kanadzie. Trwa ewakuacja mieszkańców. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego w słynnym jego dniem. O tym powiemy już za chwilę. Minęła 9:00. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynam od ostrzeżenia dla kierowców. Uważajcie, jest poważny wypadek na S7 koło Kielc. W Szewcach między węzłami Kielce, Jaworznia a Południe dachował samochód. Oplem Zafirą podróżowało 6 osób, w tym dwoje dzieci. Czworo obywateli Ukrainy trafiło do szpitala. Ruch w stronę Krakowa odbywa się jednym pasem, a te utrudnienia mają się niebawem zakończyć. 16-latek zaatakowany przez 2 nieletnich nożowników. Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem w Goleniowie. Chłopak z ranami grzbietu i klatki piersiowej trafił do szpitala. Jego stan jest poważny. Tymczasem policja zatrzymała 2 podejrzewane w sprawie osoby, mówi Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.
3: W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 2 osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
2: Nie wiadomo, dlaczego doszło do ataku. Młody chłopak przebywa w szpitalu Zdroje w Szczecinie. Ogromne pożary w Kanadzie. W prowincji Kolumbia Brytyjska ogłoszono stan wyjątkowy. Służby ewakuowały ponad 20 tysięcy osób. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy ma się przygotować do opuszczenia domów. Pierwsze pożary wykryto w piątek po południu. W ciągu 3 godzin ogień rozprzestrzenił się na obszar 50 km2, a w sobotę po południu pożar trawił już

stan wyjątkowy. Służby ewakuowały ponad 20 tysięcy osób. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy ma się przygotować do opuszczenia domów. Pierwsze pożary wykryto w piątek po południu. W ciągu 3 godzin ogień rozprzestrzenił się na obszar 50 km2, a w sobotę po południu pożar trawił już

0: osoba. Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Mateusz Morawiecki odwiedził wczoraj wrocławskie Jagodno i poczęstował jego mieszkańców pizzą. To właśnie tam, podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w 2023 roku, wyborcy czekali w kolejce do 3 w nocy, by oddać swój głos, a pizzę zaczęła im rozdawać pobliska pizzeria. Podczas piątkowego spotkania były premier przedstawił nowe plany polityczne związane z powołaniem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Spotkanie otworzyła posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka.
1: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, że jesteście tutaj z nami na spotkaniu. Witamy serdecznie premiera Mateusza Morawieckiego.
2: No, takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo, dziękuję.
3: No, szkoda, że się nie udało zadać pytania, ale zaskoczony jestem, że nie było jakichś tutaj wielkich burt, protestów, bo jednak teren wrogi.
4: Głosowanie do 2 w nocy mi się nie podobało, tak mi się to udało. Na plusa daję panu Morawieckiego, był dobrym gospodarzem, PO nas doprowadza do domu.
0: Usłyszał od Wrocławia nasz reporter Kacper Michalak. W spotkaniu z Morawieckim uczestniczyło kilkaset osób. A w Warszawie trwają próby przed defiladą 15 sierpnia. Wczoraj samoloty wojskowe przeleciały nad stolicą wzdłuż koryta Wisły. Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać nadlatujące z północy samoloty F-16 i F-35. W pokazie uczestniczyły też m.in. śmigłowce Black Hawk. W nocy i nad ranem na zamkniętej dla ruchu Wisłostradzie odbywały się próby jednostek lądowych. Kulminacją tych ćwiczeń była próba generalna całej defilady. Jak zapewnił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. W związku z ćwiczeniami w Warszawie do 11 potrwają utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. No bardzo ładnie dzisiaj będzie, bezchmurne niebo w całej Polsce, bez opadów deszczu i bardzo ciepło, a w jednym miejscu nawet upalnie, no i nawet są ostrzeżenia od synoptyków właśnie przed upałem. To lubuskie, część dolnośląskiego i część zachodniopomorskiego, tutaj na termometrach dziś do 32 stopni na plusie, w przeważającej części kraju około 27 kresek, na Mazurach najchłodniej 23, ale na szczęście, tak jak już mówiłam, bez opadów.

0: roku nad Wisłą urodziło się 272 tysiące dzieci, to aż o 33 tysiące mniej niż w 2022 roku.
1: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci?
2: Teraz to jest nieważne, pewnie. Trzeba coś robić dla siebie, a nie dla kogoś. Kochać siebie.
3: Ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
4: Ile to tak się można bawić?
3: Póki zdrowie da.
5: Jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa. Natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt.
6: Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
7: Jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi. Jednak okazać, gdzieś tam zabrać, no i po prostu się bawić z nim.
8: Duża odpowiedzialność, myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. Dla niektórych może być trochę przerażające.
9: Myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem albo w ogóle z nami, z naszym życiem.
10: Większy wybór, większa wolność.
11: No i co, i tak bez dzieci żyć?
10: Nie wiem.
0: Tę demograficzną katastrofę widać jeszcze lepiej, kiedy sięgnie się po statystyki z lat 80. Rodziło się wtedy ponad 700 tysięcy Polaków rocznie. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę Warszawy i pytałem młodych ludzi, głównie młodych ludzi, dlaczego nie chcą albo nie mogą mieć dzieci.
12: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: Polska ma najniższy wskaźnik dzietności w Europie. Równie źle jest tylko w Hiszpanii. Na jedną kobietę przypada u nas, no i w Hiszpanii też, średnio 1,12 dziecka.
1: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci, o co chodzi?
2: Teraz to jest nieważne, pewnie.
1: Dzieci?
2: Tak, tak. Trzeba coś robić dla siebie, a nie dla kogoś. Całe życie.
1: Całe życie?
2: Całe życie. Dla siebie. Mhm. No to jest, nie wiem, mnie to jest ważne.
1: No, ale
2: kochać siebie.
1: Kochać siebie, tak? Bardziej.
2: Tak, kochać siebie.
1: Dlaczego te dzieci się nie rodzą właśnie? Dlaczego ludzie nie chcą, czy nie mogą, czy o co chodzi?
13: Różne standardy teraz. Ktoś myśli więcej o sobie, a nie o rodzinie.
1: Kiedyś 700 tysięcy dzieci się w Polsce rocznie rodziło, a teraz 270 tysięcy. Młodzi ludzie w ogóle nie chcą mieć dzieci.
3: To jest chyba problem z tym, że ludzie nie potrafią sobie ustatkować życia, nikogo znaleźć, tylko na razie szukają. I że mało osób po prostu teraz jest z kimś jakby tak na poważnie bardziej, myśli o przyszłości. Ludzie żyją tu i teraz, a nie myślą o co będzie później. Mają ludzie, nie wiem, tak za 20 lat już powinni myśleć, co będzie naprzód trochę, no ale ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
4: Ile to tak się można bawić?
3: Póki zdrowie da.
1: A powiedz mi, a ty chcesz mieć jakieś dzieci? Przewidujesz taki temat w ogóle?
3: Jeszcze nie myślałem też o tym. Ja teraz zajmuję się jakby zapewnieniem sobie na później bytu, dopiero myślę, co będzie później.
1: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? O co chodzi?
14: A to nie do mnie pytanie.
1: Dlaczego? Polska wymiera, dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? W ogóle się nie rodzą dzieci, skąd to się bierze? A to poważny temat jest przecież, tu się nie ma z czego śmiać w ogóle.
15: Nie wiem.
0: Jak do tego doszło, nie wiadomo. Poza tym, takim hedonistycznym podejściem do życia, chęcią bycia wiecznie młodym i wolnym człowiekiem, poza tą miłością do siebie samego, która to miłość mogłaby jakoby ucierpieć wraz z pojawieniem się w życiu nowego człowieka, no, który może być ciężarem, młodzi ludzie wskazują jeszcze coś. Chodzi, krótko mówiąc, o pieniądze.
10: Drogo, mieszkania drogie, no. Koszty życia poszły bardzo w górę.
1: To co, i tylko o to chodzi, czy... No bo wiesz, bo kiedyś to było tak, w latach 80. do 24 lat już większość ludzi miała dzieci.
10: No ta.
1: A teraz dlaczego tak się nie dzieje?
10: Większy wybór, większa wolność.
1: Czyli co?
10: No kiedyś była presja społeczna na to, żeby mieć dzieci i zakładać rodziny. Teraz ludzie mają wolność, ale przez to, że są takie wysokie koszty życia, to wolę nie ryzykować.
1: No i co, i tak bez dzieci żyć?
10: Nie wiem. Dziękuję.
1: Polska wymiera, dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci? Albo nie mogą, nie chcą.
15: Polscy ludzie nie mogą. Tak. Nagrywa się?
10: Nagrywa.
15: Bo ich nie stać, bo mamy dosyć niestabilną sytuację w kraju. Oraz myślę, że warto byłoby zadać to pytanie osobom, którym zabierane są prawa reprodukcyjne.
14: Dlaczego młodzi

0: Ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci.
1: Dlatego, że jest kryzys mieszkaniowy i dlatego, że państwo nie buduje mieszkań społecznych, a jako, że nie ma budownictwa społecznego, jesteśmy skazani na deweloperską, no de facto oligarchię, no to ciężko w takich warunkach zakładać rodziny, no.
0: No ale kiedyś, wiesz, w latach 80. W tych kawalerkach mieszkali jeszcze z wujkiem tam.
1: Kiedyś była szansa na mieszkanie, dlatego, że państwo budowało te mieszkania, obecnie państwo zupełnie nie buduje mieszkań. Ta kwestia jest zaniedbana zarówno przez PiS, jak i PO. W związku z tym ludzie młodzi są skazani po prostu na ten wolny rynek, w którym no, mieszkanie kosztuje 20 tysięcy obecnie za metr kwadratowy w Warszawie, no to są zaporowe ceny.
2: No i prawa kobiet. Myślę, że też mają do czynienia tutaj dużo. I dostęp do praw reprodukcyjnych to też myślę, że gra istotną rolę.
0: Czyli co, dziewczyny się boją? Tak,
2: tak, boją na pewno. Mniejszy dostęp do aborcji, wszystkie te historie, które się słyszy.
0: Ale to wiesz, ludzie ci o prawicowych poglądach mówią, że to absurd właśnie, że no jak... Że tu dostęp do aborcji ma zwiększyć dzietność w Polsce.
2: No wydaje się być to takie całkiem paradoksalne, ale myślę, że no nie wiem, wiem z mojej perspektywy czy perspektywy moich koleżanek to wygląda i myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem albo w ogóle z nami, z naszym życiem, to też ma wpływ.
3: Często pada też argument, że strach rodzić w Polsce, no to się nie rodzi w ogóle. No i jak tak dalej pójdzie, to już w 2040 roku Polska będzie 35-milionowym krajem, a w 2060 roku 30-milionowym. A potem to już prawdopodobnie całkiem wyginiemy.
4: Co ludzie powiedzą?
0: Polska wymiera właściwie, już niedługo 30 milionów nas będzie.
5: No właściwie tak, no. Nie mówię, że nie chcę mieć dzieci, może kiedyś będę miał. Co można zrobić? 500+ nie pomogło zbytnio.
0: 800 teraz jest.
5: 800 teraz jest.
6: Też nie pomaga niestety. Taka niepewność przyszłości, to, że mam teraz wojnę przy naszej granicy blisko, to na pewno wpływa na takie poczucie, że nie wiadomo, co będzie jutro. Że na przykład, czy ta wojna będzie u nas za parę lat, a wtedy będziesz miał małe dziecko i będziesz musiał się nim zajmować i tak dalej. W takich warunkach, żeby dorastało.
0: Polska wymiera, a młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci. Dlaczego? Skąd to się bierze?
7: Ogólnie jest taka tendencja, że im bardziej rozwinięty jest kraj, tym mniejsza jest dzietność. Ja akurat chcę mieć dzieci w przyszłości, więc...
0: No właśnie, ale z czego to się bierze, że ludzie nie chcą?
7: Duża odpowiedzialność, myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. I to dla niektórych może być trochę takie przerażające.
0: A co, to kiedyś tego nie było, że...
7: Było, ale generalnie mam wrażenie, że im dalszy jest postęp technologiczny, tym człowiek jest trochę bardziej oderwany od natury i jakby kmina jest taka, że... Kiedyś dla wszystkich praktycznie ludzi to było takie bardzo naturalne. Muszę mieć dziecko, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Teraz ludzie już tak nie mają.
0: No dobrze, ale widzę, że lata 70. wracają trochę, wiesz, jakby te hipisowskie klimaty, więc...
7: No, ruch hipisowski to też rewolucja seksualna. Wtedy też się upowszechniła antykoncepcja, więc w sumie akurat to był te momenty, kiedy właśnie ta wolna miłość mogła zacząć funkcjonować, dlatego że nie zachodziło się w ciążę po prostu, no to...
0: No dobra, ale ty chcesz, myślisz o tym powoli gdzieś tam.
7: No tak.
0: No dobrze, no to życzę powodzenia, bo no musimy się jakoś rozwijać jako społeczność.
7: No musimy, dzięki.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego. Dlaczego młodzi ludzie w Polsce nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? W ogóle się nie rodzą dzieci.
8: No właśnie, najpierw po prostu interesy, żeby się dopiero na stare lata coś tam jakieś jedno, nie? Jak u prezydenta Kwaśniewskiego czy u Dudy, nie? Tylko jedno, nie? Na takie bogactwo, nie? Mogliby mieć dziecko 5, nie? No trudno powiedzieć, wie pan, naprawdę. Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
0: Ale to dobrze tak jest, że ludzie wolą mieć, wie pan, psa niż dziecko teraz.
8: No właśnie, no chyba źle, lepiej, żeby było tych dzieci, nie? No, tak wesele jest w domu, czy jak tak tego, nie? Te dzieci, no.
3: To był głos rozsądku, wypowiedział się starszy mężczyzna, który paraduje po warszawskiej starówce przebrany za kufel piwa i rozdaje ulotki zachęcające do wstąpienia do lokalu, no i do konsumpcji tego piwa. No i on zapewnia, że to wcale nie o pieniądze chodzi. I chyba ma rację, bo najwięcej dzieci rodzi się w krajach, gdzie żyje się raczej skromnie, no w Nigerii na przykład, czy w Indiach. A czym społeczeństwo bardziej bogate, tym dzieci mniej.
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: w latach 80. bieda była, ludzie się tam po jakichś kawalerkach kisili i mieli te dzieci.
4: Wtedy jednak mieliśmy inne podejście. Tarty model kobiety, która musi zostać w domu, która musi się zajmować domem. Teraz kobiety bardziej stawiają na siebie, na karierę i myślę, że to jest w porządku. Jeżeli ktoś nie jest gotowy do macierzyństwa lub do wychowywania potomstwa, to nic na siłę. Nie każdy jest na to gotowy, no i później to też rodzi dużo patologii, myślę. Ludzie zauważają, że jednak ten czas szybko mija, młodość przemija i też może to z tego wynika. No teraz bardziej chyba idziemy w kierunku model rodziny 2+1, jak już.
0: 2 plus pies ewentualnie albo...
4: O właśnie, no albo coś takiego.
0: Psie mamy różne tam, koci tatowie, czy tam coś.
2: Znaczy ja aktualnie sobie kota kupuję, ale i tak dziecko chcę mieć, tak czy siak. No ja bym chciała mieć dzieci, ale wiem o tym, że bardzo dużo moich znajomych stwierdziło, że nie chcą mieć dzieci przez jeszcze bardzo długi czas, tylko że sytuacja finansowa im na to nie pozwala. No teraz bez pieniędzy ciężko dać dobre życie dziecku, żeby mogło chodzić na zajęcia dodatkowe, żeby nie odstawało od rówieśników. To jest bardzo ciężkie w tych czasach.
0: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? O co chodzi?
7: A kto powiedział, nie chcemy? Ja na przykład bym chciał tak czwórkę, więc może trochę nadrobię, jeśli koledzy by chcieli mnie.
5: Nie, no ja bym... muszę się jeszcze dogadać z partnerką, tak? Bo to też jest kwestia dwustronna.
0: Ale się czeka,
5: ale tak
0: wiesz, do 30.
5: Doktrynalnie to chciałbym mieć przynajmniej trójkę, tak?
7: I moim zdaniem czeka się do 30, dlatego że coraz ciężej jest wejść w pełną samodzielność jako dorosła osoba. Jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa. Natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt i faktycznie to zrobić na poważnie, nie? To jest po prostu trudne teraz.
5: Też wydaje mi się, że jednak w świecie medialnym nie przedstawia się najlepiej też posiadania dziecka obecnie, zwłaszcza w młodym wieku. Te memy wszystkie z matkami i tak dalej.
0: Z matkami, tak?
5: Z matkami, no tak. Na przykład matka w autobusie, że dziecko głośno płacze. Takie rzeczy, które po prostu się dzieją, jak się ma dzieci. I nie jest nic według mnie uwłaczającego w tym, że dziecko ma jakieś uczucia. Płacze, często rodzice przecież mają braki w śnie.
7: Występuje u nas taki kult zdejmowania z siebie co zasady odpowiedzialności i obowiązków na rzecz kultu wolności. To znaczy my coraz bardziej chcemy wyrażać siebie, wyrażać to, co nam akurat przychodzi do głowy, to często są jakieś takie impulsy hedonistyczne. W takiej sytuacji ciężko mieć dziecko. Dziecko to jest obowiązek i odpowiedzialność na właściwie kilkadziesiąt lat twojego życia, więc...
9: Tak, no mianowicie takie pewnie zachcianki, tak? Czyli po prostu to, że ja chcę być panem własnego losu, ja mam rządzić to, co teraz w życiu będę robił, a nie, że jestem ograniczany przez dziecko, przez potomstwo.
0: Ale nie pochwalamy takiego podejścia.
9: No, że kto chce, kto to woli, prawda?
7: Tak. Moim zdaniem to raczej droga donikąd i spełnienia to nie da. Więcej da dziecko, ale to już każdy sobie wybiera.
0: Młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci, nie mogą. Z czego to wynika?
10: Bo nie mają pieniędzy. Mamy pewne zmiany kulturowe, wiadomo, że mamy bardziej indywidualistyczne społeczeństwo i podejście bardziej hedonistyczne, ale nie uważam, żeby to był czynnik znaczący, jeśli chodzi o społeczne...
0: Czyli kasa.
10: Tak, tak.
0: Mieszkanie, kasa i tak,
10: tak
0: dalej.
10: Tak, mieszkanie, pieniądze.
0: W latach 80. to wy już tutaj byście dawno mieli tam po dwójce czy po...
7: No
0: dwójce,
7: tak, trójce. Tak.
11: Jest dużo ludzi z poprzedniego pokolenia, którzy może nie przemyśleli do końca tej decyzji. I
0: najpierw robili, a potem myśleli, tak?
11: I po prostu teraz z biegiem czasu mogą, nie wiem, nie mówić tego głośno, wiadomo, ale żałować po prostu.
10: Niektórzy stawiają bardziej na karierę, bo jednak jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi jednak okazać, coś tam też go gdzieś tam zabrać, no i po prostu się bawić z nim, czy też po prostu poświęcić czas, żeby go czegoś nauczyć. I ten czas jednak przez to jest zabierany.
0: Temu, który tak, rodzicowi.
10: Tak.
0: Że on sam mógłby się czegoś nauczyć, tak. A musi dziecko uczyć.
10: Tak, dokładnie.
2: Żyjemy w kompletnie innym świecie, mamy inne priorytety, wartości. Co tu więcej mówić?
0: Jakie?
2: Jakie? Przede wszystkim stawiamy na karierę, rozwój. Można się rozejrzeć i temat wydaje się jasny. To jest właśnie kwestia tej świadomości, że jesteśmy bardziej świadomi tego, jak nas wychowywano i czego sami oczekiwalibyśmy od siebie.
11: Właśnie, no to już zależy od wartości, jakie się wyznaje, tak? Czy chcemy jednak całe swoje dobro skupić na tym dziecku, żeby po prostu wyrosło na jak najlepszego człowieka i osiągnęło jak najwięcej, czy jednak też najpierw chcemy się skupić po prostu na tym, że my chcemy coś osiągnąć. To jest bardzo ważna decyzja, którą trzeba naprawdę przemyśleć. I trzeba mieć warunki, żeby po prostu temu dziecku później zapewnić dobrobyt.
3: Jeszcze w 1990 roku w Polsce

0: rodziły głównie kobiety w wieku od 20 do 24 lat. To było ponad 36% urodzeń. Dziś takie przypadki to jest ewenement, około 10%. Kobiety raczej decydują się na dzieci po 30, jeżeli w ogóle. Teraz wypowie się w tej sprawie kobieta, która dorabia sobie do emerytury, przygrywając na harmonii gdzieś tam w okolicy Starego Miasta w Warszawie.
1: Rozmawiamy z Polakami, ale z młodymi też. Dlaczego oni nie chcą mieć dzieci?
2: Jak to nie wiecie, dlaczego nie chcecie? A ma pan dzieci?
1: Ja mam dwóch synów.
2: No to pięknie. A kolega?
1: Jeszcze nie, bo to młody kolega.
2: Ale myśli?
1: Coś tam myśli.
2: No, bo to trzeba. No. Pragnęłam bardzo wyjść za mąż. Jak przyszedł ten czas macierzyństwa. Ja mogę tylko o sobie powiedzieć. Przyszedł czas, bo kobieta ma dane macierzyństwo, bo to Pan Bóg. Pan Bóg to stworzył i przychodzi akurat technikum budowlane, matura, dyplom, nie? Takie coś, a tu we mnie macierzyństwo. Nie wtedy, kiedy uczyłam się, ale kiedy już ta pora przyszła.
1: Czyli ile Pani miała lat?
2: To ja, no ile, jak matura? Młodzi ludzie są bardzo kochani, bardzo mądrzy, tylko mają blokadę.
1: Kulturową, tak? Że...
2: No to te tendery, te. Ja nawet nie chcę wymieniać tego, no. Bo to i w pracach, i w szkołach. No co mamy teraz w szkołach? Nowacka, co ona robi? Ona się demono sprzedała już 20 lat temu tam, w tej Unii.
1: Nie, chyba nie. No dobrze, dziękujemy, wszystkiego Radym, dobrego.
2: Rachunek.
1: O, ja tu pani jeszcze, o, wrzucę.
2: Niekoniecznie,
1: no, ale to
2: nie ma.
1: Dziękuję.
2: Pan ma dwójkę dzieci, to wydatki są.
1: A, są, wiadomo.
2: Młodzi ludzie powinni czytać Biblię.
0: No, taka na koniec oryginalna koncepcja, że tak też można pobudzić młodych ludzi do prokreacji. Pewnie nie zaszkodzi, a być może pomoże. No i to tyle na dziś. W Co ludzie powiedzą, słyszymy się za tydzień.
3: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
6: Na początek Wielkopolska i nielegalni migranci, którzy sami zgłosili się na policję. Mija 81. rocznica od zrzucenia atomówki na Nagasaki. Głośny protest w sprawie koni kursujących do Morskiego Oka. Jest 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Chcieli zgłosić nielegalnych migrantów i sami wpadli. W okolicy Obornik pod Poznaniem policja dostała zgłoszenie od dwóch obcokrajowców. 9-osobowa grupa migrantów miała wyjść z pola kukurydzy i poprosić ich o przewiezienie przez polsko-niemiecką granicę. Mówi rzecznik obornickiej policji, młodszy aspirant Krzysztof Polsin.
7: Kierowcy odmówili, wówczas spotkali się z agresją. Grupa odebrała im kluczyki do samochodów i oddaliła się w kierunku pola kukurydzy.
6: Jak się okazało, zgłaszający sami przemycali ludzi na trasie wschód-zachód. Jak wstępnie ustalono, w czasie postoju na stacji benzynowej doszło do kłótni między przemytnikami a klientami. Kierowcy wezwali policję, by im pomogła.
7: Obaj zostali zatrzymani przez policję i doprowadzeni do KPP w Obornikach. W celu zatrzymania 9 obcokrajowców ruszyła szeroko zakrojona obława. W systemie alarmowym zaangażowano większe siły obornickiej i poznańskiej policji.
6: Po kilku godzinach wszystkie 9 osób, obywateli Afganistanu, zatrzymano w Obornikach i okolicznych lasach. Zaczęto już proces ich deportacji. Nie żyje motocyklista, który brał udział we wczorajszym wypadku w Torzeńcu w Wielkopolsce. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu. Jak wstępnie ustaliła policja, kierujący motocyklem Kawasaki, 42-latek, nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z drugim motocyklem, którym jechał 64-latek. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie jeszcze tego samego dnia zmarł. Okoliczności wypadku bada policja. Sekcja zwłok 64-latka odbędzie się w najbliższych dniach. Dziś mija 81 lat od zrzucenia amerykańskiej bomby atomowej na Nagasaki. Władze miasta ostrzegły mocarstwa przed rosnącym zagrożeniem wojną z użyciem broni nuklearnej. Broń nuklearna nie jest złem koniecznym, tylko złem absolutnym. Modernizacja i wzmocnienie arsenałów nuklearnych tylko podsycają błędne koło rosnącego braku wzajemnego zaufania, konfrontacji i podziałów. Oświadczył burmistrz Shiro Suzuki w deklaracji pokojowej odczytanej podczas uroczystości. Dodał też, że na świecie istnieje obecnie ponad 12 tysięcy głowic atomowych. Moment wybuchu bomby uczczono minutą ciszy. Blokowanie wozów konnych, przepychanki, krzyki, kłótnie z policją. Tak wyglądał sobotni protest na drodze do Morskiego Oka. Zorganizowała go Organizacja dla Zwierząt i kontrowersyjny Dolnośląski Inspektorat Ochrony Środowiska. Pikietujący mieli apelować i edukować turystów, a skończyło się próbami blokowania przejazdu. Cel mieli jeden. Mówi jedna z organizatorek protestu, Joanna Marcinkowska.
8: Całkowite zakończenie transportu konnego do Morskiego Oka.
9: Pójdę, proszę pana, za panem i z artykułu 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt odbiorę panu konia.
8: Niech pani nie męczy tych koni. Ma pani górskie buty.
10: Koń jest stworzony do pracy. Tak. Po prostu zwierzę jest ważniejsze od człowieka.
9: Nie. Krzyczy na pana żona, ja wyrażam proszę swoje panie, emocje, proszę pana.
11: Nie płoszyć koni, proszę pani, w ten sposób.
9: Proszę pana, ja nie chcę płoszyć, ja chcę, żeby one tu ale w ogóle nie jeździły, a pan nie chce. Pani.
12: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być pokojowy protest edukacyjny. Przejawił się to po prostu burdę, jakby to nazwać z ich strony, chaos, ubliżanie.
6: Policja zabezpieczała każdy przejazd wozów, żeby nie doszło do stratowania ludzi przez konie. Ostatecznie pomocy lekarskiej potrzebowała jedna osoba i koń. Protestująca kobieta zasłabła na drodze, a jeden z koni potknął się. Miał być dzisiaj lekki odpoczynek od upałów. Będzie chłodniej niż jutro, no ale nadal gorąco. Ostrzeżenie przed upałami mamy w zachodniej części kraju, lubuskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie. Dziś do 32 stopni Celsjusza. Przeważająca część Polski około 28 na plusie. Najchłodniej będzie na Warmii, Mazurach, tutaj 23 stopnie. A w tym momencie 20 na plusie już w Legnicy. I to jest najcieplejsze miejsce i może tak też zostać.
13: The Best of Pierwsza Zmiana.
14: To znowu my, Julia Hen.
15: Paweł Pawelec.
16: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej zmiany.

0: pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: Nie rozumiem, czego wy chcecie od poniedziałku. Ja pracowałem w sobotę i niedzielę, a teraz poniedziałek mam wolny.
4: No właśnie. To...
3: Pozdrawiam wszystkich kolegów z MPK we Wrocławiu.
4: To jak w każdej dziedzinie. Są wyjątki. Na przykład dobra, kochająca, sprawiedliwa kobieta.
3: Paweł!
4: Specjalnie!
3: No już przestań!
4: I co się kłócić ze mną? Przecież wiem, jestem bardziej doświadczony, prawda?
3: Chwilowo zmieniamy temat na bohaterów weekendu, a właściwie jednego bohatera, Bartłomiej Kubkowski. To jest człowiek, który jako pierwszy na świecie
4: przypominam.
3: Przepłynął w pław Morze Bałtyckie.
4: 50.
3: Płynął 170 kilometrów.
4: Nie na godzinę chyba.
3: Przecież, no nie.
4: Przepłynął, przepłynął. Bo myślałem, że jakoś tak potrafi ruszać rękoma i nogami. I zrobił 160
3: na
4: godzinę.
3: Ja jak przejadę samochodem 170 kilometrów, to już mnie boli plecy, bo już od siedzenia.
4: Od innej
3: już
4: części,
3: trzeba się zatrzymać na stacji.

0: benzynowej rozprostować kości. No. A tutaj człowiek 56 godzin płynął.
1: No.
0: To oznacza, bo podzieliłam to sobie na 8, czyli na godziny pracy zwykłego człowieka, dzień pracujący.
1: Dawaj, dawaj.
0: 7 dni bez przerwy. Pracował, no, można by było powiedzieć.
1: 7 dni bez przerwy płynął, można powiedzieć.
0: Tak.
1: A płynął tak naprawdę 55 godzin. A to widzisz, to wiele może człowiek, jak wie, że po drodze na trasie, nie może zatrzymać się na przykład na siusiu, czy ewentualnie na hot doga.
0: No jak zatrzymać się na siusiu?
2: Pierwsza zmiana.
0: To chyba po to w morzu płynął, żeby się nie zatrzymywać.
1: Nie dasz rady.
0: Pozdrawiamy tych, którzy nad polskim morzem na wakacjach.
1: Jak płyniesz, to tego nie zrobisz. Spróbuj kiedyś.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
0: Poniedziałek to jest dobry dzień, żeby zacząć coś nowego. Na przykład niektórzy od poniedziałku przechodzą na dietę, zaczynają sport.
3: Rzucają alkohol.
0: Na przykład.
3: Może się udać.
0: I to jest może opcja, żeby zacząć nowy biznes. Albo na przykład przeprowadzić się do nowego kraju.
3: Czeka,
0: już
3: czeka.
0: Paweł
3: dawaj,
0: uszu
3: dawaj,
0: nadstawił.
3: Dawaj, dawaj, oczy otworzyłem, zapałeczki już są.
0: Gdzie? W Niemczech cała wieś, 15,5 hektara. Dobra.

0: została wystawiona na sprzedaż za, uwaga, 390 tysięcy euro.
1: 390 tysięcy, czyli... cała wieś, ludźmi, ze wszystkim, tak? Dawaj, dawaj, mów.
0: Przy obecnych cenach mieszkań to tak naprawdę to nie jest dużo jak na całą wieś.
1: No już szukam telefonu do premiera, bo to może być świetny pomysł w ramach reparacji.
0: Paweł.
2: Pomalutku i kupimy. Pierwsza zmiana.

0: Wstawasz, o pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: A może jeszcze wyjdziemy na kawę? Może się spotkamy, może wyjaśnimy sobie wszystko. Dajmy sobie drugą szansę.
3: może to rozstanie było zbyt pochopne. Może nie przemyślałam, co ci zrobiłam.
2: Ja się zmieniłem o całe 360 stopni. Teraz wszystko już będzie inaczej.
3: Znajdę dla ciebie czas. Nawet będę cię całował rano, wychodząc do pracy.
2: 6098 6969, czyli wiadomości, które dostaliście od ex, najgorsze wiadomości od waszych byłych. No i Gosia napisała, mój były napisał, że wiem, że już nie jesteśmy razem, ale może wiesz, gdzie jest mój komplet kluczy nasadkowy.
3: No, to są, wiesz, są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? To ja będę bronił. Witam. To było 11 lat temu. Ona, zamiast ze mną porozmawiać, że chce się rozstać, to w nocy wysłała mi SMS-a, że wybiera tamtego, czyli gościa młodszego 10 lat od niej. To mnie strasznie zabolało i to wszystko po 5 latach w związku. Ech, boli do dziś.
2: No, myślę, że SMS to jest takie szczyt formy komunikacji.
3: Zrywam SMS-em.
2: Witam pierwszą zmianę. Kiedyś moja była pojechała nad morze z psiapsiu i 3 dni gruchała sobie z chłopaczkiem. Szacun, że po przyjeździe powiedziała mi o tym, ale najlepsze było jej wytłumaczenie, bo po prostu brakowało mi ciebie.
3: Ja to rozumiem. Kochanie, jakbym mógł cofnąć czas, to jeszcze raz bym się umówił z tobą na pierwszą randkę i wtedy na pewno bym nie przeszedł.
1: The best of. Pierwsza zmiana.
0: Tylko we Vox FM.
1: Reklama.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Reklama.

0: Pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Czemu loteria jest lepsza niż małżeństwo? W loterii czasem się wygrywa. Pozdrawiam.
0: Suchary Pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: FM.
1: Tak było we wtorek.
2: Przeupalny dzień dzisiaj, 40 stopni nawet może pojawić się na termometrach na południu Polski.
3: Jak wasze letnie podboje, chłopaki, dziewczyny, czy to lato można zaliczyć do udanego?
2: A jak wiadomo, jak jest lato, to trzeba się nawadniać. No i w tym temacie właśnie pozostajemy.
3: Tak, dietetycy chyba oszukali nas, że 2 litry to jest wystarczająca ilość wody.
2: A widziałeś wczoraj z Puszczy Białowieskiej nagranie?
3: Nagranie z Puszczy Białowieskiej? Mm-hmm. Nie. Ty mi opowiesz?
2: Tak, no pan podszedł zbyt blisko żubra.
3: Okej, okay. Chciał go sobie pogłaskać. Miała zabaweczka, mówi.
2: A żubr się tak zdenerwował i pana przewrócił.
3: Wiem, na rogi go wziął, widziałem to nagranie.
2: Wziął go na rogi, przewrócił po prostu.
3: Pacnął go z głowy, z byka go walnął.
2: Walnął go z byka, no okazuje się, że żubry są aktualnie w okresie rui, w okresie godowym, więc trzeba być bardzo...
3: Pomylił go. I co dalej? A może to nie wypada, co, bo dzieci słuchają.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wdowę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato.
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Warszawa gotowa do defilady. Próba przed 15 sierpnia zakończona pomyślnie. Zaorał ciągnikiem świeży asfalt, a dziś rolnik z Gliwic zostanie przesłuchany. Rewolucja w aptekach. Leki z jednej recepty można wykupić w różnych punktach. Jest 11, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek w wiadomościach ogromny korek na S3 niedaleko Szczecina. To po zderzeniu kilku osobówek na trasie między węzłem Szczecin-Dąbie a Rząśnica. Obecnie ruch w kierunku Świnoujścia odbywa się tylko pasem wolnym, a te utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Wojskowi meldują gotowość do defilady. Próbę generalną kończymy z satysfakcją, mówił szef sztabu generalnego generał Wieśław Kukuła. Jak dodawał, 15 sierpnia zobaczymy największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego z udziałem m.in. myśliwców F-35.
2: Tutaj w Warszawie, ale również będzie około 10 tysięcy polskich żołnierzy demonstrować transformację sił zbrojnych, zmiany, które zachodzą. Główne uroczystości odbywają się tutaj w Warszawie, ale oczywiście, szanowni państwo, w wielu miastach również będziecie widzieli żołnierzy.
1: W wydarzeniu weźmie udział w sumie ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i 60 statków powietrznych. Defilada wojskowa przejedzie warszawską Wisłostradą 15 sierpnia w samo południe. Może usłyszeć zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Prokurator przesłucha dziś rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w dzielnicy Ostropa w Gliwicach. Mężczyzna zrobił to, bo jak twierdzi, część drogi leży na jego prywatnej działce, mówi Marzena Szwed z policji w Gliwicach.
3: Jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów. W chwili zdarzenia był trzeźwy. W dniu dzisiejszym wykonywane będą czynności udziałem mężczyzny, obecności prokuratora rejonowego Gliwice Zachód.
1: Straty, jakie wyrządził rolnik, oszacowano na 400 tysięcy złotych. Mężczyźnie może grozić do 10 lat więzienia. Leki z jednej recepty można już wykupić w różnych aptekach. Jeśli na jednej e-recepcie znajduje się kilka leków, to nie trzeba już szukać apteki, w której wszystkie są dostępne, mówi Magdalena Musiatowicz z NFZ-u.
4: To szczególnie ważne w okresach ograniczonej dostępności niektórych preparatów. I jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach...
1: Listę aptek, które już uruchomiły tę usługę, można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl. I jeszcze najstarsza w Polsce pielgrzymka na Jasną Górę, która wyruszyła z Kalisza. Pierwsze kilometry mają już w nogach. To jedyna pielgrzymka, która idzie w obie strony.
5: Dobrze, że jesteście! Czy będzie padać, czy będzie skwar? Nie dajcie się, proszę. Maszerujmy, odważnie.
6: Możemy się poszczycić my jako Kalisz, że mamy tą najstarszą, nieprzerwalną pielgrzymkę, która wyrusza co roku na Jasną Górę. Nawet COVID nam nie przeszkodził w tym, żeby iść.
5: Niech to będzie czas ważnych spotkań, pięknej modlitwy.
6: Pielgrzymka to nie jest jakaś forma pokutnictwa, jest formą pokutną, którą staramy się jak najlepiej przeżyć także z tej strony fizycznej.
1: Kaliscy pielgrzymi wędrują już po raz 389. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się aplikacja Pielgrzymka Kaliska, gdzie na bieżąco można śledzić trasę i wirtualnie w niej uczestniczyć. No jak dzisiaj sobie tak z Kalisza pielgrzymi będą wędrować, no to przy

0: Wielkim słońcu i wysokich temperaturach. Prawie 30 będzie w Wielkopolsce. Najcieplej dzisiaj w Lubuskiem, w Zachodniopomorskiem i na Dolnym Śląsku. Tam 32 stopnie i alerty przed upałami, więc uważajcie. Najchłodniej dziś na Warmii i Mazurach, około 23 powyżej zera. No i wszędzie dziś piękne słońce, zero opadów.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
2: Konrad Piwowarski,
3: Julia Hren
4: i Paweł Pawelec.
5: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
1: My dzisiaj w Tylko Złe Odpowiedzi pytamy o to, jak ochłodzić atmosferę. Tomek napisał do nas: witam. Aby schłodzić atmosferę, chodzę do ZUS-u. Chłodne spojrzenia pań pracownic wystarczają, aby ochłodzić mnie na cały dzień.
3: O, no, ale to jest jakiś sposób.
4: Trafne. A ja mam na pace 517 klimatyzatorów i właśnie wyjeżdżam z Warszawy w kierunku Węgier. Tylko nie mówcie nikomu, bo jak mnie wytropią, to na S7 będą sceny jak z Mad Maxie.
1: Dobra, to nikomu nie powiemy, że masz 517 klimatyzatorów na pace. Iść do pracy za spawacza, spawać blachy z gatunku QL, gdzie trzeba grzać palnikiem do 200 stopni Celsjusza, wtedy te 40 na zewnątrz to wręcz chłód, to Marcin napisał.
4: A też czasami potraficie zadzwonić z ciekawą propozycją.
5: Witam chłopaki z tej strony, witam pierwszą zmianę. Skuteczne chłodzenie tej atmosfery, te upalne dni, to jest to, kiedy masz ochotę na amory z żoną, a ona mówi, że ją głowa boli. Od razu się robi chłodniej. Pozdrawiam.
1: Radek z Krakowa napisał w podobnym tonie: u mnie na ochłodzenie klimatu domowego działa milczenie. Wtedy bardzo wieje chłodem i nikt nie narzeka.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Tylko we Vox FM.

0: RMFFM to pierwsza zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: Paweł, zwracam się do ciebie jako eksperta od diet, bo ty wiele diet już w swoim życiu próbowałeś.
2: Powiem tak, niewiele jest skutecznych. Tak bym powiedział, jest generalnie taka jedna dieta, ale no, to trudno się zastosować, czyli PZ, kiedy tak smacznie ci gotują, ewentualnie.
1: MZ chyba.
2: No tak, albo pół jedz. Albo MZ, mniej jest. No, pół, to byłoby rozsądniejsze, ale no, tu wiesz, jak ja wiem, że jest pół jedz, to ja wtedy sobie większe porcje robię i pół jest git, no.
1: I czy ty uważasz, że jedząc kotlety schabowe można schudnąć?
2: Oczywiście, że tak, ale bez panierki.
1: A nie, no to
2: same
1: co to za schabowe jest bez panierki?
2: Żeby nie chrupało, bo jak chrupie, to tak smakuje i trzeba zjeść dwa wtedy.
1: Bo pytam o to, bo dzisiaj pojawił się taki artykuł na Pudelku, że Agnieszka Chylińska, znana postać,
2: tak jest, tak.
1: Zrzuciła 20 kg jedząc kotlety schabowe.
2: Aha.
1: Powiedziała, że ona sobie nie odmawia, ona po prostu słucha własnych potrzeb i je te kotlety schabowe, a schudła 20 kg. No i teraz zastanawiam się, bo i ja, i ty chyba, jemy te kotlety schabowe.
2: Jemy i nie na nas to nie działa, ta dieta odchudzająca. Ale może zamiast surówki Ozempik, i to jest sukces.

0: To jest o.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
1: Tak było w piątek.
3: Ja już się obawiam, ponieważ no, zazwyczaj jak w naszym programie pojawia się informacja o tym, że policja wyjeżdża na ulicę, grupa speed i tak dalej.
4: No to ja wtedy spuszczam, wiesz, nogę z gazu, bo to ja wiem.
3: A ja wtedy zazwyczaj dostaję mandat, bo zapominam o tym.

0: ponieważ zazwyczaj, jak w naszym programie pojawia się informacja o tym, że policja wyjeżdża na ulicę, grupa speed i tak dalej.
1: No, no to ja wtedy spuszczam, wiesz, nogę z gazu, bo to ja wiem.
0: A ja wtedy zazwyczaj dostaję mandat, bo zapominam o tym.
1: Gazu, bo to ja wiem.
0: A ja wtedy zazwyczaj dostaję mandat, bo zapominam o tym.

0: bezpiecznie. No, znaczy, wiadomo, bezpiecznie trzeba zawsze jeździć, ale dużo bezpieczniej, kiedy widzi się jakąś czarną albo srebrną BMW z dwoma mężczyznami w środku. Bo to są te pojazdy.
1: Ale to trzeba się przygotować, słuchajcie. Policjant też człowiek, no. Macie bagażniki w swoich samochodach? No, my mamy gadżety. A wy tam się przygotujcie. Tam zawsze skrzynka wejdzie jakaś, wiesz, kanapka.
0: Paweł, to jest łapówka, nie wolno.
1: Nie, to jest poczęstunek.
2: The best of.
0: Pierwsza zmiana.
2: Tylko we Fox FM.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Reklama.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego do mnie mówi? Bo go zamurowało. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: O, pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: A tam było mismo sol, czyli sól. I co do soli? No, co do soli? Wiadomo, że pomidorek.
3: Do soli oczywiście majonez, a tak, do majonezu jajko.
2: Jajeczko i sól, to jest w ogóle, to i o jajeczku chcemy pogadać z wami.
3: Kiedy najlepiej jeść jajka, żeby schudnąć? No i Pawelec powiedział przed wejściem, że...
2: Zawsze. Zawsze w każdej sytuacji, bo jajko jest najlepszym pokarmem dla człowieka.
3: I to jest rzeczywiście prawda, bo spożywanie jajek na śniadanie jest bardzo zdrowe, ponieważ długo jesteśmy w wtedy nie chce nam się jeść, tak?
2: Na obiad
3: na kolację też jest super, bo mogą dostarczają aminokwasów.
2: Dziękuję.
3: Czyli
2: ci
3: białek.
2: Proszę bardzo. Nie wiem, co tam jest w środku, ale wiem, że to jest bardzo smaczne, bardzo pożywne i można jeść tylko jajka i sobie krzywdy nie zrobisz.
3: Czyli tak, wiemy, kiedy jeść jajka, żeby schudnąć.
2: Mhm.
3: Ja też mogę wam powiedzieć, kiedy jeść jajka, żeby nie mieć znajomych w komunikacji miejskiej.
0: The best. O, pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM.

0: reklama. Euro na wszystko czy stać?
1: Eurorama ty masz, kupuj. Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
2: Śmiertelny upadek z 6 piętra. Do tragedii doszło we Wrocławiu. Dwie osoby nie żyją, a kilkanaście jest rannych. To bilans po nocnym ostrzale Ukrainy. Olsztyński hotel, w którym runęła ściana, zamknięty przynajmniej do poniedziałku.
3: Jest godzina 12, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
2: Tragiczny wypadek na wrocławskiej Różance. Po północy z balkonu z 6 piętra wypadł 34-latek. Mężczyzna zginął na miejscu, mówi nam Marek Myśliwiec z policji we Wrocławiu.
4: Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Niestety, pomimo podjętych działań, życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu policjanci wykonywali czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora, którego celem będzie szczegółowe ustalenie przebiegu oraz wszystkich okoliczności zdarzenia.
2: W ciągu najbliższych dni odbędzie się sekcja zwłok mężczyzny. Co najmniej dwie osoby nie żyją, a 12 jest rannych. To tragiczny bilans po nocnym ataku rakietowym na Charków. Rosjanie uderzyli m.in. w blok mieszkalny, w którym runęły 3 kondygnacje. Wciąż trwa tam akcja ratunkowa. Poszukiwane są osoby, które mogą być uwięzione pod gruzami. Ponadto 8 osób zostało rannych w wyniku kombinowanego ataku dronowo-rakietowego na obwód Odeski na południu Ukrainy. Obrona powietrzna zestrzeliła 174 z 202 odpalonych przez Rosjan dronów. Obiekt

blok mieszkalny, w którym runęły trzy kondygnacje. Wciąż trwa tam akcja ratunkowa. Poszukiwane są osoby, które mogą być uwięzione pod gruzami. Ponadto 8 osób zostało rannych w wyniku kombinowanego ataku dronowo-rakietowego na obwód Odeski na południu Ukrainy. Obrona powietrzna zestrzeliła 174 z 202 odpalonych przez Rosjan dronów. Obiekt... Obiekt...

0: Uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian budynku. Na szczęście nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali gości tego hotelu. Inspektorzy nadzoru budowlanego po wstępnych oględzinach podjęli decyzję o zamknięciu tego obiektu. Okoliczności oraz przyczyny tego zdarzenia wyjaśni prowadzone postępowanie.
1: Wszystko wskazuje na to, że ściana budynku, która się zawaliła, była podkopana bez odpowiednich zabezpieczeń. Nadzór budowlany zakazał użytkowania całego budynku do czasu usunięcia zagrożenia. Huśtawki bez siedzeń na warszawskim Ursynowie. Tak jest wciąż w pustającym stołecznym parku nad południową obwodnicą. Władze miasta najpierw przymocowały siedzenia do ziemi, by finalnie je zdemontować. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
2: Nie można się huśtać, bo to niebezpieczne, mówią urzędnicy. To ze względu na to, że huśtawki są za blisko chodnika i podczas huśtania powstaje ryzyko zderzenia z pieszym. Mieszkańcy twierdzą, że projektant musiał bujać w obłokach.
3: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
4: Nie korzystam.
5: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? No nikt nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
2: Urzędnicy tłumaczą, że trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma sprawić, że nie będzie szans na potencjalną kolizję huśtających się z przechodniami.
1: Budowa parku nad południową obwodnicą Warszawy ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Kosztuje ona ponad 42 miliony złotych. W wiadomościach jeszcze ostrzeżenie przed oszustami. Coraz więcej osób daje się złapać na kupowanie fałszywych biletów. Oszuści specjalnie tworzą w mediach społecznościowych wiarygodne profile, które mają wzbudzić w nas zaufanie, mówi ekspert CERT Polska Karol Bojka.
6: Często są to profile, nazwijmy to sezonowane, które najpierw rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, gromadzą jakieś grono znajomych, obserwujących, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na działalność stricte już oszukańczą, przestępczą.
1: A jeżeli kupujemy bilet do osoby prywatnej, to warto skorzystać ze specjalnych platform odsprzedażowych.
7: Niedzielne popołudnie, bardzo przyjemnie, w całym kraju duża ilość słońca i bez opadów deszczu, tak to ma wyglądać. Jutro jeszcze cieplej, dzisiaj w granicach od 24 do 26 stopni w centrum, jutro nawet do 31-32 stopni, ale niestety w wielu miejscach może zagrzmieć, może też popadać, szczególnie w centrum oraz na północy kraju. Niestety osoby nad morzem, szykujcie parasole, może być opadowo. Póki co, niedzielne popołudnie, rozpoczynamy 9 dzień sierpnia, 4 minuty po godzinie 12. No i co, robimy wam lato z hitami Iwan i Delfin i Czarne Oczy, za chwilkę Remedy, między innymi Close to You, ale na początek Rose i Bruno Mars. Łukasz Bogdan, witajcie.

15 minut po godzinie 12. Pet Shop Boys, Always On My Mind, oczywiście na antenie radia Vox FM. Po sieci nieustannie krąży filmik, na którym to policja w Gliwicach zatrzymała mężczyznę, pewnie widzieliście, który ciągnikiem uszkodził świeżo wykonaną nawierzchnię asfaltową jednej z ulic w dzielnicy Ostropa. Sprawą zajmuje się prokuratura. Pan pługiem zniszczył blisko 200 metrów jezdni. Jak to skomentować? No poszły konie po betonie. Tyle, że mechaniczne. Velvet, Chemistry, już teraz na naszej antenie Rockset Joyride za chwilkę. A być może w waszej okolicy też coś ciekawego się ostatnio wydarzyło, albo już dzisiaj. Dajcie oczywiście znać, czekam na wasze informacje pod 609 869 869. Zapraszam.

Ależ ma energii ten kawałek, sami przyznacie. Eurythmics, Sweet Dreams na antenie Radio Vox FM. Za 26 minut już będzie godzina 13. 609-869-869 to numer do mnie. Piszcie w każdej sprawie, jak tam mija wam to niedzielne popołudnie. Kaśka właśnie napisała, że ona już bardzo szczęśliwa, bo właśnie rozpoczyna weekend. Przepraszam, weekend. Urlop dwutygodniowy. Aktualnie trwa pakowanie, bo wieczorem wylot w piękne miejsca. No to życzę udanej podróży. Jedna rada, jakby się w tą walizkę nie mieściło, to trzeba usiąść za tej walizce. Zawsze działa.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Hayes. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym.

Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecy.

dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecy.

za niecały kwadrans będzie godzina 13. Pretty Woman w odświeżonej wersji, to oczywiście już za nami. Ja przeglądam dla was internety, żebyście wy mieli dzisiaj wolną niedzielę. I tak na przykład trafiłem, że nietypowy incydent na lotnisku w Moskwie. Dwie kobiety, które spóźniły się na swój samolot, postanowiły pobiec za kołującym już samolotem na płycie lotniska. Na filmiku widać, jak jedna z kobiet ciągnie za sobą walizkę w szpilkach i macha gorączkowo w kierunku pilota. No niestety, panie nie poleciały na wymarzone wakacje. Mam nadzieję, że podobnych problemów wy nie macie, no chyba, że przytrafiła się jakaś taka wakacyjna wtopa, to oczywiście możecie dać nam znać, bo Vox FM robi lato. Mamy dla was fantastyczne

0: Za 3 minuty już będzie godzina 13. Sunstone to za nami na antenie Radia Vox FM. Po godzinie 13 oczywiście m.in. Kungs i będą inne hity, bo robimy wam na to. No i czekam na wasze wiadomości 609-869-869. Co tam u was ciekawego? Punktualnie o godzinie 13 jest rzecz jasna. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry mi.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
3: Reklama.
9: Dwóch chłopców wyciągniętych ze zbiornika przeciwpożarowego. Jeden z nich jest w stanie krytycznym. Są zarzuty dla rolnika, który zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach. Chwilę grozy we Wrocławiu. Na moście nad Odrą zawisła taksówka.
10: Minęła 13:00, czas na wiadomości Radio Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Na wiadomości zaczynam od poważnego wypadku podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim w Kujawsko-Pomorskim. Do zdarzenia doszło chwilę przed 11:00. W zderzeniu kolarzy brało udział 15 osób. Cztery z nich trafiły do szpitala. Na miejscu pracują służby, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach wiadomości. Jeden z chłopców jest w stanie krytycznym. To po wyciągnięciu dwójki dzieci ze zbiornika z wodą. Do zdarzenia doszło wczoraj w Szczecinie przy ulicy Komuny Paryskiej, gdy bracia narodowości wietnamskiej w wieku 9 i 11 lat wpadli do basenu przeciwpożarowego, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
11: Zbiornik przeciwpożarowy był otoczony metalowym płotem. Bramka była zamknięta na kłódkę. Ponadto na płocie były umiejscowione tablice mówiące o zakazie wstępu na teren basenu. Chłopcy przeszli przez metalowy płot i bawili się koło zbiornika. W czasie zabawy jeden z chłopców wpadł do wody, a drugi chłopiec próbował go ratować.
9: Dzieci zostały wyciągnięte przez osoby postronne, a po przeprowadzonych czynnościach ratunkowych zostały przewiezione do szpitala. Aktualnie trwają przesłuchania świadków zdarzenia. Stan zdrowia drugiego z chłopców jest dobry. Prokuratorski zarzut dla rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja, a dziś przed południem został przesłuchany przez śledczych, mówi Miłosz Rzymełka z prokuratury rejonowej Gliwice Zachód.
12: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
9: Władze Gliwic oszacowały straty na 400 tysięcy złotych. Ich zdaniem teren w całości należy do miasta. Rolnikowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. To zdarzenie mogło zakończyć się tragedią. Taksówka z pasażerami prawie wypadła z mostu Sikorskiego nad Odrą we Wrocławiu. Na miejscu pracowali ratownicy WOPR-u, strażacy i zespół pogotowia. O szczegółach nasz reporter Kacper Michalak.
13: Jak poinformował mnie dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zgłoszenie do służb wpłynęło o 5:06. Wynikało z niego, że samochód uderzył w barierki na moście Sikorskiego. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce okazało się, że to taksówka, która wypadła z jezdni i przewróciła się na bok tuż przy krawędzi mostu. W pojeździe znajdował się kierowca, któremu udzielono pomocy medycznej, oraz pasażerowie, którzy nie odnieśli obrażeń.
9: Relacjonował Kacper Michalak, dziękuję. Waleń w Międzyzdrojach. Ssaka zauważono wczoraj po południu w okolicach tamtejszego kąpieliska. Jak informują pracownicy WOPR-u, zwierzę miało ponad 6 metrów długości. Nic mu nie dolegało, dlatego zapadła decyzja o jego natychmiastowym eskortowaniu na szerokie wody. Pomógł w tym błękitny patrol, który wypuścił walenia około 800 metrów od brzegu. Wielkie morskie ssaki od kilku lat regularnie pojawiają się w wodach Bałtyku. W lutym ubiegłego roku w okolicach Międzyzdrojów zauważono zaplątanego w sieci prawie 10-metrowego walenia.
10: No to kto nad morzem, no to ma tutaj takie atrakcje. No i pogoda też będzie w miarę. Dzisiaj do 26 stopni, jutro podobnie, chociaż jutro może już popadać, może też zagrzmieć właśnie na północy. Na zachodzie też do 32 stopni, w centrum 30-32, na południu 23 zaledwie w okolicach Suwałk. No i niestety ten parasol w większości części kraju może się niestety, ale jutro przydać. Dzisiaj słonecznie i bez opadów. Ale w końcu mamy niedzielę. 4 minuty po godzinie 13, 9 dzień sierpnia. Kto w drodze na urlop, to może dać znać, co tam u was. 609-869-869. Jak tam trasa, co się dzieje u was, chętnie o tym poczytam. No i gram. Kungs, Mik za chwilkę. Łukasz Bogdan, witajcie.

17 minut już po godzinie 13 to Radio Vox FM w niedzielę 9 sierpnia i na More Than Friends też za nami. A kto wczoraj był na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, ma co wspominać, ponieważ centrum miasta wypełniły dźwięki bębnów, kolorowe stroje i brazylijskie rytmy. Wszystko za sprawą Sambodromu, czyli widowiskowej parady, która ruszyła przez reprezentacyjną ulicę miasta. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 artystów, a do roztańczonego pochodu mogli dołączyć także mieszkańcy. No to co, od dzisiaj chyba można śmiało powiedzieć, że to miasto to już Rio de Janeiro.

David Guetta, Look, Run, Run River na antenie Radia Vox FM. Piękna pogoda w całej Polsce, dzisiaj z dużą ilością słońca. Mam nadzieję, że jakoś w ciekawy sposób to wykorzystujecie. Chętnie o tym z wami pogadam. Dajcie znać, bo wakacyjny box od Vox FM jest oczywiście do wzięcia. 609-869-869. A może coś tam fajnego grillujecie? W sumie pora obiadowa, może jakaś podpowiedź dla innych słuchaczy. No to czekam serdecznie, zapraszam i za chwilkę gramy. Kate Ryan, między innymi Voyage, Voyage, tak wybrzmi na antenie Radia Vox FM. Zostańcie z nami, zapraszam.

0: więcej.
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
2: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
3: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
2: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
3: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
2: Ale ja bym cię nie podrywała.
3: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to tuż.

0: zdążyłem!
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
4: Reklama. Vox FM.

0: Estoy cantando.
1: Perdoname w Radiu Vox FM, za niecały kwadrans będzie godzina 14. Teraz czas na kącik kulinarny. Znalazłem informację, że ziemniaki z solą to już przeżytek, warto troszkę poeksperymentować, warto dodać curry, warto też, można dodać czosnek, no to wiadomo, ale tutaj znalazłem nowość, że uwaga, słuchajcie, warto podobno, świetnym dodatkiem jest dodanie kilku kropel soku z cytryny lub niewielkiej ilości octu jabłkowego albo balsamicznego. Nie wiem, możecie spróbować, ale na własną odpowiedzialność. Ja nigdy nie testowałem, możecie później oczywiście dać znać, jak to smakuje. Mam nadzieję, że dobrze. No to co? Smacznego życzę wszystkim słuchaczom Vox FM. Bo teraz w muzycznym menu zupełnie coś innego. DJ Przemo i Pablo, Dream of You, a za chwilkę Smolasty i Doda, zanim zajdzie słońce. No to co? Zróbcie sobie głośniej w to niedzielne popołudnie. Za kwadrans 14.

0: I viva słuchacze Vox FM. Za chwilkę godzina 14. Po 14 oczywiście wracamy do muzyki, dzięki której zrobimy wam lato. No Mercy, miły pan też wpadnie. No i oczywiście wakacyjny box od Vox FM będę miał dla was oczywiście przygotowany. Piszcie co tam u was, nagrywajcie głosówki 609-869-869. Sam raz na wakacje, klapeczki, ręcznik. No uda się i przyda się, mam nadzieję, więc serdecznie was zapraszam. 609-869-869 to numer do waszej dyspozycji.
1: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Reklama.
3: Poważny wypadek młodych kolarzy w Kujawsko-Pomorskim. Kilkanaście osób jest rannych. Nie skierowaliśmy żadnego drona w stronę Bułgarii, komentują ostatni incydent władze Ukrainy. Rodzice błąkającego się po łaziskach górnych czterolatka odnalezieni.
4: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
3: A na początek utrudnienia i kilkukilometrowy korek na S3. To potem jak pomiędzy węzłami Gryfina a Klucz zderzyły się trzy osobówki. Pas awaryjny w kierunku Szczecina jest zablokowany. Do tego dochodzą utrudnienia po zderzeniu dwóch samochodów na trasie między węzłem Szczecin-Dąbia a Rząśnica. Ruch w kierunku Świnoujścia odbywa się tylko pasem wolnym. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 19 osób zostało rannych podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w gminie Kijewo-Królewskie w Kujawsko-Pomorskim. 6 osób trafiło do szpitala, mówi rzecznik strażaków w Chełmnie, kapitan Kasper Korczak.
5: Podczas memoriału imieniem Wojciecha Paducha na terenie gminy Kijewo-Królewskie doszło do kraksy kolarzy. W wyniku tej kraksy poszkodowanych zostało łącznie 19 osób. 6 z tych osób zostało zabranych do szpitala. Informacje, które posiadam, to są ogólne stłuczenia, podejrzenia wstrząsu mózgu, ale wszystkie osoby są przytomne.
3: Akcja powoli się już kończy. Na miejscu działało 5 zastępów straży. Lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że wyścig jest kontynuowany. Po sobotnim incydencie z udziałem drona w Bułgarii jest stanowisko Ukrainy. Nie skierowaliśmy żadnych środków ataku w stronę Bułgarii, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie. O szczegółach nasz korespondent Ołych Biłecki.
6: Na jutro zaplanowana jest wizyta ukraińskiej ambasador w Bułgarii, OSI Iłaszczuk, do zagranicznego resortu w Sofii. MSZ tego kraju wywołuje przedstawiciela Kijowa po incydencie z dronem, który miał wybuchnąć w przestrzeni powietrznej Bułgarii na pograniczu z Rumunią. Szef sztabu generalnego Emil Eftimow nie wyklucza, że mógł to być ukraiński dron, który trafił na terytorium kraju przez wpływ systemów radiolokacyjnych. Ten incydent można traktować za efekt poboczny wojny Rosji przeciwko Ukrainie, dodaje strona bułgarska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie już odniosło się do tego wydarzenia. Jego rzecznik mówi o stałym kontakcie z Sofią oraz wyjaśnia techniczne szczegóły incydentu. Z pewnością można powiedzieć, że siły obrony Ukrainy nie wysyłali specjalnie żadnych dronów w stronę Bułgarii, czytamy we wpisie.
3: W ostatnich miesiącach w krajach Europy Wschodniej, które należą do NATO i wspierają Ukrainę, nasiliły się incydenty z udziałem bezzałogowców. Szczęśliwy finał poszukiwań czterolatka, który rano samotnie błąkał się po ulicach łazisk górnych na Śląsku. Chłopca zauważył przypadkowe przechodzień i to on powiadomił policję. Mundurowi próbowali porozumieć się z dzieckiem w kilku językach, ale chłopiec na żadne z pytań nie odpowiadał. Policja opublikowała więc w internecie jego zdjęcie i poprosiła o pomoc w ustaleniu tożsamości, mówi rzecznik komendy w Mikołowie Izabela Kępka.
7: Nie był w stanie wskazać, gdzie mieszka, gdzie są jego rodzice i jak się nazywa. Po jakimś czasie do komisariatu policji w łaziskach górnych zgłosili się rodzice dziecka, którzy oświadczyli, że chłopiec sam wyszedł z domu, gdy domownicy spali.
3: Dzięki szybkiej reakcji internautów udało się ustalić, kim jest chłopiec. Policja dziękuje za pomoc i apeluje do rodziców o wzmożoną czujność oraz zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki. Koniec problemów z mgłą na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie działać nowoczesny system wspomagający lądowanie w trudnych warunkach pogodowych. System początkowo będzie działał w pierwszej kategorii, wyjaśnia prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński.
8: Uzyskanie tej drugiej kategorii, jeżeli chodzi o jakość sygnału nawigacyjnego, jest możliwe. Te obloty wyszły pozytywnie. To będzie druga kategoria, która w znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
3: I to już na początku przyszłego roku. Dodatkowo pojawi się kilkanaście nowych urządzeń, które ułatwią szybszą kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku.
4: Nam póki co mgła niestraszna. Dzisiaj naprawdę dużo słońca w całym kraju z dużą ilością tego słońca i bez opadów deszczu. Też doskonałe informacje. Jutro jeszcze cieplej, nawet upalnie do 32-31 stopni, ale w większości kraju możemy spodziewać się opadów. Może też zagrzmieć, szczególnie w centralnej, jak również na północy w okolicach Trójmiasta. Następne dni jednak delikatne ochłodzenie, ale bardzo przyjemnie w granicach do 24-25 kresek. Póki co prawie 5 minut po godzinie 14. Zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Vox FM, bo my robimy lato, ale Farben między innymi Miły Pan, Defi, No Mercy, Where Do You Go, to tak na dobry początek, no i wakacyjny box od Vox FM do wzięcia. Łukasz Bogdan, dzień dobry, zapraszam.

0: Perfekt, ale w koło jest wesoło w radiu Vox FM. 19 minut już po godzinie 14. Mam nadzieję, że w waszej okolicy i z waszymi humorami też wszystko w należnym porządku i jest wesoło, po prostu z uśmiechem na twarzy. Mija wam to niedzielne popołudnie. 600 98 6 98 6 9. Nagrywacie różne wiadomości do mnie, za które jestem oczywiście bardzo wdzięczny. Czas na jedną z nich. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć, z tej strony Paulina. Jeszcze słucham was w Polsce, pod krakowskim Zabierzowie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że we środę zabieram was do Włoch, do uroczej Skalei, na Kalabrię. Będzie pięknie. Pozdrawiam.
0: No dzięki, również pozdrawiamy. No bardzo miło, że bierzesz nas za rękę. Kalabria, piękne. Grazie mille, można powiedzieć. A co u was? Jakie plany na te zbliżające się dni? Dajcie znać. 6986

0: ależ lubię ten kawałek. Bad Memories na antenie Radia Vox FM. Za niecałe 25 minut już będzie godzina 15. Już za chwilkę rozdam komuś wakacyjny box od Vox FM. Tutaj m.in. ręcznik, w sam raz na wakacje, klapki. Piszcie, co tam u was, jak spędzacie. Może jakiś fajny pomysł na spędzenie tej niedzieli. 609-869-869. Zapraszam, a za chwilkę wracamy do muzyki Millennium Oceana. Endless Summer za chwilkę u nas.
1: Reklama.
2: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.

0: Paul Vibes i Puls Miasta na antenie Radia Vox FM. Za niecały kwadrans będzie godzina już 15, ale teraz czas wybrać się dziś poza miasto. Bo ze mną Przemek na antenie Radia Vox FM. Cześć, witaj!
1: Witam, dzień dobry.
0: Przemek wysłał mi tutaj głosówkę, że bardzo fajnie spędza ten wolny, niedzielny czas. Opowiadaj, gdzie tam jesteście? Głośno coś strasznie.
1: Tak, głośno. Jesteśmy aktualnie na rzece, płyniemy sobie, mamy za sobą już około 8 kilometrów. No trzeba jakoś aktywnie spędzić ostatni dzień urlopu.
0: Ale płyniesz w pław czy inaczej?
1: Nie, kajakiem.
0: Okej, oczywiście.
1: Za płytko.
0: Ale to jednak byłbyś w stanie nawet, tak? Gdyby była możliwość. No to też dobrze.
1: Tak, no to nie
0: świetnie.
1: Ma problemu.
0: I co, jesteście z rodzinką, miło tak spędzacie czas? Często w te wakacje kajaczek czy jakieś inne też macie sposoby na spędzanie wolnego czasu?
1: Staramy się jak najczęściej aktywnie spędzać. W tym roku, w te wakacje, to już chyba czwarty czy piąty raz?
0: No to świetnie, cudownie, żeby nie siedzieć w domu, żeby się nie nudziło. Przemku, skoro jesteś tak zorganizowany i masz fajną rodzinkę, no to w wasze ręce wędruje wakacyjny box od Vox FM. Tutaj mamy ręcznik, mamy też inne gadżety, radia Vox FM. Sam raz na wakacje. Przyda się?
1: Na pewno, super.
0: No świetnie, a kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiamy co? Całą ekipę, która przyjechała zlegionowana w kajaki. Całe Vox FM i wszystkich słuchających.
0: No to świetnie, dziękuję ci serdecznie za telefon. Miałbym coś do powiedzenia, tylko nie obraź się, tak? No skoro na kajakach jesteście, to spływajcie.
1: A, dziękuję, płyniemy dalej.

0: jak zawsze energicznie, grupa WEM, Wake Me Up Before You Go Go na antenie radia Vox FM. Za niecałe dwie minuty już będzie godzina 15, punktualnie o 15, rzecz jasna, najświeższe informacje z kraju i ze świata, a potem wracamy do fantastycznej muzyki. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, Ala Walker, czy też grupa Boys, to już za chwilkę u nas, więc mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie minie wam bardzo przyjemnie. Liczę na was, zostańcie z nami, będę też czekał na wasze głosówki. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
4: Vox FM robi lato.
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Reklama.
13: Poważny wypadek pod Łowiczem, wśród rannych matka z niemowlęciem. Nastoletni na żownicy z Goleniowa jeszcze dziś staną przed sądem. Podwyżek na stacjach benzynowych na razie nie będzie.
0: Jest 15, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
13: Poważny wypadek w kolonii Łyszkowice w powiecie łowickim. Zderzyły się tam dwie osobówki. Trzy osoby karetkami pogotowia zostały przetransportowane do szpitali. Po jedną przeleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
14: Ze wstępnych informacji policjantów pracujących na miejscu wynika, że 39-letni mężczyzna, kierując pojazdem marki Opel, zjechał na pobocze, stracił panowanie nad pojazdem, następnie zjechał na przeciwległy pas, w wyniku czego zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki Toyota, którym kierował 26-letni mężczyzna.
13: Kierujący Oplem trafił do szpitala w Brzezinach. Jego 65-letni pasażer został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Łodzi. Do szpitala w Skierniewicach trafiła też 26-letnia pasażerka Toyoty z niemowlęciem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Obecnie droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana, a policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Jeszcze dziś staną przed sądem rodzinnym. Chodzi o dwóch nastolatków, którzy mieli pobić i zaatakować nożem 17-latka. Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w Goleniowie. Podejrzani o napaść zostali ujęci przez policję. Ranny chłopak śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z podejrzanych również wymagał pomocy medycznej. Karetka przewiozła go na SOR z ranami dłoni. Policja nie ujawnia, jakie mogły być motywy działania napastników. Kierowcy odetchną z ulgą. Analitycy prognozują spadki cen na stacjach już w przyszłym tygodniu. To dzięki korzystnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wojska USA, mimo zapowiedzi, nie przeprowadziły zmasowanego ataku na Iran. Światowe rynki ropy odpowiedziały na to spadkami cen. Baryłka kosztuje około $80, a to oznacza niższe ceny na stacjach, mówi analityk ePetrol.pl Magdalena Robak.
15: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy. I jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej na stacyjnych

0: pylonach będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł.
1: Eksperci podkreślają jednak, że sytuacja pozostaje dynamiczna. Amerykanie wciąż nie dogadali się z Irańczykami w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Z kolei polski rząd nadal nie podjął decyzji, czy obniży ceny paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Nowa metoda oszustów na fałszywego ordynatora szpitala. Mieszkanka województwa lubuskiego na szczęście nie dała się nabrać. Do kobiety zadzwonił rzekomy lekarz z informacją, że jej córka została zarażona nieznanym wirusem i są potrzebne pieniądze na leczenie. Za szczepionkę trzeba było zapłacić 150 tysięcy złotych. Miał też do niej przyjechać medyk z karetki i pobrać odpłatnie krew. Kobietę uratował zdrowy rozsądek. Oszuści grają na emocjach i wywierają presję, mówi rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet.
2: Bazowały na naszej łatwowierności, na uleganiu silnym emocjom. Kluczowy jest czas. Jeśli zostaliśmy oszukani, bądź ktoś próbował nas oszukać, powinniśmy nie czekać, tylko jak najszybciej poinformować policjantów.
1: A jeżeli rozmówca domaga się natychmiastowej wpłaty pieniędzy, to należy się rozłączyć i również powiadomić policję. 16 koni będzie licytowanych na dzisiejszej aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Tegoroczną gwiazdą ma być poganianka ze stadniny w Michałowie. Organizatorzy spodziewają się kupców m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA czy Niemiec. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę 1,5 miliona euro. Najwyższą cenę, 430 tysięcy euro, osiągnęła 11-letnia siwa klacz Adelita, którą wylicytował nabywca ze Szwajcarii.
3: Konia na biegunach co najwyżej mogę sobie kupić. To wszystko na sobie stać w tej sytuacji, ale przed urlopem, więc wiecie jak to jest. A dobrze się składa, bo temperatura ma być naprawdę piękna, z dużą ilością słońca, jutro do 30 stopni w większości części kraju, chociaż może też popadać, może zagrzmieć, ale od wtorku już tak spokojnie, w okolicach właśnie do 25 i raczej bez opadów deszczu, więc kto zaplanowany urlop, raczej jest szczęściarzem. No to... 4,5 minuty już po godzinie 15, a jak tam wasze plany urlopowe? W trasie? Wracacie? Dajcie znać 609-869-869, chętnie o tym z wami porozmawiam. No i gram fantastyczne hity Gigi D'Agostino na dobry początek. Łukasz Bogdan, cześć, witajcie.

0: ten numer doskonale słucha się jadąc samochodem na wymarzone wakacje, prawda? Swedish House Mafia, Wait So Long na antenie Radio Vox FM. 18 minut już po godzinie 15, a skoro o wakacjach mowa, no to sprawdźmy, jak spędzacie ten wakacyjny czas. 609-869-869. Przesyłacie mi wiadomości głosowe, za które oczywiście serdecznie Wam dziękuję. Tutaj mamy kolejnego słuchacza. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Z tej strony Jacek Zobornik Wielkopolski. No jest tak piękna pogoda, że jak najszybciej, jeżeli ktoś jeszcze może, to nad morze.
0: O właśnie.
1: Dzisiaj do 28 stopni, jutro do 32.
0: Proszę.
1: O wtorku się nie wypowiadajmy, bo to jeszcze daleko i będzie tak sobie. Mhm. Pozdrawiam słonecznie Jacek Zobornik, ale dzisiaj może nie wyjątkowo, ale wakacyjnie z Łeby. Hej.
0: No pozdrawiamy Jacku serdecznie. No to słuchajcie, macie informacje z pierwszej ręki. Jutro do 30 stopni, piękna, słoneczna pogoda, nic, tylko pakować się i nad morze. Do szerokości wszystkim, którzy aktualnie gdzieś tam w trasie. A żeby lepiej się jechało, to oczywiście Radio Vox jest od tego, żeby robić Wam lato i pięknie grać. Już za chwilkę Darius Finlay, Do It All Night. Będzie też Stachurski, Rujana w międzyczasie, więc będzie się działo. Zostańcie z nami.

0: pierwsze miejsce notowania best listy z tego piątku, czyli Digi Digi na antenie radia Vox FM w to niedzielne popołudnie. Jak będzie w przyszłym tygodniu, to oczywiście wszystko zależy od Was. Głosujecie niezmiennie na voxfm.pl. Serdecznie zapraszam już dzisiaj w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego notowanie w piątek. A co za chwilkę u nas? Między innymi Danny in of You oraz Seabull. Będzie też z Colim. Wyglądasz idealnie.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Reklama.

0: specjalne pozdrowienia dla Pawła. Z Colin wyglądasz idealnie na antenie Radia Vox FM. Za niecałe 10 minut już będzie godzina 16. Tymczasem kolejne pozdrowienia lecą też na naszej antenie. Tutaj proszę bardzo.
1: Ja tam jest z Zakopanego, hej. Było no cieplutko, jest cieplutko i pozdrawiamy wszystkich serdecznie, rodzina Kasiuków.
0: Pozdrawiamy w takim razie, szczęśliwej podróży, tej powrotnej oczywiście, no i wszystkich pozdrawiamy, którzy w trasie być może wracają, a co po niektórzy, zmiana turnusu i dopiero no, czują tę fantastyczną rzecz, że będzie można wypocząć cały tydzień. Już wam zazdroszczę.

0: Za niecałe 2,5 minuty już będzie godzina oczywiście 16. To Lottery na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilkę również oczywiście najświeższe informacje z kraju i ze świata, czyli będą wiadomości. Prognoza pogody, czyli to, co nas czeka na ten zbliżający się tydzień. Ja serdecznie dziękuję za Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Reklama.
11: Czterolatek wypadł z piątego piętra. Dziecko złapali sąsiedzi. Jest apel o krew dla ranionego nożem 15-latka z Kamiennej Góry. Ponad 1 000 000 Chińczyków ewakuowanych. Do Szanghaju zbliża się potężny tajfun. Minęła 16. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Łomży. Dziecko spadło z piątego piętra. Na miejscu interweniowali sąsiedzi, a czterolatek przytomny trafił do szpitala, mówi Karolina Wojciechian z policji w Łomży.
12: Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na piątym piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
11: Mundurowi będą teraz wyjaśniać, co dokładnie się wydarzyło. Wiadomo, że matka dziecka w chwili zdarzenia przebywała w domu. Pilny apel od medyków z Dolnego Śląska. Potrzebna jest krew dla ranionego nożem 15-latka. To on w piątek wieczorem został zaatakowany przez rówieśników w Kamiennej Górze. Chłopak dostał cios w szyję, w stanie ciężkim trafił do szpitala. Krew dla kacpra można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Napastnicy zostali ujęci przez policję. Jeden z nich został zwolniony do domu, drugi przebywa w izbie dziecka. Polska coraz bliżej autostradowego celu. Dziś to 1950 km. Brakuje jeszcze 150, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, kiedy cel zostanie osiągnięty?
13: Częściowo za około 3 lata. Wtedy gotowe mają być dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej. Na brakujący odcinek złoży się też A50, która ma stanowić południową część obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jednak w tym przypadku nie ma bliżej określonej daty końca inwestycji. Jednocześnie drogowcy zapowiadają rozbudowę autostrad A2 i A4, ale tu mówimy już o poszerzeniu ich o dodatkowe pasy ruchu. Według danych Generalnej Dyrekcji łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie prawie 5600 km, z czego niespełna 2000 to autostrady, a 3600 ekspresówki.
11: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ponad milion ewakuowanych ze wschodnich terenów Chin. Nad rejon dotarł tajfun Delfin, przynosząc ulewy i porywisty wiatr. Prognozy przewidują, że w ciągu kilku następnych dni w niektórych miejscach spadnie do 400 mm deszczu, co wiąże się z ryzykiem podtopień i osunięć ziemi. Lotnisko w Szanghaju odwołało ponad 1500 lotów. Pogodowe alerty będą obowiązywać do poniedziałku. Tajfun Delfin uderzył wcześniej w Okinawę na południu Japonii. 6 osób zostało rannych, ponad 50 tysięcy budynków zostało bez prądu. Na koniec jeszcze przypomnienie dla kierowców. Do dzisiaj trwa policyjna akcja Speed. O szczegółach Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
9: Podczas działań wyznaczane będą statyczne punkty kontroli prędkości oraz pomiary wykonywane z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
11: Oprócz prędkości policjanci będą też sprawdzać trzeźwość kierujących. Akcja Speed potrwa do końca dnia. Do końca dnia potrwa też słoneczna aura, dziś bez opadów. Noc też zapowiada się bezchmurna i bezdeszczowa, około 18 stopni na plusie w przeważającej części kraju. Najchłodniej będzie na Warmii i Mazurach, tutaj około 16. A jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, pojawią się opady deszczu, burze i nawet grad w zachodniej części kraju. Wschód bez opadów, za to z bardzo wysokimi temperaturami, do 32 stopni na plusie. No i mamy też ostrzeżenia od synoptyków.

0: babe.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ten masz, kupuj.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compressore!
3: Facciamo subito, sì?
5: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost. How good is that?
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Reklama.

0: słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
13: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy.
12: Buen provecho.
14: A to co?
13: No, owoce, ale morza.
15: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
18: Oh my God.
17: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
20: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w 4 kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
19: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
24: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
25: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
26: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

0: weekend marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Ta.

0: Szczegóły na shell.pl.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor.
4: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Reklama.

0: więcej.
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
2: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
3: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
2: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
3: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
2: Ale ja bym cię nie podrywała.
3: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Polska zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek!
2: Ja też nie mogłam się doczekać.
0: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
9: Teraz w PSB Mrówka kres szkliwiony Ashville, dostępny w czterech kolorach. Sersanit, z nami ci się ułoży.
8: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Reklama.

0: Reklama. Autoglas naprawia,
1: autoglas wymienia. Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Reklama.

0: do promocja.
1: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Obisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato!
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Juhu! Jedziemy do Santago!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: Teraz w PSB Mrówka gres szkliwiony Ażwil, dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Reklama.
5: DJ Harry's in the mix. Fox DJ Mix.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Reklama.
1: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harry. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko Vox FM.

0: Dudley Evans, DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No ja też te uczucia.
2: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Zgłoś się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
4: Niech żyje miłość!
5: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
2: 3, 2, 1. 1. 1.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Post FM.

0: 2011 rok to Weekend i Męska Rzeczywistość, czyli kawałek, który uwielbiamy. Co prawda Weekend dobiegł końca, ale rozpoczyna się coś cudownego. Coś, co sprawi, że tej nocy będziemy czuć się dobrze. A tą rzeczą jest...
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc? Niezależnie, czy jesteście w robocie, czy może macie wolne, mam nadzieję, że jest wszystko w porządku i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą właśnie teraz rozpoczynamy. Podczas gdy na zewnątrz...

Box FM, czyli kawałek, który spowodował, że robota sama nam się pali w rękach. Mam nadzieję, załogo, że tak jest. 609-86-9-869. Dajcie znać, jak tam u was sytuacja, czy jest wszystko ogarnięte, czy robota idzie, czy może jesteście na urlopie i sobie wypoczywacie gdzieś tam pod palemką, popijając sobie coś dobrego, nie stresując się tym, że szef będzie mówił: szybciej rób tą robotę, bo trzeba wychodzić, trzeba te paczki ładować. Mam nadzieję, że sytuacja jest ogarnięta. 609-86-9-869. Koniecznie się pochwalcie, no bo już za chwilę będziemy sprawdzać tradycyjnie naszą marcinkową listę obecności, która gdzieś tutaj leży, a jest tutaj w tym momencie, bo myślałem, że zapomniałem ją wziąć z samochodu, ale na szczęście jest, więc w każdej chwili można się wpisywać, czy to SMS-owo, czy to wiadomością głosową. Marcinek wszystko weryfikuje i sprawdza, wpisując się na tą listę jako pierwszy.

jest tutaj w tym momencie, bo myślałem, że zapomniałem ją wziąć z samochodu, ale na szczęście jest, więc w każdej chwili można się wpisywać, czy to SMS-owo, czy to wiadomością głosową. Marcinek wszystko weryfikuje i sprawdza, wpisując się na tą listę jako pierwszy.

0: wszystko dlatego, że jechałem sobie teraz furą do roboty i coś zaczęło mi buczeć przy 100 km na godzinę. Ja nie wiem, co to może być. No, na początku myślałem, że to aerodynamika tak działa, ale no niestety, no coś tam chamsko buczy i chyba muszę pojechać jutro na stację diagnostyczną, żeby to zweryfikować, ale obstawiam, że może być to łożysko i mam nadzieję, że ta naprawa nie będzie kosztowna, bo ostatnio się wykosztowałem tak, że nadgodziny chyba będą musiały być grane. No ale ja wiem, że mówiliście mi: Marcinek, nie kupuj tego modelu, no bo będziesz miał wydatki.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: To już wiecie, czym jeżdżę, co? Oczywiście chodzi o starego Poloneza. Nie, no wiadomo, jak jest z takimi furami. Kierunkowskazy mam, używam, łożysko też mam, lecz kręci się jako tak. Mam nadzieję, że u was jest lepiej. 609 869 869. Dajcie znać, a ja gram. Skolim ona mi dała, to przed nami.

Znów się zepsułeś i wiem co zrobię. Wywala cię do sypu, bo do tego nadaje się łożysko w moim samochodzie. A propos mechaniki, odezwał się Kamil. Marcinku, jak ci łożysko w samochodzie buczy, to dlatego, że go nie posmarowałeś. No może i tak jest, faktycznie Kamil, Marcinek zapomniał, ale za to teraz będę musiał dużo posmarować, ale mechanikowi. A to kosztowne będzie! Także dbajcie o swoje samochody, kosztują dużo. A za chwilę lista obecności, która nie kosztuje nic, więc zapraszam do wpisywania się. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście i co robicie, bo lista obecności zaraz wjeżdża.

0: 28 minut po północy, a my sobie tak właśnie słuchamy nocnej zmiany, nie tracąc przy tym pozytywności.
1: A Marcin powiedział,
0: że nadeszła lista obecności. Ten, kto z nami jest, ten się melduje pod 609 2x8 69, a potem Marcinek weryfikuje i patrzy, kto z nami tej nocy jest. A z pewnością jest z nami Adam z Ursynowa. Cześć Marcinek, miło ciebie słyszeć. Cały tydzień na to czekałem i moja mama Zosia też. No to mam nadzieję, że twój tata nie będzie zazdrosny o to. Chyba, że też słucha nocnej zmiany, no to gorąco pozdrawiam całą ekipę Adama, Zosię i tatę. Jest też ekipa z piekarni. Panie Marcinie, piekarnia jest. Prosimy o coś fajnego do pracy, żeby szło jeszcze lepiej. No, no, wam zawsze dobrze idzie. Ja wiem, że te pączki, które robicie, są fantastyczne i chleb nigdy nie jest spalony, ale spokojnie zagram coś, co z pewnością sprawi, że będzie jeszcze lepiej i robota sama będzie paliła się w rękach. Tak w sumie zawsze jest. Jest też Michał. Siema Marcinek, u mnie wszystko gra jak mój silnik w gaziutku. No to jak rozumiem, Michał, masz gaz. No i bardzo dobrze, no, oszczędzasz, bracie, troszkę benzyny nalejesz, masz gaz, po mieście lecisz i sprawa jest załatwiona. LPG to jest potęga, a jak ta benzynę przełączysz, to z silnika odpala się prawdziwy demon. Ty takim demonem nie jesteś, ale za to fajnie jeździsz. Wiem, że doświadczenie w prowadzeniu fury masz, no i udowadnia to też przez tą wiadomość właśnie Michał. Jest też Gosia. Cześć Marcinek, teraz nie opłaca się dokładać do starego samochodu. Takie czasy nastały, że kupuje się nowy i korzysta do 5 lat, a potem jest sprzedaż. No mój ma już 15 lat, Gosia, no. Zrobiłem tam rozrząd, zrobiłem tam dwumasę, mega dużo rzeczy i teraz tak nie wiem, czy sprzedawać go, czy nie sprzedawać. Chyba zrobię jeszcze te łożyska i będę dalej śmigać, a potem zobaczymy. Może aż do czasu, kiedy nie będzie się nadawał, to pójdzie na złom, ale póki co, jak na razie, Marcinek będzie śmigał. Jest też Szymon, który również tej nocy śmiga. Cześć Marcinku, dziś ostatnia niedziela przed urlopem i potem będę miał towarzystwo w postaci 13-letniego siostrzeńca Staszka, także słyszymy się dopiero za 2 tygodnie. Luzik Szymon, mam nadzieję, że ten czas z siostrzeńcem będzie udany, że pokażesz mu wszystko i pokażesz mu radio Vox FM, które też może słuchać w każdej chwili, czy to przez nasze mobilne aplikacje, czy to przez Fale FM. No i pozdrów go od wujasa Marcinka.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Bo wujas zawsze dobrze zagra. Tak jest, oczywiście w rytmie hitów. Halina Benedykt, mamy po 20 lat, to gramy. Ja już więcej niż 20. Nie wiem jak wy, obiekt się nie pyta. No ale Boys, przytul moje serce, za chwilę będzie. Boys z pewnością obiegnie, trzeba pytać.

Boys, wszystko co mam znajduje się na giełdzie na Słomczynie. Wszystko oprócz samochodów. Tak jest, załogo, byłem ostatnio i się okazuje, że na Słomczynie obecnie kupisz, bracie, części do traktorów, kupisz części do polonezów, ale samych fur jako takich nie ma. No obecnie do internetu się wszystko przeniosło i na tej giełdzie nic już nie dorwiesz. Chyba że pod płotem ktoś tam handluje, to wiadomo jak z tym jest. Kiedyś potęga, a teraz wszystko w internecie.

I widzicie załogo, jak przy nocnej zmianie robota nam idzie? 48 minut po północy, a nam energia dopisuje. No bo Gniewosz zdążył powiesić żrandol, Gerwazy wszystkie paczki do magazynu przerzucił, Serwacy w Fiacie zmienił szybę, a Agnieszka dziękuję, że gramy polską muzykę. No oczywiście, że tak, dlatego przed nami coś wspaniałego, coś, co doda nam humoru. Bo to legenda polskiej muzyki disco. Szaza, powiedz, że mnie kochasz, przed nami.

0: Bambi, Young Leosia, BFF. Chodź ze mną posłuchać wiadomości Vox FM. Pominęła godzina pierwsza. Na podsumowanie dnia zapraszam Małgosia Łukowska. Dajcie głośniej.
1: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od wielkiego sukcesu polskich siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi zdobyli złoto Ligi Narodów. Po zaciętej walce pokonali reprezentację USA 3-2. Brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
2: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił w niedzielę nad ranem Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Donald Trump. Kolejny atak na rosyjskie centrum logistyczne Wildberries. Ukraińcy zaatakowali w obwodzie samarskim. O szczegółach nasz reporter Ołych Biłecki.
3: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się...

0: handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie kałuskim. Kijów, Ołek Biłecki.
1: W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Tragedia na gdańskich działkach. Nie żyją dwie osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
2: W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawnili w piwnicy obiektu dwie ofiary śmiertelne tego pożaru, mężczyzna i kobieta. Teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
1: Później do szpitala trafiła też 86-letnia kobieta z objawami przedzawałowymi. Okoliczności niedzielnego pożaru bada teraz policja. Śledcze znaleźli już wszystkie fragmenty rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. W sobotę służby wróciły do Tarnawy, by odnaleźć jeszcze jeden zagubiony element pocisku. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
3: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie, śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że szczegółowa laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Prokurator przekazał, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa Kolonia zostały zakończone i jak dodał, poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa.
1: A przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenia militarne? To sprawdzał wrocławski Safety Project, który organizuje ćwiczenia z obrony cywilnej, mówi jego prezes major Jarosław Stelmach.
4: Polacy odpowiadają wprost, obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności, to, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
1: Polacy często wskazywali, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń, dodaje major Stelmach.
4: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo. Brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
1: A Safety Project przypomina też o stronie gdziesieukryć.pl, gdzie znajduje się lista dostępnych schronów. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero dwa miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzanym opóźnieniu wyborów.
5: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki i procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
6: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
1: Dodaje kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
7: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Odliczę do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to garnąć. ogarnąć i przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
8: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
7: Póki co to tak.
1: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor jazdy Leszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
9: W sumie każdy jest inny.
8: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
9: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy się nadaje, czy czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
1: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Nowy sprzęt ratowniczy trafi do województwa łódzkiego. To dzięki ponad 1 000 000 złotych z budżetu obywatelskiego. Doposażone zostanie 5 jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
10: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, kładów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje.
1: Nowe wyposażenie usprawni patrole i akcje ratownicze, dodaje prezes WOPR-u w Radomsku Łukasz Berlanka.
11: Dzięki podpisanej umowie dzisiaj trafi do nas w najbliższym czasie łódź motorowa z silnikiem zaburtowym oraz kład w pełni wyposażony.
1: Samorząd województwa przeznaczył również 20 000 złotych na remonty i przeglądy sprzętu będącego już na wyposażeniu jednostek. A w Zakopanem trwa walka o remont chodnika. Górale z ulicy Walkosze narzekają na sposób jego wykonania. Okazuje się, że w większości chodnik liczy około 1 metra szerokości, a w jednym miejscu zwęża się do zaledwie 40 centymetrów. Zdaniem mieszkańców to efekt braku zgody jednego z nich na usunięcie ogrodzenia.
12: Jeżeli poliki są bite według pasu drogowego, dlaczego pas drogowy na przykład nie idzie tak, jak powinien być wytyczony, no są takie zwężenia?
13: Teraz to wygląda po prostu beznadziejnie. My jesteśmy co? Nie jesteśmy mieszkańcami?
12: Uważamy, że płot jest w pasie drogowym. Jednego obowiązuje pas drogowy, a drugiego nie?
14: Nie wiem, czym jest rzecz, no bo po prostu urzędnicy zrobili, co zrobili, jak zrobili, no i myśmy się zgodzili, co poprosili, to się zgodzili. A niestety sąsiedzi są, jacy są, tu jest na nas nalot, a ja przecież nikomu nic nie wziąłem, to jest moja własność.
15: Jesteśmy w pasie drogowym, więc na tyle, ile pozwala nam tutaj szerokość pasa drogowego, no w tym obszarze są prowadzone te roboty.
1: Dodaje Agnieszka Święte z Urzędu Miasta w Zakopanem. Mieszkańcy nie zgadzają się z wytyczeniami geodetów. Domagają się nowego pomiaru pasa drogowego i wyprostowania chodnika. Odnotowali ponad 57 tysięcy zgłoszeń. PKP podsumowuje 8 lat funkcjonowania tzw. żółtych naklejek na przejazdach kolejowych, mówi Przemysław Zieliński z biura prasowego spółki.
16: Od czerwca 2018 roku ponad 4200 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenie ostrożnej jazdy maszynistów, a ponad 1800 przypadka, aby uniknąć wypadków, wstrzymano całkowicie ruch pociągów. To wszystko są dane systemu żółtej naklejki.
1: Niewielkie żółte naklejki znajdują się przy rogatkach. Zawierają 3 istotne informacje, dodaje zawiadowca kolejowy Krzysztof Wejner.
17: Jest tam numer skrzyżowania, czyli numer przejazdu, który jest nam niezbędny dla właściwej i szybkiej lokalizacji miejsca. Numer 112 dla uruchomienia służb ratunkowych oraz numery dyspozytora zakładowego linii kolejowych.
1: System żółtych naklejek działa już od 2018 roku. Ponad 500 000 000 złotych na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
18: Zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
1: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2020.

0: 400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
1: Modernizacja zbiornika Dzierżno Duże zakończy się pod koniec 2020

0: Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Obłożenie w Zakopanem we wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
2: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie, no i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
3: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
0: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i

0: nie ma jeszcze rezerwacji, to powinien się pospieszyć z poszukiwaniem.
1: I to niezależnie, jaka jest pogoda. Bo jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane w Gorzowie i Koszalinie. Wreszcie części kraju bez opadów i ciepło. 19 stopni ujrzymy w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy, a najzimniej będzie w Suwałkach i w Białymstoku 14. W dalszej części dnia na północy deszczowo, a na południu słonecznie. Ale myślę, że niezależnie jaką pogodę mamy, no to na bazar po rzodkiewki albo cebulę trzeba iść. Bo z bazarku są najlepsze.
2: Nocna zmiana z Vox FM.
1: O ile ktoś nie kłamie, że ten ziemniak faktycznie dobry jest. A już za chwilę sprawdzimy, czy w tej godzinie ktoś będzie chciał nas zrobić w konia właśnie w temacie bazarkowym, a więc ciuchy, buty.

23 minuty po godzinie pierwszej, sleep! Ażby chciało się załogo pójść spać, ale my nie możemy, bo musimy wytropić bazarowego oszusta, który robi nas tej nocy w konia. Czy będzie to Marcin? Czy będzie to Marcinek? A może jednak będzie to Miros? Przekonamy się za chwilę. Bądźcie z nami koniecznie. Bo my kłamstwa nie lubimy.

0: Kto, Kaja i po co mnie okłamujesz?
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wybieramy się teraz na woksowy firmowy bazarek, na którym handluje sobie Marcin, Marcinek oraz Miros. Jednak jeden spośród tych trzech ziomeczków jest oszustem, a więc przekonajmy się, czy będzie nim Marcin? Aby uczciwie handlować na bazarze, musimy mieć pozwolenie od właściciela placu. A może jednak to Marcinek kłamie? Zazwyczaj bazarki rozpoczynają się w godzinach porannych, a kończą po południu. No chyba, że jednak ten złodziej mi rozkłamie.
2: Co złodziej?
0: No co?
2: Ja nie jestem żadnym złodziejem, tylko pożyczkatorem, a to jest drobna różnica. Na przykład ostatnio pożyczyłem od pewnego sprzedawcy na bazarku młotowiertarkę, no bo potrzebowałem do roboty, musiałem naprawić u siebie płot, a to, że gość się nie skapnął, że sprytnie mu ją zabędziłem, to nie jest moja wina. Pożyczyłem, za tydzień oddałem i gość się nie skapnął. A to nie jest moja wina, że on nie potrafi dopilnować swoich towarów.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-9-86-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca, tak jest. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie wiadomym, w temacie bazarków, czyli coś, gdzie zazwyczaj chodzimy sobie po rzodkiewkę, po jakieś buraczki, po ciekawe różne artykuły i tam zazwyczaj kłamstwa nie ma, a okazuje się, że tej nocy jednak to kłamstewko jest. 609-86-9-86-9. Czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy tym oszustem jest. 609-86-9-86-9. W każdej chwili na żywo się można do mnie dodzwonić. Marcinek czeka pod telefonem i będzie zaraz zweryfikował, kto tym oszustem jest. I zaraz to wszystko sprawdzimy. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Cześć, cześć, cześć, Mariusz Wytolek.
0: Cześć Mariusz, jak ci mija noc, bracie? Co robisz? Gdzie jesteś?
4: Jesteś w drodze do Bydgoszczy. Dzień dobry.
0: Czy jeszcze troszeczkę kilometrów masz do zrobienia?
4: No mam.
0: Powiedz Mariusz, czy ty jesteś osobą, która kłamie?
4: Nie.
0: No wiadomo, no, biały chłopak nigdy nie kłamie. Powiedz mi w takim razie, kto tej nocy jest oszustem? Jeszcze raz, Mariusz, kto jest oszustem?
4: Możesz powtórzyć ich imiona?
0: Niestety, Marcin, Marcinek oraz Miros.
4: Miros jest kłamcą.
0: Tak jest, dokładnie tak. Miros zabrał z bazarku młotowiertarkę, nie chciał oddać i się nazywał jakimś pożyczkatorem, nie wiem co to jest w ogóle. Mariusz, powiedz mi, kogo chcesz pozdrowić tej nocy w Vox FM?
4: Ja pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy są w tej chwili, także miłej nocki.
0: W takim razie pozdrawiamy gorąco, a panie Mirosie, radzę panu nauczyć się tą wiertarką obsługiwać, bo wiertłem do metalu drewna nie przewiercisz.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: To znaczy możesz próbować, ale to tak słabo wyjdzie. Słabo wyszło, panie Mirosie, no nie kłamie się. Nasza zabawa wraca już za tydzień. Bądźcie z nami koniecznie.

0: 46 minut na boksowym zegarze. Panie Mirosie, co pan robi?
1: Mówiłeś mi, że nie potrafię wiercić, tak?
0: No nie,
1: to zaraz cię udowodnię, że potrafię!
0: Niech pan wyłączy tą wiertarkę, bo zaraz pan pobudzi inne stacje radiowe.
1: No i bardzo dobrze, niech wiedzą, że w Vox FM zawsze gramy w rytmie hitów.
0: Ale nie wiertarką!

55 minut po godzinie pierwszej Disco Boys. Złap mnie za rękę, żeby zbić pionę i podziękować. Dzięki za Bogu, że byliście razem ze mną w nocnej zmianie. Słyszymy się już niedługo, a tymczasem udanego tygodnia, żeby ten tydzień był owocny dla was, żeby robota szła i żebyście znaleźli też chwilkę dla siebie. I żeby była kasa. Każdy lubi bugi, to przed nami.

0: podsumowanie dnia w Wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od wielkiego sukcesu polskich siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi zdobyli złoto Ligi Narodów. Po zaciętej walce pokonali reprezentację USA 3-2. Brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
1: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił w niedzielę nad ranem Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Donald Trump. Kolejny atak na rosyjskie centrum logistyczne Wildberries. Ukraińcy zaatakowali w obwodzie Samarskim. O szczegółach nasz reporter Ołych Biłecki.
2: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się kolejny centrum logistyczny handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie Samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie Kałuskim. Kijów, Ołech Biłecki.
0: W Wiadomościach teraz wracamy do kraju. Tragedia na gdańskich działkach. Nie żyją 2 osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się 2 kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
3: W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawnili w piwnicy obiektu 2 ofiary śmiertelne tego pożaru, mężczyzna i kobieta. Teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Później do szpitala trafiła też 86-letnia kobieta z objawami przedzawałowymi. Okoliczności niedzielnego pożaru bada teraz policja. Śledczy znaleźli już wszystkie fragmenty rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. W sobotę służby wróciły do Tarnawy, by odnaleźć jeszcze jeden zagubiony element pocisku. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
4: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie,